0: Autopromocja.
1: We Wrocławiu naprawdę dużo się dzieje.
2: Tak, dokładnie, więc młodzież jest bardzo zachwycona. No, niejednokrotnie robią sobie zdjęcia na pamiątkę, bo to jest...
3: Coś na wzór greckiego deseru, jogurt naturalny, do tego trochę rozgniecionych orzechów.
4: To się fajnie sprawdza chociażby w Parku Szczytnickim.
5: Nasz Dolny Śląsk to też seniorzy. Pomimo wirusa nie wszyscy chorzy.
6: Często zdarza się, że maluch przychodzi z dziadkiem.
7: I każdy pisze gratuluję, ale ja nie wiedziałam, o co chodzi.
8: Oblicza Wrocławia.
0: W Radiu Rodzina od poniedziałku do piątku po 17.
9: Łukasz Ligorowski, zapraszam.
10: No, kapitalna sprawa.
0: Autopromocja.

0: Autopromocja.
1: Czy psychologia działa? Czy dzięki psychoterapii rzeczywiście można wyzdrowieć? Kwadrans psychologiczny w Radiu Rodzina w środę po godzinie 20. Zapraszają Ilona Baran i Piotr Kopyto.
0: Autopromocja.

0: autopromocja.
1: Wszystkiego najlepszego, radości, szczęścia, moc.
2: Wyraź swoje uczucia muzyką w koncercie życzeń w Radiu Rodzina. Zrób wyjątkowy prezent bliskiej osobie. Wyślij SMS z muzycznymi życzeniami na numer 71601, rozpoczynając od słowa dedykację. Koszt złotówka plus VAT. Na twoje życzenia czekamy też pod numerem telefonu 71 7234 606. Koncert życzeń w każdą niedzielę po godzinie 12. Więcej na www.radiorodzina.pl.
1: Wszystkiego najlepszego, wszystkiego, czego chcesz.
0: Autopromocja.

Rozejrzyj się wokół siebie. Spróbuj poczuć zapachy, które cię otaczają. Dostrzec kolory i poczuć to, czego właśnie dotykasz. Gdzie teraz jesteś?

0: Dzisiejsze słowo pochodzi z Ewangelii według świętego Jana.
1: Tomasz, jeden z 12, zwany Didymos, nie był razem z nimi, kiedy przyszedł Jezus. Inni więc uczniowie mówili do Niego: widzieliśmy Pana. Ale On rzekł do nich: jeżeli na rękach Jego nie zobaczę śladu gwoździ i nie włożę palca mego w miejsce gwoździ i ręki mojej nie włożę w bok Jego, nie uwierzę. A po 8 dniach, kiedy uczniowie Jego byli znowu wewnątrz domu i Tomasz z nimi, Jezus przyszedł, choć drzwi były zamknięte, stanął po środku i rzekł: pokój wam. Następnie rzekł do Tomasza: podnieś tutaj swój palec i zobacz moje ręce. Podnieś rękę i włóż w mój bok. I nie bądź niedowiarkiem, lecz wierzącym. Tomasz w odpowiedzi rzekł do niego: Pan mój i Bóg mój. Powiedział mu Jezus: uwierzyłeś dlatego, że mnie ujrzałeś. Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli.

Nie jest łatwo wierzyć w coś, czego nigdy nie widzieliśmy. Rzeczy, które nas otaczają, możemy poczuć, dotknąć i doświadczyć. To, czego nie możemy objąć zmysłami, wymaga odwagi i zaufania. Z czym obecnie się zmagasz? Co budzi twoje wątpliwości, obawy lub niepokój? Spróbuj opowiedzieć o tym Bogu, który właśnie w tym momencie jest przy tobie.

W wątpliwościach nie ma nic złego. Są znakiem tego, że myślimy, że coś w nas rozkwita. Mogą prowadzić do naszego niesamowitego rozwoju, być motorem do szukania odpowiedzi i rozmowy. Bóg wie, że tak jest. Pragnie Ci towarzyszyć w Twoich poszukiwaniach i prowadzić Cię w ciemnych miejscach na Twojej drodze. W chwili ciszy spróbuj powierzyć Mu Twoje wątpliwości.

Bóg nie odrzuca ludzi wątpiących, pytających i poszukujących odpowiedzi. Wsłuchaj się ponownie we fragment Ewangelii. Jest w nim obietnica, że Bóg cię nie zostawi bez odpowiedzi. On błogosławi poszukującym.

Tomasz, jeden z 12, zwany Didymos, nie był razem z nimi, kiedy przyszedł Jezus. Inni więc uczniowie mówili do Niego: widzieliśmy Pana. Ale On rzekł do nich: jeżeli na rękach Jego nie zobaczę śladu gwoździ i nie włożę palca mego w miejsce gwoździ i ręki mojej nie włożę w bok Jego, nie uwierzę. A po 8 dniach, kiedy uczniowie Jego byli znowu wewnątrz domu i Tomasz z nimi, Jezus przyszedł, choć drzwi były zamknięte, stanął po środku i rzekł: pokój wam. Następnie rzekł do Tomasza: podnieś tutaj swój palec i zobacz moje ręce. Podnieś rękę i włóż w mój bok. I nie bądź niedowiarkiem, lecz wierzącym. Tomasz w odpowiedzi rzekł do niego: Pan mój i Bóg mój. Powiedział mu Jezus: uwierzyłeś dlatego, że mnie ujrzałeś. Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli.

zakończenie tej modlitwy. Pobądź z Bogiem dokładnie w tym miejscu, w którym teraz jesteś. Spróbuj opowiedzieć Mu o tym, co widzisz i gdzie się znajdujesz. On jest blisko, tuż obok ciebie.

Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.

0: Autopromocja.
1: Parara, parara.
2: Audycja parara. Ze starej płyty.
3: Piosenka jest dobra na wszystko.
4: Powróćmy jak za dawnych lat.
5: No cześć.
2: Do usłyszenia w każdą sobotę i niedzielę po godzinie 9.
0: Autopromocja.

imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, miłość Boga Ojca, łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z wami wszystkimi. Bracie i siostry, witam was serdecznie tutaj obecnych w Kaplicy Matki Bożej i radiosłuchaczy Jasna Góra. Dzisiaj obchodzimy w Kościele święto świętego Tomasza Apostoła, jednego z 12 uczniów Jezusa, który po chwilach zwątpienia w Jego zmartwychwstanie wyznał: Pan mój i Bóg mój. Historia Tomasza przypomina nam, że wiara często rodzi się w sercu po przezwyciężeniu wątpliwości i lęków. Jego spotkanie ze zmartwychwstałym ukazuje, że Bóg cierpliwie prowadzi nas przez trudności ku pełnemu zaufaniu. Prośmy Chrystusa, żeby i w nas wzbudzał wiarę w naszych wątpliwościach i sprawiał, żebyśmy żyli na co dzień łaską. W czasie tej mszy świętej modlę się za świętej pamięci Szczepana Augustyniaka. Ojciec Nikodem modli się o błogosławieństwo dla rodziny Krystyny Cynalewskiej. Ksiądz Jerzy modli się intencją dziękczynną za 50 lat sakramentalnego małżeństwa Teresy i Wiesława Majchrowicz i z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo, zdrowie, opiekę Matki Bożej dla jubilatów i całej rodziny. Na początku tej Eucharystii przeprośmy dobrego Boga za nasze grzechy, abyśmy mogli godnie słuchać Bożego Słowa i stanąć przy ołtarzu Pańskim. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Marię, zawsze

Ojca, wszystkich aniołów i świętych i was, bracia i siostry, modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego.

Módlmy się. Wszechmogący Boże, z radością obchodzimy święto Tomasza Apostoła. Przez jego wstawiennictwo zachowaj naszą wiarę, abyśmy jak on uznali Twojego Syna za naszego Pana i mieli życie w imię Jezusa Chrystusa, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystko.

0: Czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Efezjan. Bracia, nie jesteście już obcymi i przybyszami, ale jesteście współobywatelami świętych i domownikami Boga, zbudowani na fundamencie apostołów i proroków, gdzie głowicą węgła jest sam Chrystus Jezus. W Nim zespalana cała budowla rośnie na świętą w Panu świątynię, w Nim i wy także wznosicie się we wspólnym budowaniu, by stanowić mieszkanie Boga przez Ducha. Oto Słowo Boże.
1: Bogu niech będzie

0: Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Tomasz 1:12, zwany Didymos, nie był razem z nimi, kiedy przyszedł Jezus. Inni więc uczniowie mówili do Niego: widzieliśmy Pana. Ale On rzekł do nich: jeżeli na rękach Jego nie zobaczę śladu gwoździ i nie włożę palca mego w miejsce gwoździ i ręki mojej nie włożę w bok Jego, nie uwierzę. A po 8 dniach, kiedy uczniowie Jego byli znowu wewnątrz domu i Tomasz z nimi, Jezus przyszedł, choć drzwi były zamknięte, stanął pośrodku i rzekł: pokój wam. Następnie rzekł do Tomasza: podnieś tutaj swój palec i zobacz moje ręce. Podnieś rękę i włóż w mój bok i nie bądź niedowiarkiem, lecz wierzącym. Tomasz w odpowiedzi rzekł do niego: Pan mój i mój Bóg. Powiedział mu Jezus: uwierzyłeś, dlatego że mnie ujrzałeś. Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli. Oto słowo Pańskie.
1: Chwała Tobie, Chryste.
2: Bracia i siostry, o Tomaszu często mówimy niewierny. Czy nie jest to jednak zbyt szybki osąd o nim? Czy nie za szybko osądzamy Tomasza w ten sposób, tym jednym słowem? Skoro to właśnie on wyznał wiarę w Jezusa i czytamy o tym w Ewangelii świętego Jana. Inni apostołowie tak radykalnie tej wiary nie wyznawali. Przynajmniej nie słyszymy tych słów, może oprócz Piotra. Możemy na podstawie właśnie jego słów zapisanych w Ewangeliach jakoś zrekonstruować drogę rozwoju jego wiary. Chodźmy także i my, aby razem z nim umrzeć, zachęca apostoł Tomasz przed męką Pana Jezusa. A więc jest człowiekiem, który jest gotów iść wszędzie za ukochanym mistrzem, nawet na śmierć. Brzmi w tych słowach pewnie jakaś gorliwość neofity. Nieraz wydaje się nam, że zrobimy wszystko dla Pana Boga. A życie na ogół weryfikuje te nasze obietnice, nieraz bardzo boleśnie. Ale wiara karmi się także takim religijnym zapałem. Nie zapominajmy o tym. Panie, nie wiemy, dokąd idziesz. Jak więc możemy znać drogę? Tomasz wyrywa się z tym pytaniem podczas ostatniej wieczerzy, w momencie, kiedy Jezus zaczyna mówić o swoim odejściu. Te słowa apostoła zdradzają jakąś bezradność, w której się znalazł. Jakież to nam bliskie, kiedy boimy się utraty pewnych punktów oparcia. Odpowiedź Jezusa: ja jestem drogą, prawdą i życiem, nie wyjaśnia wszystkiego, ale wzywa do zaufania mimo niepewności. Nie da się wszystkiego wiedzieć. Wiara ma w sobie coś ze skoku w ciemność, jest ryzykiem drogi w nieznane. I wreszcie słowa z dzisiejszej Ewangelii: jeżeli na rękach Jego nie zobaczę śladu gwoździ i nie włożę palca mego w miejsce gwoździ i nie włożę ręki mojej do boku Jego, nie uwierzę. Mówi Tomasz, a może nawet krzyczy do apostołów: Ileż tu emocji, wściekłość, żal, pretensje, zazdrość. Inni widzieli zmartwychwstałego, a ja nie. Czuł się jakby poza wspólnotą. Gdzie tu sprawiedliwość? Potem jednak, tydzień później, czekał już z innymi i modlił się. Któż by nie chciał być bliżej Pana, przekonać się na 100%, że to wszystko prawda? Kto nie chciałby złapać Pana Boga za nogi? Pan mój i Bóg mój, wyznaje w końcu Tomasz, pokonany przez Jezusa. Całkowity pokój, starta pycha, ale i mądra zgoda na to, że wiara jest powierzeniem się tajemnicy większej od człowieka. Starożytna tradycja mówi, że Tomasz dotarł aż do Indii, głosząc Ewangelię. Tam też oddał życie za wiarę. Stał się patronem Indii. W pobliżu miasta Madras znajduje się góra świętego Tomasza, na której do dziś jest jego sanktuarium. Czy jest patronem niedowiarków? A może raczej tych, którzy bardzo chcą dotknąć żywego Boga i o to się w życiu biją? Tomasz nie pogodził się ze swoimi wątpliwościami, ale szukał, dobijał się, pukał, walczył. Droga do żywej wiary, do wyznania Pan mój i Bóg mój prowadzi bardzo często przez właśnie takie zmagania, których patronem jest święty Tomasz Apostoł, ostatecznie męczennik, męczennik, który wyznał wiarę w zmartwychwstałego. Amen. Za wstawiennictwem świętego Tomasza powierzmy Bogu nasze wspólne modlitwy.
3: Módlmy się za Kościół Święty, aby na wzór świętego Tomasza odważnie głosił Ewangelię, nie lękając się pytań i wątpliwości. Ciebie prosimy. Módlmy się za rządzących na świecie i w naszej ojczyźnie, aby podejmowane przez nich decyzje były pełne mądrości, sprawiedliwości, troski o dobro wspólne. Ciebie prosimy. Módlmy się za wypoczywających na urlopach, wakacjach, aby ten czas był dla nich okazją do odpoczynku, regeneracji sił fizycznych i duchowych, a także do pogłębienia więzi z Bogiem i bliźnimi. Ciebie prosimy. Módlmy się w intencjach polecanych podczas sprawowanej mszy świętej, w naszych osobistych intencjach, z którymi tu przebywamy, aby zostały przyjęte i wysłuchane zgodnie z wolą Bożą. Ciebie prosimy. Módlmy się za naszych bliskich zmarłych, aby Bóg przyjął ich do swojej chwały i obdarzył pokojem wiecznym. Ciebie prosimy. Módlmy się za nas, samych zgromadzonych na tej świętej liturgii, abyśmy na wzór świętego Tomasza wyznawali wiarę w zmartwychwstałego Pana. Ciebie prosimy.
2: Wszechmogący Boże, który przez świętego Tomasza Apostoła nauczyłeś nas, że wiara rodzi się z radosnego spotkania ze zmartwychwstałym, wysłuchaj naszych próśb i umocnij naszą wiarę przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Panie nasz Boże, w święto Tomasza apostoła, my Twoi słudzy, składamy Ci ofiarę uwielbienia i pokornie prosimy, abyś zachował w nas swoje dary przez Chrystusa.

Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, a dla nas zbawienne, abyśmy Tobie składali dziękczynienie i Ciebie wychwalali. Panie, Ojcze Niebieski, Wszechmogący i Miłosierny Boże, przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. Ty zbudowałeś Kościół na fundamencie apostołów, aby na świecie był trwałym znakiem Twojej świętości i głosił wszystkim ludziom dobrą nowinę o zbawieniu. Dlatego zjednoczeni z chórami aniołów wysławiamy Ciebie z radością wołając –

Zaprawdę święty jesteś Boże i słusznie Cię sławi wszelkie stworzenie, bo przez Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, naszego Pana, mocą Ducha Świętego ożywiasz i uświęcasz wszystko oraz nieustannie gromadzisz lud swój, aby na całej ziemi składał Tobie ofiarę czystą. Pokornie błagamy Cię, Boże, uświęć mocą Twojego Ducha te dary, które przynieśliśmy Tobie, aby się stały ciałem i krwią Twojego Syna, naszego Pana Jezusa Chrystusa, który nam nakazał spełniać to misterium. On bowiem tej nocy, której był wydany, wziął chleb i dzięki Tobie składając, błogosławił, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane.

Podobnie po wieczerzy wziął kielich i dzięki Tobie składając błogosławił i podał swoim uczniom mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę.

0: wspominając, Boże, zbawczą mękę Twojego Syna, jak również cudowne Jego zmartwychwstanie i w niebo wstąpienie, oraz czekając na powtórne Jego przyjście, składamy Ci wśród dziękczynnych modłów tę żywą i świętą ofiarę. Wejrzyj, prosimy, na dar Twojego Kościoła i przyjmij ofiarę, przez którą nas pojednałeś ze sobą. Spraw, abyśmy posileni ciałem i krwią Twojego Syna i napełnieni Duchem Świętym stali się jednym ciałem i jedną duszą w Chrystusie.
1: Niech On nas uczyni wiecznym darem dla Ciebie, abyśmy otrzymali dziedzictwo z Twoimi wybranymi, przede wszystkim z Najświętszą Dziewicą, Bogorodzicą Maryją, ze świętym Józefem i Oblubieńcem, ze świętymi apostołami, męczennikami, ze świętym Tomaszem i wszystkimi świętymi, którzy nieustannie orędują za nami u Ciebie.
2: Prosimy Cię, Boże, aby ta ofiara naszego pojednania z Tobą sprowadziła na cały świat pokój i zbawienie. Utwierdź wierze i miłości Twój Kościół pielgrzymujący na ziemi, a więc Twojego sługę, naszego papieża Leona, naszego biskupa Wacława, wszystkich biskupów świata, duchowieństwo i cały lud odkupiony. Wysłuchaj łaskawie modlitwy zgromadzonych tutaj wiernych, którzy z Twojej łaski stoją przed Tobą. W miłosierdziu swoim, o dobry Ojcze, zjednocz ze sobą wszystkie swoje dzieci rozproszone po całym świecie. Przyjmij do swojego królestwa naszych zmarłych braci i siostry oraz wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Ufamy, że razem z nimi będziemy się tam wiecznie radować Twoją chwałą przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, przez którego obdarza świat wszelkimi dobrami.
0: Przez Chrystusa.

Pouczeni przez Zbawiciela i posłuszni Jego słowom, ośmielamy się mówić.

Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Bo Twoje jest królestwo, i chwała na wieki. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, które żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Pokój Pański niech zawsze będzie z wami. Przekażcie sobie znak pokoju.

0: Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę.
1: Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja.
2: Komunia Święta udzielana będzie przez środek kaplicy. Bardzo proszę o zrobienie przejścia.

Módlmy się. Boże nasz Ojcze, w Najświętszym Sakramencie rzeczywiście przyjęliśmy ciało Twojego jedynego Syna. Spraw, abyśmy z Tomaszem Apostołem uznawali Chrystusa za naszego Pana i Boga i całym życiem potwierdzali tę wiarę przez Chrystusa Pana naszego. Przedstawiennictwo Matki Bożej Jasnogórskiej. Polećmy wszystkie nasze intencje, które nas tutaj gromadzą w tej chwili, ale również wszystkich pielgrzymów dnia dzisiejszego. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami. Racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawić. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Idźcie w pokoju Chrystusa. Amen.

Jest weto prezydenta do ustawy o rzeczniku praw ucznia. Ogłoszono ekskomunikę po konsekracjach biskupów lefebrystów. Najlepsze piłkarki ręczne Europy zagrają w katowickim Spodku. Joanna Wyleżą, zapraszam na wiadomości. Prezydent Karol Nawrocki zawetował ustawę o prawach i obowiązkach ucznia. Przewidywała ona m.in. skatalogowanie praw i obowiązków uczniowskich oraz powoływała się

0: Opóźnieniem komentuje sprawę minister energii Miłosz Motyka.
1: Zawsze te momenty, w których dochodzi do spadków ceny na rynkach, dość wolno przekładają się na ceny na stacjach, a powinno być inaczej. Bardziej agresywnie można by było w tej sprawie zadziałać.
0: Rząd nie wyklucza też powrotu do odgórnego obniżania cen, jeśli kryzys na Bliskim Wschodzie znowu wejdzie w gorącą fazę.
2: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Dykasteria Nauki Wiary wydała dekret, którym określa konsekwencje sakry biskupiej udzielonej w środę bez mandatu papieskiego czterem kapłanom z Bractwa Świętego Piusa X. Więcej o tym Dorota Abdulmulawiet.
3: Dykasteria potwierdza, że był to akt schizmatyczny, poprzez który zarówno konsekratorzy, jak i nowi biskupi zaciągnęli karę ekskomuniki zarezerwowaną dla Stolicy Apostolskiej. Za schizmatyków uznaje się również duchownych należących do Bractwa, dlatego również i oni podlegają ekskomunice. Natomiast w przypadku wiernych świeckich ekskomunikowani są jedynie ci, którzy należą do Bractwa. Dykasteria ostrzega, że duchowni trwający w schizmie sprawują sakramenty w sposób niegodziwy, a sakrament pokuty i małżeństwa są nieważne.
2: Wiadomości ze świata sportu.
0: Miasto Katowice będzie gospodarzem Mistrzostw Europy Kobiet w piłce ręcznej, które odbędą się w grudniu tego roku. Polki będą rywalizować w spotku z reprezentacjami Francji, Ukrainy oraz Wysp Owczych. Rozgrywająca reprezentacji Polski Paulina Uścinowicz przyznaje, że kadra robi systematyczne postępy.
4: Marzenia mamy o ósemkę. To nie będzie łatwe zadanie. Nie ma już słabych zespołów w Europie. Myślę, że szczególnie ta impreza, to nasze Euro, jest dużo cięższym turniejem. Gramy w domu, lepszych warunków nie możemy mieć, więc zdecydowanie marzymy o ósemce i mogę zapewnić, że zrobimy wszystko, żeby wynik był jak najlepszy.
0: Turniej ma aż 5 państw organizatorów. To Polska, Rumunia, Czechy, Słowacja i Turcja. Jedynym polskim miastem gospodarzem będą właśnie Katowice. Polska Federacja poinformowała, że sprzedaż biletów na to wydarzenie już ruszyła.
5: W Radiu Rodzina już czas na prognozę pogody. No przyznam się, dziś mamy bardzo chłodny i rzeźki poranek. W tym momencie temperatura na termometrach wynosi 16 stopni. W odczuciu to tak w okolicach 15. Jednakże temperatury będą dziś rosły do maksymalnie 23 stopni. Będzie w odczuciu znacznie chłodniej niż w dniu wczorajszym, no bo w końcu przyzwyczailiśmy się do prawie 40-stopniowych upałów.
6: Radio Rodzina.
2: Tu Radio Rodzina. Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny.
5: Witam Was serdecznie po godzinie 7. Natalia Wójcik przy mikrofonie Radia Rodzina. Dziś oczywiście piątkowy poranek. No i powiem szczerze, że jak wychodziłam z domu, no to tak nad moim domem gdzieś tam jeszcze były takie ciemne, jakby deszczowe chmury, ale gdy spojrzałam w stronę Wrocławia, no to tutaj już budziło się słońce, chmury były ładne, białe. A najpiękniejszy był ten moment na niebie, gdy właśnie te jasne, białe chmury oświetlone promieniami słońca spotkały się z tymi ciemnymi. No to był naprawdę niezwykły widok. Zachęcam Was do tego, by być może w drodze do pracy umilić ją sobie właśnie poprzez oglądanie, patrzenie na niebo. Jeżeli prowadzicie samochód, no to oczywiście nie za bardzo możecie to zrobić, ale na przykład gdy staniecie na światłach, to wtedy jak najbardziej można. My tymczasem będziemy umilać Wam podróż do pracy. Wiktor Dyduła, tam słońce, gdzie my na dobry początek tego dnia.

Pierwszy wakacyjny weekend w Radiu Rodzina będziemy mieli dla Was wyjątkowy prezent, a będzie nim voucher dla dwóch osób na pobyt w willi Winterpol w Karpaczu. No i tak się składa, żeby zdobyć taki voucher, ten nasz wakacyjny prezent, wystarczy, że napiszecie SMS-a, w którym wykonacie zadanie, a chodzi o to, by dokończyć następujące zdanie. Idealny górski wypoczynek zaczyna się od... I tutaj puszczacie wodze fantazji i kończycie to zdanie. Odpowiedzi wysyłajcie na numer 7248, poprzedzając treść wiadomości słowem rodzina, a ja ze swojej strony, no cóż, mogę tylko zaprosić do udziału w konkursie.

0: A już teraz na antenie Radia Rodzina chciałam wam powiedzieć o tym, co stanie się już niedługo. 11 lipca będzie to wystawa Zapisani w historii. A na tej wystawie będziemy mogli zobaczyć m.in. oryginalne dokumenty z powojennego kursu dla analfabetów. M.in. prace egzaminacyjne, odręczne życiorysy uczestników z lat 1945-1950, które kilka lat temu odnaleziono na strychu wiejskiego domu w Grędzinie. Za organizację tej wystawy odpowiada grupa Stumilowy Las, która od lat angażuje się w odkrywanie i popularyzowanie lokalnej historii. Spotkało się kilka osób i stwierdziło, że trzeba coś fajnego we wsi zrobić. Wspomina początki jej założycielka Ania Kuśmiarek-Rudy.
1: W pewnym momencie spotkało się kilka osób i stwierdziło, że trzeba coś fajnego we wsi zrobić. A że prowadzę pierniki, prowadzę warsztaty, to właśnie gdzieś to działanie społeczne obudziło się i stwierdziliśmy, że dlaczego nie? Organizujemy wystawy u nas we wsi. Mieliśmy wystawę ślubną, wystawę starego sprzętu grającego, który był między innymi u nas, wystawa się odbywała. Organizujemy warsztaty dla dzieci, jakieś dniowe, jakieś malowanie kamyków, pieczenie pierników. Dzień dziecka organizowaliśmy w tym roku.
0: Na co dzień Stumilowy Las organizuje wystawy, warsztaty dla dzieci oraz opiekują się zapomnianym niemieckim cmentarzem położonym w pobliskim lesie. Po co to wszystko? Prezeska odpowiada z zaproszeniem do odkrywania przeszłości najbliższej okolicy.
1: Bardzo byśmy chcieli, żeby nasze stowarzyszenie rosło w siłę. Chcemy zarażać ludzi naszą pasją do właśnie działań twórczych, działań edukacyjnych, do grzebania w historii swoich miejsc. Bo tak naprawdę my się często nie zastanawiamy, gdzie mieszkamy. Po prostu przyjeżdżamy do domu, jesteśmy w domu. Ale co tutaj było? Co tutaj się działo? Ziemia ma historię. Ma historię, to jest długa historia. Szczególnie ta ziemia na Dolnym Śląsku, gdzie tak naprawdę i Piastowie, i później ta ziemia przechodziła przez wiele rąk. I te ślady zostały. I fajnie, jeśli dotrzemy do tych śladów i je uszanujemy.
0: Wystawę Zapisani w historii będzie można oglądać w Grędzinie 11 lipca, a szczegóły wydarzenia oraz historię niezwykłego znaleziska możecie znaleźć również na stronie Radia Rodzina. Bardzo serdecznie do tego zapraszam.

Są piosenki, które nierozłącznie kojarzą nam się z latem, z przygodami, które miały wtedy miejsce, albo po prostu z ludźmi, z którymi się je przeżywało. I ja również mam taką piosenkę i jest nią kawałek Shotgun George'a Ezry, który już zawsze będzie kojarzył mi się z Mazurami i jednym z wakacyjnych wyjazdów. Zanim jednak usłyszymy tę piosenkę na naszej antenie, no to myślę, że jest to dobry moment, by rozpocząć nasz dzisiejszy konkurs. A dziś mamy dla Was bilety do wrocławskiego Zoo. Żeby je zdobyć, wystarczy, że po prostu opowiecie nam o Waszych piosenkach, które kojarzą się Wam z wakacjami. Może macie jakąś taką szczególną, za którą stoi równie szczególna i bliska Wam historia. Zapraszam do tego. Odpowiedzi możecie zgłaszać SMS-ami, a treść należy poprzedzić słowem rodzina. Następnie odpowiadamy na pytanie, jaka piosenka nierozłącznie kojarzy się Wam z latem i jaka historia jest z tym związana. Odpowiedzi wysyłajcie na numer 7148 i pamiętajcie, by poprzedzić treść wiadomości słowem rodzina. Ja już teraz bardzo serdecznie zapraszam do udziału w konkursie, a na naszej antenie już teraz George Ezra i kawałek Shotgun na zegarach 7.30.

3 lipca 2002 roku w Warszawie zmarła piosenkarka Łucja Prus. Od dziecka uwielbiała śpiewać. Z koleżankami namówiła nauczycieli, by pozwolili im założyć w piwnicy klub szkolny. Same odmalowały ściany i urządzały występy. Miała wyjątkowy głos i wielką umiejętność doboru repertuaru. Jej piosenki znała i śpiewała cała Polska.

W 1982 roku zespół The Human League rozpoczął pierwszy z trzech tygodni przewodzenia na amerykańskiej liście przebojów singlem z piosenką Don't You Want Me. Wcześniej ta kompozycja stała się hitem numer jeden we Wielkiej Brytanii, gdzie zakupiono ponad 1,5 miliona sztuk singli.

3 lipca 1985 roku urodziła się Mela Koteluk, a właściwie Malwina Koteluk, wokalistka i autorka tekstów. Śpiewa od 1996 roku. Robi to zarówno z orkiestrą symfoniczną w sali koncertowej, jak i z prostym fortepianem.

1968 roku formacja The Equals zdobyła pierwsze miejsce w Wielkiej Brytanii singlem Baby Come Back. Piosenka została wydana 2 lata wcześniej, ale nie udało jej się wtedy wybić na liście.

3 lipca 1952 roku na świat przyszła Laura Brenningen, amerykańska wokalistka włosko-irlandzkiego pochodzenia. W Europie największy rozgłos zdobyła dzięki piosence Self Control.

W 1923 roku urodził się Johnny Hartman, wokalista jazzowy. Za życia znany był głównie prawdziwym miłośnikom jazzu. Dopiero ścieżka dźwiękowa do filmu Co się wydarzyło w Madison County w reżyserii Clinta Eastwooda, wydana 12 lat po śmierci piosenkarza, wyniosła Hartmana na szczyt jazzowych list przebojów.

0: Śledczy biorą pod lupę kolejny wątek afery w Szpitalu Południowym. Dziś spotkają się szefowie dyplomacji Polski i Ukrainy. Sytuacja na kolei wraca do normy po potężnych upałach. Joanna Wyleżą, zapraszam na wiadomości. Prokuratura zajmie się sprawą nieprawidłowości w prosektorium warszawskiego szpitala południowego. Według portalu Zero miał tam kwitnąć pogrzebowy biznes, a koordynator prosektorium miał faworyzować firmę swojej wspólniczki. Prokuratura nie miała dotąd takich informacji, dlatego prosi o pomoc świadków, mówi prokurator Piotr Skiba.
1: Informacje dotyczące ewentualnych nieprawidłowości związanych z pobieraniem pieniędzy, na przykład przy wydawaniu zwłok, z niewłaściwym rozliczaniem pewnych działań, pewnych czynności, zachowaniem mogącym wskazywać na preferowanie tego czy innego zakładu pogrzebowego.
0: Informacje przyjmuje Prokuratura Rejonowa Warszawa-Ursynów. Prokuratura prowadzi też śledztwo w sprawie nieprawidłowości przy wystawianiu kart zgonu. Do Warszawy przyjedzie dziś szef ukraińskiej dyplomacji Andrzej Sibicha na spotkanie z szefem Ministerstwa Spraw Zagranicznych Radosławem Sikorskim. Rozmowy obu polityków

0: Kolejarze, sytuacja ma już całkowicie wrócić do normy.
1: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Na Jasnej Górze odbyła się 89. Ogólnopolska Pielgrzymka Nauczycieli, Wychowawców i Pracowników Oświaty. Tegorocznemu spotkaniu towarzyszyło hasło Uczniowie, Nauczyciele, Misjonarze. Wczorajszej południowej mszy świętej przewodniczył arcybiskup Andrzej Przybylski, delegat Konferencji Episkopatu Polski do spraw duszpasterstwa nauczycieli i wychowawców. W homilii metropolita katowicki mówił o potrzebie integralnego rozwoju ucznia.
2: Twórzmy taką edukację, działajmy tak pedagogicznie, żeby nie rozbijać tych młodych ludzi, ale ich scalać. I tutaj są te wszystkie nasze postulaty, które głosi Kościół, których domagamy się jako nauczyciele, jako chrześcijanie. Chcemy integralnego rozwoju, a nie fragmentarycznego. A ten integralny rozwój to również rozwój cielesny, intelektualny, emocjonalny, etyczny, ale również duchowy, bo człowiek jest również religijny z natury.
0: Dlatego, jak kontynuował arcybiskup Przybylski, słuszne jest domaganie się właściwego miejsca w polskiej edukacji dla religii i etyki, które dopełniają ten integralny proces edukacji. Bo jak integrować człowieka bez norm etycznych i bez wartości? Pytał metropolita.
3: Sprawdzamy prognozę pogody w Radiu Rodzina. No, robi się troszeczkę cieplej, 16 stopni na termometrach w dalszym ciągu, ale w odczuciu już w okolicach 15. Za godzinę temperatury nam znacznie wzrosną, będzie już w okolicach 18 stopni, dziś do 23. Trochę słońca, trochę chmur na niebie, znacznie więcej chmur niż w dniu wczorajszym, no i też nieco chłodniej w odczuciu niż w ostatnich dniach po tych upałach.
4: Radio Rodzina.
1: Tu Radio Rodzina. Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny.
3: 4 minuty po godzinie 8. Natalia Wójcik przy mikrofonie Radia Rodzina. Witam Was serdecznie i ponownie. No, swoją drogą, nie uważacie, że to dziwne? Tutaj temperatury, które niegdyś uważaliśmy za naprawdę gorące, typu 23-25 stopni, dziś po upałach prawie 40-stopniowych okazują się być po prostu chłodnymi temperaturami, także nawet i kurtkę trzeba czasem założyć. No nic, przyzwyczajenie to druga natura ludzka, tak kiedyś gdzieś usłyszałam. No i tego się trzymajmy na dobry początek tej godziny. Zespół T-Love i kawałek To Chyba Miłość Jest.

0: Już teraz na antenie Radia Rodzina czas na dawkę informacji z regionu. Otóż blisko 8 milionów złotych dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych trafi do samorządów i organizacji pozarządowych na Dolnym Śląsku. Pieniądze te zostaną przeznaczone na inwestycje budowlane, które mają poprawić dostępność i warunki życia osób z niepełnosprawnościami, a największe wsparcie otrzymają Jelenia Góra oraz Wrocław. Jak podkreślił Wojciech Bochnak, wicemarszałek województwa dolnośląskiego, środki te mają realnie poprawić codzienne funkcjonowanie osób z niepełnosprawnościami.
1: 8 milionów złotych przekazujemy dla samorządów, 10 samorządów, ale też dwie organizacje pozarządowe, dwie fundacje, które otrzymają środki na poprawę funkcjonowania życiowego osób z niepełnosprawnościami. Są to inwestycje w poprawę codziennego życia, jak chociażby łazienki, toalety, windy, ale też środki na budowę domu pomocy społecznej, chociażby Jelenia Góra, ale wiele fantastycznych i ważnych inwestycji dla osób z niepełnosprawnościami.
0: Wrocław otrzymał ponad 400 tysięcy złotych na remont pensjonatu przy ulicy Kamieńskiego 190 na osiedlu Karłowice-Różanka. Szczegóły przybliża Mateusz Żak, wiceprezydent Wrocławia.
2: Jest to bardzo ważne miejsce, które od wielu lat pełni miejsce integracji zarówno osób senioralnych, osób z niepełnosprawnościami. To z jednej strony mieszkania w ramach tego ośrodka, których jest 70, jak i też miejsce spotkań, miejsce, w którym zarówno te osoby integrują się, mają dostęp do rehabilitacji, dostęp do tanich obiadów, czy też miejsce, które jest ważne na mapie Wrocławia. Tutaj udało się nam otrzymać z tego miejsca w imieniu gminy Wrocław, dziękuję, kwotę ponad 400 tysięcy złotych. Wartość całej inwestycji 1,5 miliona złotych i w ramach tej kwoty będą remontowane 4 mieszkania dla osób z niepełnosprawnościami, jak i też jedno mieszkanie z opieką wytchnieniową oraz będą doprowadzone standardy przeciwpożarowe. Jest to bardzo istotne z racji tego, gdyż ten ośrodek działa od 30 lat i cieszy się bardzo dużym powodzeniem, zainteresowaniem.
0: Jelenia Góra otrzymała ponad 1 000 000 złotych na budowę domu pomocy społecznej przy ulicy Leśnej. Będzie to już trzeci taki ośrodek w mieście, a o inwestycji mówi Jerzy Łuźniak, prezydent Jeleniej Góry.
3: Jest to na budowę trzeciego z obiektów domu pomocy społecznej dla mieszkańców Jeleniej Góry, ale nie tylko mieszkańców, bo często zdarza się, że osoby z Polski też wybierają, żeby mieli możliwość spędzić swoje ostatnie dni właśnie tutaj u nas w kotlinie Jeleniogórskiej. Sam obiekt będzie kosztował w granicach około 14 milionów i nie ukrywam, że liczymy, że w następnych latach też będziemy jednym z beneficjentów i pozyskamy następne środki, także mniej więcej do puli około między 5 a 6 milionów złotych. Resztę to oczywiście z budżetu miasta Jelenia Góra. Będzie to filia z obecnego Domu Pomocy Społecznej. Zaraz przy samym obiekcie, tym już istniejącym, będzie budowana, czyli to nawet połączenie kuchnia, to wszystko będzie razem scalone z tym obiektem, który teraz funkcjonuje.
0: Podobna kwota trafi również do powiatu wrocławskiego i zostanie przeznaczona na budowę szkoły specjalnej w Krzyżowicach. Wartość tej inwestycji to około 50 milionów złotych. Włodzimierz Chlebosz, starosta powiatu wrocławskiego, podkreśla, że przyznane środki zostaną wykorzystane jeszcze w tym roku.
4: Podpisaliśmy umowę na ponad 1 000 000 złotych na dofinansowanie inwestycji, którą już czynimy od zeszłego roku, a jest ją budowa zespołu szkół specjalnych. Jest budowana dla około 100 uczniów z niepełnosprawnościami i dla nich ten 1 000 000 jest złotych. Na co tak dokładnie? Ano w tym momencie będzie już budowanie sal dydaktycznych, więc na wyposażenie tych sal dydaktycznych, co umożliwi naszym uczniom lepsze miejsce do nauki, lepsze miejsce do spędzania wolnego czasu. Zespół szkół specjalnych w Krzyżowicach będzie otwarty od nowego roku szkolnego.
0: Będzie jeszcze jedna inwestycja, o której przynajmniej my tutaj mamy napisane na naszej stronie. Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny w Janowicach Wielkich otrzymał 1,8 miliona złotych na rozbudowę Parku Aktywnej Rehabilitacji. Pełniąca obowiązki dyrektora Małgorzata Mrożek przedstawiła najważniejsze elementy planowanej inwestycji.
5: Celem tej inwestycji jest zagospodarowanie terenu zielonego i przystosowanie go do potrzeb osób niepełnosprawnych. W ramach tej inwestycji będą wykonane trasy spacerowe dla pacjentów, będzie wykonana pochylnia dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, ponadto będzie wykonana siłownia zewnętrzna i wybudowane urządzenia typu Active Senior. Dodatkowo planujemy również wykonać tory do nauki chodu dla pacjentów, którzy w środowisku naturalnym będą mogli przywracać sprawność. Zwiększy się również bezpieczeństwo pacjentów przebywających na terenie parku, gdyż zostanie zainstalowany system monitoringu, oświetlenie, system przywoławczy.
0: Tutaj wymieniliśmy tylko kilka podmiotów, które otrzymały dofinansowanie. Tych podmiotów jest znacznie więcej i wypisujemy je na naszej stronie, a rozsiane są one po całym województwie dolnośląskim. Bardzo serdecznie zachęcam, by zajrzeć na naszą stronę w zakładkę Dolny Śląsk. Tam znajdziecie szczegóły tego dofinansowania.

0: 8:26 już na zegarach, a ja zapraszam Was w historyczną podróż w czasie. Wsiadamy do wehikułu czasu, którym steruje dziś Ilona Baran, a kalendarium historyczne już teraz na naszej antenie.
1: Dzień dobry, dziś jest 3 lipca. Do końca roku pozostaje 181 dni. W 1896 roku na ulicy w Bydgoszczy wyjechał pierwszy tramwaj elektryczny. We Wrocławiu tramwaj elektryczny uruchomiono 6 sierpnia 1901 roku na dwóch trasach: Popowice - Brama Oławska oraz Popowice - Dworzec Główny. 70 lat temu w katedrze lubelskiej doszło do tak zwanego cudu lubelskiego. Tego dnia w bocznym ołtarzu pomiędzy kaplicą Najświętszego Sakramentu a prezbiterium na obrazie Matki Boskiej Częstochowskiej wierni mieli zobaczyć łzy. W 1961 roku urodził się 30-milionowy obywatel Polski. W 1985 roku odbyła się premiera amerykańskiego filmu przygodowego i fantastyczno-naukowego Powrót do przyszłości w reżyserii Roberta Zemeckisa. Wehikułem czasu w filmie jest DeLorean DMC-12.

0: Słuchajcie, to już jutro w Radiu Rodzina zabieramy Was. Rozpoczynamy właściwie nowy cykl wakacje na Dolnym Śląsku i zabieramy Was na różne szlaki turystyczne. Na dobry początek, czyli właśnie w najbliższy weekend Dolnośląski Szlak Rowerowy. Odwiedzimy m.in. trasy rowerowe w Zieleńcu, ale także szlaki prowadzące przez Karkonosze czy Góry Izerskie. Ale także sprawdzimy, dlaczego to właśnie Dolny Śląsk należy do najciekawszych rowerowych regionów w Polsce. I na przykład Ziemię Kłodzką można zwiedzać, przemierzając trasy rowerowe Bike Regionu Glacensis, co zdecydowanie poleca Marek Janikowski, prezes Fundacji Single Track Glacensis, który też zaznacza, że rower to najlepszy sposób na zwiedzanie Ziemi Kłodzkiej.
1: Są to górskie ścieżki rowerowe, czyli są to single tracki, gdzie mamy wspaniałą sieć, jedną z największych w Europie, ponad 240 km. Mamy wspaniałe drogi szutrowe, gdzie można przemierzać gravelem i rowerem MTB bądź elektrycznym. Mamy świetne drogi asfaltowe, mało uczęszczane, gdzie szosą, jak ktoś lubi jeździć szosą, też po górach, to wtedy tutaj może się naprawdę najeździć. A do tego małe miasteczka, uzdrowiska, klimaciki, no, widoki piękne, także wszystko co trzeba. Piękno sieci Single Track Glacensis to nie jest konkretna pętla, tylko to jest możliwość tego, że wyruszam sobie z Barda i jadę przez Złoty Stok, przez Lądek, przez Stronie, przez Międzygórze i jadąc po lesie co chwilę jestem w innym miasteczku, widzę inne klimaty, fajne kafejki, mogę się zatrzymać i to jest piękno tego Single Tracka. To coś, co jest jeszcze przy ścieżce.
0: Przeniesiemy się również na trasy rowerowe w Zieleńcu. Tam jest Family Bike Park, o którym opowiada nam Grzegorz Głód.
2: Przede wszystkim Zieleniec już jest znany od wielu lat jako miejsce, gdzie idealnie się nadaje na rowery. Powiem też, że Maja Włoszczowska przed zdobyciem medalu trenowała właśnie w Zieleńcu. Co istotne, jeszcze w kontekście treningów, były prowadzone badania naukowe, gdzie udowodniono, że w Zieleńcu następuje zwiększona ilość krwinek czerwonych, przez co organizm jest lepiej dotleniony, jest bardziej wydajny, przede wszystkim właśnie przy tych aktywnościach sportowych. I faktycznie można powiedzieć, że w Zieleńcu mamy dużo grup sportowych, klubów, które trenują właśnie w tym okresie wiosenno-jesiennym.
0: No nic, tylko brać rower i jechać do Zieleńca. Będziecie mogli to również uczynić, bo w ten weekend będziemy mieli dla Was zaproszenie m.in. do Family Bike Parku w Zieleńcu, ale szczegóły niebawem na naszej antenie. Natomiast nie zabraknie nas też w rowerowym sercu Dolnego Śląska, którym jest bez wątpienia Dolina Baryczy. Ją najlepiej właśnie zwiedzać rowerem. Beata Stankiewicz z Informacji Turystycznej w Miliczu mówi o narzędziach, które mogą pomóc nam w wybraniu odpowiedniego szlaku rowerowego, ale i nie tylko.
3: Dolina Baryczy poprzecinana jest szlakami i trasami rowerowymi. Jest ich naprawdę dużo. Mamy przygotowane specjalne materiały, gdzie turysta może zapoznać się z poszczególnymi trasami. Są one opisane z kilometrami, miejscowościami. Dodatkowo posiłkujemy się aplikacjami, które są bardzo przydatne dla wszelkiego rodzaju turystów, nie tylko rowerowych. Jedną z takich aplikacji jest aplikacja Dolnośląskiej Krainy Rowerowej, a druga aplikacja to aplikacja Dolina Baryczy Travel.
0: W tym temacie, czyli w temacie rowerów, to na razie wszystko, ale niebawem opowiem Wam więcej o kolejnych miejscach, które w te wakacje odwiedzimy, a Wy odwiedzicie je razem z nami. Szczegóły już teraz znajdziecie również na stronie Radia Rodzina. Zachęcam, by tam zajrzeć, ale także i zajrzeć na nasze media społecznościowe, bo tam również obszerna galeria zdjęć właśnie z tych miejsc, które do tej pory już odwiedziliśmy.

Pierwszy wakacyjny weekend w Radiu Rodzina będziemy mieli dla Was wyjątkowy prezent, a będzie nim voucher dla dwóch osób na pobyt w willi Winterpol w Karpaczu. No i tak się składa, żeby zdobyć taki voucher, ten nasz wakacyjny prezent, wystarczy, że napiszecie SMS-a, w którym wykonacie zadanie, a chodzi o to, by dokończyć następujące zdanie. Idealny górski wypoczynek zaczyna się od... I tutaj puszczacie wodze fantazji i kończycie to zdanie. Odpowiedzi wysyłajcie na numer 7248, poprzedzając treść wiadomości słowem rodzina, a ja ze swojej strony, no cóż, mogę tylko zaprosić do udziału w konkursie.

0: Radio Rodzina. Teraz jeszcze bliżej.
1: Dziś w Warszawie spotkają się szefowie dyplomacji Polski i Ukrainy. Węgry cofnęły Ziobrze i Romanowskiemu status uchodźcy. Funkcjonariusze Straży Granicznej przejęli tonę marihuany. Joanna Wylężą, zapraszam na wiadomości. Minister Radosław Sikorski spotka się dziś w Warszawie z szefem ukraińskiej dyplomacji Andrzejem Sibichem. Rozmowa ma dotyczyć m.in. kryzysu na linii Warszawa-Kijów po decyzji ukraińskiego prezydenta o gloryfikowaniu żołnierzy UPA odpowiedzialnych za rzeź wołyńską, mówi Paweł Bliźniuk z KO.
2: Trzeba się z tą prawdą historyczną rozliczyć i jeżeli przyjeżdża minister do Polski, to mam nadzieję, że z jakąś konkretną propozycją rozwiązania tego problemu.
1: Z nieoficjalnych informacji wynika, że minister Sibicha ma zaproponować, by w ukraińskim panteonie narodowym znalazł się generał Marko Bezruczko, wspólny ukraińsko-polski bohater. To nie przekonuje jednak wicemarszałka Sejmu Krzysztofa Bosaka z Konfederacji.
3: Nie ma powodu, dla którego państwo polskie miało się zgodzić na gloryfikowanie ludobójców, dlatego że szef MSZ ukraińskiego do panteonu dopisze jedną postać z ukraińskiej historii, która nie była akurat antypolska.
1: Wizyta szefa MSZ Ukrainy w Polsce zbiega się z pracami Sejmu, który dziś zajmie się prezydenckim projektem ustawy o karaniu za propagowanie banderyzmu. Zbigniew Ziobro i Marcin Romanowski bez statusu uchodźcy. Węgry odebrały go byłym ministrom, a także żonie Zbigniewa Ziobry. Unieważniono również dokumenty ich podróży. Polskie organy mają teraz otwartą drogę do wystąpienia do Stanów Zjednoczonych o ekstradycję Ziobry. Wniosek w tej sprawie rozpatrywał będzie amerykański sąd. Funkcjonariusze Straży Granicznej przejęli ponad tonę marihuany ukrytej w kontenerach z cegłami z Tajlandii. W akcji wzięli udział funkcjonariusze z Morskiego Oddziału Straży Granicznej w Gdańsku, informuje jego komendant Andrzej Prokopski.
4: Dwa statki przypłynęły do jednego z portów w Niemczech.

0: polowych nie mogą pomagać, zwłaszcza, że teraz zbliża się sezon żniw i potencjalne ryzyko sytuacji niebezpiecznych rośnie, mówi młodszy aspirant Mateusz Piliński z policji.
1: Dlatego apelujemy do dorosłych. Nie pozostawiajcie dzieci bez opieki, nie pozwalajcie im obsługiwać maszyn rolniczych, nie angażujcie ich w niebezpieczne prace.
0: By ograniczyć ryzyko wypadków, warto także zabezpieczyć wszystkie studzienki, zbiorniki i silosy oraz inne niebezpieczne miejsca na terenie gospodarstwa. Dzieciom trzeba też wyznaczyć bezpieczne miejsce do zabawy, oddalone od części gospodarczej.
2: W Radiu Rodzina już teraz czas na prognozę pogody. Mamy 18 stopni na termometrach, aczkolwiek jest dość mocno pochmurno i chłodnawo. Wiatry to takie 26 km na godzinę i jak dmuchnie mocniej, no to potrafi sprawić, że jest dość chłodno w odczuciu. Gęsia skórka też się czasem może i pojawić. Dziś do 23 stopni maksymalnie we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku to również maksymalna temperatura. W niektórych rejonach może popadać.
3: Radio Rodzina.
4: Tu Radio Rodzina. Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny.
2: Witam Was serdecznie po godzinie 9. Natalia Wójcik przy mikrofonie Radia Rodzina. Już niebawem na naszej antenie przegląd prasy to o godzinie 9.15, a tymczasem rozpoczynamy tą godzinę z zespołem Strachy na Lachy, a więc już teraz oddajemy im głos.

bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce do ucha, że po mojej głowie

0: Kwadrans po godzinie 9:00 werble wybrzmiały, a to oznacza tylko jedno. Rozpoczynamy przegląd prasy o ostatni w tym tygodniu. I na ten ostatni przegląd w tym tygodniu przyszła Daria Detlaff. Witam cię o poranku. Jak się masz? Zacznijmy od
1: dzień
0: tego.
1: Dzień dobry Natalio, dzień dobry słuchaczom. Całkiem dobrze. Nie mogę doczekać się weekendu. Mam nadzieję, że uda mi się wyjechać na moment z Wrocławia. Ale zanim rozpocznie się ten czas wolny, no to jeszcze jesteśmy w pracy. I co do przeglądu, myślę, tak, że warto
0: chyba
1: powiedzieć.
0: Trzeba go rozpocząć.
1: Tak jest. O tym, co dzieje się na Dolnym Śląsku, o tym informują i lokalne, i ogólnopolskie media. Setki śniętych ryb pod zaporą w Pilchowicach. Obraz szkód jest przerażający. Zakończyła się akcja odławiania martwych ryb ze zbiornika Pilchowice i z rzeki Bóbr na Dolnym Śląsku. Łącznie zebrano kilkadziesiąt ton śniętych ryb. Przyczyną tego masowego śnięcia było spuszczenie wody ze zbiornika, niezbędne do przeprowadzenia remontu zabytkowej zapory. Przypomnijmy, należącej do spółki Tauron Ekoenergia. Władze Wlenia apelują, żeby nie korzystać z wód Bobru rekreacyjnie. Burmistrz wydał taki komunikat, który wskazał, że stan wody w Bobrze jest obecnie nieznany i może stanowić zagrożenie. Tutaj bardzo szybko zadziałały służby, przeprowadzono pierwsze badania jakości wody. No i wczoraj Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska poinformował, że te badania pokazują poprawę warunków tlenowych, zarówno przy samej zaporze w Pilchowicach, jak i zarówno na samej zaporze, jak i bezpośrednio poniżej niej odnotowano dobre wartości natlenienia wody, to jest blisko 66% zapotrzebowania. Trwają jeszcze kolejne badania, no i do tego czasu jest raczej zalecenie, żeby z tej wody w rzece nie korzystać, a przypomnijmy, że również na niej nie ma wyznaczonych legalnych miejsc do kąpieli. O tej sytuacji będziemy jeszcze informować.
0: Kolejna informacja, tym razem już wracamy na wrocławskie
1: Polityczne
0: podwórko.
1: Trzęsienie ziemi we Wrocławiu, w Radzie Miejskiej Wrocławia. Konkretnie dwóch radnych postanowiło opuścić klub Koalicji Obywatelskiej. To Sławomir Czerwiński i Robert Suligowski, związani wcześniej chociażby z działalnością na rzecz rad osiedli i mieszkańców. Nasza decyzja nie jest wymierzona przeciwko konkretnym osobom, ani samej koalicji, tłumaczą radni. Na razie wystąpili z klubu, ale mandatu nie składają, co sugeruje im część internautów i mieszkańców niezadowolonych z realizacji wyborczych obietnic. Swoją decyzję radni Czerwiński i Suligowski ogłosili za pośrednictwem mediów społecznościowych. Tutaj warto powiedzieć, że największą osią sporu między radnymi a resztą klubu była kwestia podziału Wrocławia na osiedla i zasada funkcjonowania rad osiedli. Panowie przedstawili swoje koncepcje, na które nie mieli akceptacji pozostałych polityków i radnych z Koalicji Obywatelskiej. Do zobaczenia w nowej odsłonie. Tak zakończyli swoje oświadczenie. A jaka będzie nowa odsłona, tego na razie nie wiemy, bo padają określenia, stwierdzenia, że na razie mają zostać jako radni niezależni, ale sytuacja jest dynamiczna.
0: A my mówimy do zobaczenia, ale w weekend we Wrocławiu już
1: zapraszamy
0: teraz.
1: Zapraszamy was bardzo serdecznie. Tych wydarzeń, zresztą jak co weekend, jest bardzo dużo. Ci, którzy chcieliby zaplanować sobie czas w piątek, czyli dziś, w sobotę i w niedzielę, no to tych możliwości jest całkiem sporo. O lecie na pergoli już państwu opowiadaliśmy. Można wybrać się również
0: Planszówki.
1: Na planszówki, dokładnie. Na Szczepinie organizowana jest ta akcja. Dzisiaj o godzinie 20:00, to myślę, każdy fan piłki nożnej z pewnością będzie oglądał transmisję meczu Mistrzostw Świata, no bo trwa mundial. 1/16 tego mundialu. Dzisiaj spotkanie Australia-Egipt. Egipt jest faworytem w tym spotkaniu, mimo że Australia zaskoczyła wygraną z Turcją. Początek o godzinie 20:00. Z kolei dziś i jutro w Galerii Dominikańskiej będzie można spotkać chociażby fanów kultury anime, a to z okazji weekendu anime. Osoby, które przyjdą w stroju cosplay, w przebraniu swojej ulubionej postaci, mogą otrzymać wybrane plakaty za darmo. Całe wydarzenie, domyślam się, że będzie na pierwszym piętrze, ale to trzeba przyjść, żeby się przekonać. A na Rynku Wrocławskim Festiwal Kultury Wietnamskiej.
0: Czyli to pozostajemy w kulturze azjatyckiej dalej.
1: Tak jest, ale to z kolei na jutro wydarzenie zaplanowane od 11 do 20 bliżej Placu Gołębiego, spotkania z przedstawicielami kultury i społeczności wietnamskiej, muzyka orientalna, tradycyjne stroje, warsztaty z kaligrafii, no i przede wszystkim ta kuchnia wietnamska, której będzie można zasmakować od szefów kuchni, którzy wiedzą, znają receptury i te smaki, połączenia, sajgonki, bułeczki, bao. I też jakiś deser się znajdzie. Od 11 do 20. Więcej na wrocław.pl, bo tam cała rozpiska, a my życzymy Państwu udanego weekendu.
0: A ja przypomnę, ze mną na przeglądzie prasy była Daria Detlaff. Bardzo Ci dziękuję.
1: Do usłyszenia.

0: Pierwszy wakacyjny weekend w Radiu Rodzina będziemy mieli dla Was wyjątkowy prezent, a będzie nim voucher dla dwóch osób na pobyt w willi Winterpol w Karpaczu. No i tak się składa, żeby zdobyć taki voucher, ten nasz wakacyjny prezent, wystarczy, że napiszecie SMS-a, w którym wykonacie zadanie, a chodzi o to, by dokończyć następujące zdanie. Idealny górski wypoczynek zaczyna się od... I tutaj puszczacie wodze fantazji i kończycie to zdanie. Odpowiedzi wysyłajcie na numer 7248, poprzedzając treść wiadomości słowem rodzina, a ja ze swojej strony, no cóż, mogę tylko zaprosić do udziału w konkursie.
1: Z Radiem Rodzina zawsze

9.39 na zegarach. Oprócz tego, że cały czas przypominamy o konkursie, który trwa i który zostanie rozstrzygnięty już w najbliższy weekend, no to chciałam przypomnieć, że mamy też dzisiejszy konkurs, w którym do zdobycia są bilety do wrocławskiego Zoo. A żeby zdobyć te wejściówki, to wystarczy odpowiedzieć na bardzo proste pytanie, jaka piosenka nierozłącznie kojarzy się wam z latem. Być może macie taką swoją, do której zawsze tak sentymentalnie na przykład wracacie w tym czasie i być może wiąże się z nią jakaś historia. Jeśli tak jest, bardzo chętnie o tym usłyszymy, więc wystarczy, że opiszecie nam właśnie taką piosenkę, która to piosenka, i być może tą historię możecie nam również opowiedzieć, a odpowiedzi wysyłajcie na numer 7148 i poprzedźcie treść wiadomości słowem rodzina. Ja już teraz zapraszam do zabawy, a tymczasem na antenie Radia Rodzina kolejny utwór, który mi osobiście również kojarzy się z wakacjami. Tym razem nie tak jak wcześniej mówiłam o wyjeździe na Mazury, a tym razem z wyjazdem w góry, a konkretniej w Beskid Śląski. Już teraz prosto z filmu Mamma Mia, jeden z utworów na naszej antenie.

0: 9.47, a właściwie już 48 na zegarach. Wiecie już, że w te wakacje razem z Radiem Rodzina będziecie podróżowali po całym Dolnym Śląsku różnymi szlakami. W naszym cyklu audycji nie zabraknie propozycji dla smakoszy. Będzie specjalna audycja poświęcona szlakowi kulinarnemu, który nazywa się Smaki Dolnego Śląska. W tym cyklu zajrzymy do m.in. restauracji wrocławskiej i Maciejowego Sadu, a także odwiedzimy producentów wrocławskich pierników i młyn Feszczuka w Jordanowie Śląskim. Będzie to okazja, by poznać lokalne produkty regionalne, receptury, a także ludzi, którzy od lat tworzą kulinarną markę Dolnego Śląska. Odwiedziliśmy, tak jak wspomniałam, restaurację wrocławską i zapytaliśmy jej właściciela Jacka Bonieckiego, jak smakuje Dolny Śląsk.
1: Kuchnia Dolnego Śląska, kuchnia Wrocławia się wyróżnia tym, że jest słodka. Słodkość tej kuchni wynika z tego, że przynajmniej Wrocław przed wojną, w okresie międzywojennym był 2 razy mniejszy jak dzisiaj. Miał tyle mieszkańców co dzisiaj, a nawet i więcej. Było duszno i gorąco, co mamy latem, a cukier daje energię. Więc ta kuchnia była nie tyle kuchnią, można powiedzieć, nie niemiecką, było kuchnią uwarunkowanie geograficzne. To była kuchnia stricte wrocławska. Takie dania jak właśnie jak to śląskie niebo, które jest słodkie, czy bigos wrocławski, gdzie mamy 3 rodzaje mięs, jabłko, rodzynki, czerwone wino, też ta słodycz jest. To wyróżniało tą kuchnię i duża ilość cynamonu.
0: Dolny Śląsk ma również swoje tradycje piernikarskie. Wiemy już, myślę, nie od dziś o piernikach z Barda, ale czy pierniki faktycznie pochodzą z Torunia? Bo tutaj jest właśnie coś, gdzie właśnie się niektórzy historycy spierają. Te pierniki, no zaraz się dowiemy, czy pochodzą z Torunia, to o tym powie nam Anna Kuśmierek-Rudy z Pierniki Wrocławskie, rodzinna manufaktura.
2: Zawsze się śmieję na warsztatach, pytam się dzieci, skąd pochodzą pierniki, a wszyscy Toruń. A ja mówię, a jak myślicie, gdzie była pierwsza wzmianka o piernikach? I wtedy dzieci zaczynają się zastanawiać, no bo skoro nie Toruń, to gdzie? No i padło na naszą Świdnicę. 1293 rok, zapis w kronice Piperatas tortas facientes, czyli ludzie wytwarzający pieprzne ciasteczka. Jak to tłumaczę dzieciom? Jeśli, kochani, nie dodamy do ciasta piernikowego pieprzu, będziemy mieli ciasteczka korzenne, więc wiemy, że w piernikach musi być pieprz. I tak to właśnie wygląda, że tutaj był cały szlak przyprawowy, więc piekarze, cukiernicy mieli dostęp do przypraw. No i jak był dostęp do przypraw, no to jak nie zrobić pierników? I mamy przepisy, bo mamy fantastyczne pierniki z Kamiennej Góry, przepis 1840 roku. I tak też się nazywają, bo staramy się pierniki nazywać od miejsca ich pochodzenia, bo często nie wiemy, jak były nazywane, więc my obecnie po prostu staramy się używać tych nazw miejscowości, czyli mamy pierniki z Kamiennej Góry, mamy pierniczki niemczańskie, mamy właśnie bombę legnicką, niskie konfekty, a także mamy też cudowną białą ślązaczkę, gdzie parę lat temu dorwaliśmy się do książki Henriette Pelc, która opisywała właśnie kuchnię dolnośląską, kuchnię śląską w sumie, i znaleźliśmy cudowne przepisy między innymi na białą ślązaczkę. Taki właśnie biały piernik, nie ciemny, bardzo aromatyczna, bardzo cytrynowa, bo ma w sobie dużo cytryny, i tych pierników tak naprawdę na Dolnym Śląsku była cała masa, jeszcze do wszystkich nie dotarliśmy.
0: Podczas naszej smakowitej podróży po Dolnym Śląsku dotarliśmy również do podwrocławskiej Lutyni, a tam można znaleźć jeden z nielicznych już sadów na Dolnym Śląsku, który na szeroką skalę zajmuje się przetwórstwem wyhodowanych przez siebie owoców. O sztandarowym produkcie z Maciejowego Sadu opowiada jego właściciel Maciej Karczewski.
3: W tej chwili uprawiamy owoce na powierzchni 30 hektarów, gdzie gro stanowią jabłka, natomiast pozostałe gatunki trochę mniej, ale mamy bardzo szeroką gamę. Mamy gruszki, śliwki, wiśnie, czereśnie, porzeczki, brzoskwinie, morele, więc bardzo szeroką gamę. Wynika to z tego, że chcieliśmy dla naszych klientów, którzy bezpośrednio przyjeżdżają do nas, zaoferować jak najszerszą gamę owoców, która pochodzi od nas. Naszym głównym produktem, jeśli chodzi o całość produkcji, to jest przede wszystkim jabłko, ale pochodna tych jabłek to są nasze soki. Tłoczone soki z Maciejowego Sadu, które są wpisane na listę produktów tradycyjnych prowadzoną przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W 2012 roku nasz sok był jako produkt wyjątkowy przedstawicielem regionu dla kibiców Euro 2012. Więc to już minęło trochę czasu, a nasz sok dalej cieszy się bardzo dużą popularnością, rosnącą. Bardzo nas to cieszy. Mamy również różne wariacje smakowe, też oparte na bazie naszych owoców.
0: Większej ilości smakowitości dowiemy się niebawem w jeden z wakacyjnych weekendów w Radiu Rodzina. Także bądźcie z nami, a my jeszcze dziś troszeczkę powiemy sobie o tym, co nas czeka w tym naszym wakacyjnym cyklu.

0: Prokuratura bierze się za kolejny wątek afery w szpitalu południowym. Cud w Wenezueli. Po 8 dniach od trzęsienia ziemi spod gruzów wyciągnięto żywego człowieka. Papież prosi, by modlić się o szacunek dla ludzkiego życia. Joanna Wyleżą, zapraszam na wiadomości. Śledczy biorą pod lupę kolejny wątek afery w szpitalu południowym w Warszawie. Tym razem chodzi o tamtejsze prosektorium, którego koordynator miał faworyzować zakład pogrzebowy swojej wspólniczki. Do tej pory prokuratura nie miała zgłoszeń w sprawie podobnych nieprawidłowości, dlatego teraz szuka świadków, mówi prokurator Piotr Skiba.
1: Apelujemy do wszystkich, którzy posiadają jakiekolwiek informacje dotyczące ewentualnych nieprawidłowości związanych z pobieraniem pieniędzy z niewłaściwym, na przykład przy wydawaniu zwłok, z niewłaściwym rozliczaniem pewnych działań, pewnych czynności, zachowaniem mogącym wskazywać na preferowanie tego czy innego zakładu pogrzebowego.
0: Zgłoszenia przyjmuje prokuratura rejonowa Warszawa-Ursynów. Szpital zwolnił już koordynatora prosektorium ze skutkiem natychmiastowym. Ponad tydzień od katastrofalnego trzęsienia ziemi w Wenezueli ratownicy wyciągnęli spod gruzów żywego mężczyznę. 40-latek pracował jako nocny dozorca. Podczas trzęsienia schronił się w swojej budce strażniczej, choć budynek nad nim runął, budka wytrzymała i ochroniła mężczyznę.
2: To co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Papież prosi, by przez cały lipiec modlić się o szacunek dla ludzkiego życia. Przypomina, że każdy człowiek jest świętym darem od pierwszej chwili istnienia aż do śmierci. Dlatego bezwarunkowo powinniśmy przyjmować każde życie i odważnie bronić tych, którzy nie mają głosu. Leon XIV mówi o tym w filmie, który promuje papieską intencję na lipiec.
3: Dziś prosimy Cię o łaskę uznania i strzeżenia wyjątkowej i niepowtarzalnej wartości każdego człowieka. Naucz nas przyjmować życie bez warunków i odważnie bronić tych, którzy nie mają głosu. Wybacz nam, Panie, gdy popadamy w obojętność lub kulturę odrzucenia, gdy przestajemy widzieć w drugim istotę godną miłości. Daj nam nowe serce, zdolne zawsze wybierać życie, i hojne ręce, które będą je chronić konkretnymi czynami.
0: Papież przypomina również, że Kościół ma być świadkiem Ewangelii życia. Spraw, byśmy kochali życie tak, jak Ty je kochasz, dodał Ojciec Święty.

0: informował, że ruszyła już sprzedaż biletów na to wydarzenie.
1: W Radiu Rodzina sprawdzamy prognozę pogody. Tak patrzę przez okno, że nieco nam się rozpogodziło i rozjaśniło, aczkolwiek chmur w dalszym ciągu na niebie jest sporo. Termometry we Wrocławiu wskazują 20 stopni i tyle też jest w odczuciu. Dziś jeszcze do 23 stopni wzrosną nam temperatury na Dolnym Śląsku, ale słuchajcie, będą rejony, w których dziś być może popada i troszkę deszczu.
2: Radio Rodzina.
3: Tu Radio Rodzina. Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny.
1: 5 minut po godzinie 10. Natalia Wójcik przy mikrofonie Radia Rodzina. Witam Was serdecznie. Już za chwileczkę na naszej antenie pojawi się nasz dzisiejszy gość poranka, którym będzie Magdalena Klich-Kozłowska, dyrektorka Dolnośląskiego Centrum Filmowego, która zabierze nas do Legnicy. A o co chodzi, dowiecie się już o 10.10.

0: Tak jak zapowiadałam w studiu Radia Rodzina, w tym momencie przenosimy się do Legnicy. Ze mną jest już nasz dzisiejszy gość i będziemy zachęcać, by dzisiejszy wieczór, ale też i kilka innych lipcowych i sierpniowych wieczorów spędzić właśnie w tym mieście. A dlaczego? O tym opowie nam już nasz dzisiejszy gość. Magdalena Klich-Kozłowska, dyrektorka Dolnośląskiego Centrum Filmowego, jest już z nami w studiu. Dzień dobry, witam cię.
1: Dzień dobry Państwu.
0: Tak jak wspominałam, zachęcamy, by dzisiaj wieczorem już wybrać się do Legnicy, a to dlatego, że startuje tam druga edycja Kina na Zamku.
1: Tak, i jesteśmy bardzo podekscytowani, ponieważ w zeszłym roku to był dla nas eksperyment pewnego rodzaju, ponieważ takie kino pod gołym niebem jeszcze w Legnicy organizowane nie było, a jest do tego przepiękna przestrzeń, sala kinowa pod gołym niebem właśnie, dosłownie pod piękną, rozłożystą lipą na dziedzińcu Zamku Piastowskiego, bo proszę ten adres zapisać. Plac Katedralny, Zamek Piastowski, Legnica. Tam dzisiaj o 21:00 spotykamy się na pierwszej odsłonie Kina na Zamku. Spodziewamy się tłumów, ponieważ, tak jak już troszeczkę rozmawiałyśmy przed wejściem, było to dla nas coś wspaniałego, widząc, jakie pielgrzymki na tą godzinę 21 zmierzają na zamek.
0: Musimy powiedzieć, że w tym roku druga edycja i w zeszłym roku było wiele ludzi.
1: Tak, na pierwszym pokazie dziedziniec pomieścił parę set osób, nie skłamy, ponad 300. Pamiętam to doskonale, bo no właśnie nie byliśmy przygotowani z taką ilością leżaków, ale prosiliśmy przed pokazami osoby, aby przychodziły z własnymi kocami, z własnymi leżakami, więc faktycznie te pielgrzymki na zamek z tymi leżakami i z kocami zmierzały, co nas bardzo, bardzo cieszyło. Tym bardziej nas to cieszyło, ponieważ pewnie wyprzedzę twoje pytanie. Co w razie niepogody,
0: właśnie,
1: kto organizował kina plenerowe, czy w ogóle wydarzenia plenerowe, wie, że ta pogoda jest najważniejsza. Otóż my jesteśmy przygotowani na wszystko. W zeszłym roku faktycznie przed pierwszym pokazem była ogromna ulewa i ja faktycznie jak jechałam do Legnicy, to nie widziałam nic w samochodzie jadąc, bo to była taka ściana deszczu, a mimo wszystko legniczanie i legniczanki najwidoczniej są tak głodni wydarzeń kulturalnych, a my takie właśnie dla nich przygotowaliśmy, że nawet ta ulewa nie była straszna, ale potem nie padało. Natomiast jeśli będzie padać, ale tfu, pukamy w niemalowane, Zamek Piastowski ma tyle przestrzeni pod dachem, że jesteśmy przygotowani na przeniesienie projekcji do wewnątrz.
0: Czyli dzisiejszy chłodek nie jest wam straszny?
1: Absolutnie nie.
0: Jeszcze chciałam nawiązać do początków tego wydarzenia. Skąd w ogóle wziął się pomysł na stworzenie Kina na Zamku?
1: Pomysłodawcą tak naprawdę są władze samorządowe, głównie marszałek Jarosław Rabczenko i władze miasta Legnicy, które faktycznie, ja przyznam się szczerze, na zamku w Legnicy nigdy nie byłam, więc zostałam tam zaproszona i od razu zostałam zauroczona tym miejscem, więc jak zobaczyłam tą lipę, zobaczyłam ten dziedziniec, już od razu ustawiałam, gdzie zrobimy ekran, gdzie będziemy wyświetlać film, więc marszałek Rabczenko i prezydent miasta Legnicy, pan Kupaj, wpadli na taki pomysł, że to jest genialna przestrzeń, a my jako instytucja filmowa z dużym doświadczeniem w organizowaniu eventów filmowych wszelakich, zakasaliśmy rękawy i wespół w zespół z teamem Zamku Piastowskiego. Takie 4 pokazy w zeszłym roku przygotowaliśmy, a w tym roku przygotowujemy się na więcej filmów z uwagi właśnie na to wspaniałą frekwencję zeszłoroczną. Filmów będzie 5. Mamy większy ekran, ponieważ faktycznie byliśmy przygotowani w zeszłym roku na tak dużą widownię, a chcemy, żeby ten seans był komfortowy. Więc serdecznie zapraszamy. Dzisiaj startujemy filmem polskim. Seksmisję dzisiaj pokażemy. Program jest różnorodny, bo może troszeczkę...
0: O tym właśnie trzeba już powiedzieć. Co przygotowaliście na tegoroczne Kino na Zamku?
1: Myśleliśmy o jakichś faktycznie tematycznych tropach, ale stwierdziliśmy, że kino plenerowe ma być lekkie, łatwe i przyjemne. No przecież z tego powodu właśnie wieczorem po tych upałach wychodzimy z domu i w przemiłym anturażu chcemy oglądać oglądać filmy, więc zrobiliśmy miks. Ale też oddaliśmy głosy legniczanom i legniczankom, ponieważ przygotowałam listę kilkudziesięciu filmów polskich, takie klasyki typu Rejs, Seks Misja, Poszukiwany, Poszukiwana, Nie lubię poniedziałku i oddaliśmy głos...
0: To dosłownie klasyka.
1: Tak. I oddaliśmy głos widzom, mogli wybrać dwa filmy z tej puli polskich klasyków i ta Seks Misja pokazywana dzisiaj jest jednym z nich, ale zrobiliśmy też miks, bo wiemy, że nie wszyscy podróżują za granicę w wakacje, bo wcale nie muszą ulegać tej presji i można spędzić... Oczywiście urlop i wakacje nie wyjeżdżając, więc my na zamek przywozimy właśnie te scenerie zagraniczne, a przywozimy je dzięki kilku filmom, dzięki Ścieżkom Życia, który pokażemy za 2 tygodnie. Przeniesiemy się do Wielkiej Brytanii. Za sprawą skomplikowanych przeniesiemy się, to taka... Myślę, że komediodramat amerykański. Właśnie przeniesiemy się do Stanów Zjednoczonych. A na koniec przepiękny film Wartość Sentymentalna. Było o nim głośno w kontekście Złotych Globów, Oscarów. Walczyliśmy o tę kopię filmową, żeby można ją było pokazać w plenerze i za darmo, bo to jest jeszcze ważne. Pokazy są darmowe. Wystarczy przyjść naprawdę z dobrym humorem i ewentualnie z tym kocem bądź krzesełkiem, jeśli nie będzie miejsca już. Wartość Sentymentalna. Tu z kolei przenosimy się do Skandynawii.
0: No to tak na lipcowe upały idealnie, chociaż to będzie troszkę pod koniec lipca, prawda? Jeżeli się nie mylę, czy nawet sierpień.
1: To już będzie sierpień, ponieważ spotykamy się nieregularnie, średnio co 2 tygodnie. Widzimy się dzisiaj i widzimy się 17 lipca właśnie z okazji Ścieżek Życia. Potem znowu widzimy się za 2 tygodnie, czyli 31 lipca Skomplikowani i 2 pokazy w sierpniu, 7 i 21. Wszystko można sprawdzić na social mediach, na stronie Zamku Piastowskiego. Zawsze zaczynamy o 21. To są 3 pokazy w lipcu, 2 pokazy w sierpniu, zawsze piątek o 21.
0: Wspomniałaś wcześniej troszeczkę o tych takich logistycznych rzeczach, że na przykład deszcz wam nie straszny, bo przeniesiecie się do sali. Ale chciałam zapytać, jak w ogóle wygląda przygotowanie takiego seansu pod gołym niebem? Na co trzeba zwrócić uwagę, jak to się rozplanowuje wszystko?
1: Przede wszystkim dobra organizacja przestrzeni i terenu. Wiadomo, że musimy zacząć już po zmierzchu, ale odpowiednie ustawienie ekranu, tak żeby jak jeszcze nie zrobi się ta ciemna nocka, bo oczywiście pierwsze minuty filmu oglądamy w takim półmroku, no to kwestia ustawienia ekranu, tak żeby na nie nie padało słońce. Ponadto, no, dziedziniec jest dużą przestrzenią, ale faktycznie na środku jest taka piękna, rozłożysta lipa, którą należy podciąć. To jest cudowne drzewo, które bardzo też szybko rośnie, więc podcinamy drzewo. Drzewo idzie do fryzjera przed każdym pokazem. O to już dba zespół Zamku Piastowskiego. My z kolei, pozyskując kopie filmowe, to też nie jest tak, że możemy pokazać wszystko. Dystrybutorzy nie udostępniają często takich świeżych filmów właśnie na pokaz plenerowy. No bo tutaj musimy grać z... przepraszam, nie z kopii DCP, to już mówię o jakichś takich tajnikach kinowych, ale z odpowiedniego nośnika, dostosowanego do kina plenerowego. No i co jest? Ekran, jest projektor, są DCF-owi kinooperatorzy, jest cudowny nastrój załogi zamku, DCF-u i miasta Legnicy, ponieważ też pomagają nam w technikaliach, w namiotach, w leżakach, w najazdach na kable. Czekamy na widzów, jest wspaniale.
0: Dzisiejszy pokaz, ale też i wszystkie inne pozostałe seanse, jak już powiedziałyśmy, zaczynają się o godzinie 21, ale skoro mówiłaś, że w pierwszej edycji było tak wiele osób, no to o której warto przybyć na Zamek Piastowski, żeby zająć dobre miejsce?
1: My już będziemy gotowi około 20, czy nawet po 20, więc myślę, że tak pół godziny przed, żeby zająć najlepsze miejsca, żeby jeszcze te leżaki były. To jest taka bezpieczny czas, ponieważ te pół godziny nie będzie się siedzieć i patrzeć pusty ekran, czy patrzeć na lipę. Ekipa Zamku Piastowskiego przygotowała też w kawiarni Kleks, która znajduje się w zamku, przygotowała przekąski, napoje. Będzie czas, żeby wcześniej sobie zakupić coś do jedzenia i picia, więc zapraszamy chwilkę wcześniej.
0: I zapraszamy, przypomnę, dziś 3 lipca o godzinie 21 startuje pierwszy seans. Będzie to Seks Misja, a ze mną była Magdalena Klich-Kozłowska, dyrektorka Dolnośląskiego Centrum Filmowego. Bardzo dziękuję za odwiedziny i za zaproszenie nas na Kino na Zamku.
1: Dziękuję, zapraszam do Legnicy i nie tylko. Oglądajmy w wakacje filmy, jeździmy na festiwale filmowe. Do zobaczenia zatem przed ekranem, czy to w sali kinowej, czy pod gołym niebem.

0: 10:32 na zegarach. Sami słyszeliście chwilkę temu, warto się pojawić dziś, a jak nie dziś, to w inny piątek, w którym będzie odbywało się Kino na Zamku. Warto więc pojawić się w Legnicy. A tak się składa, że my teraz troszeczkę zmieniamy klimat, bo przypomnę, że cały czas w Radiu Rodzina trwa nasz piątkowy konkurs, w którym możecie zdobyć bilet do zoo. I tak się składa, że jedna słuchaczka przysłała nam swoją odpowiedź, która, przyznam szczerze, że gdzieś tam bardzo mi się spodobała. Pani Ela jest z nami na antenie. Halo, halo, dzień dobry.
1: Tak, dzień dobry, witam serdecznie.
0: Pani Elu, dziś pytaliśmy o piosenkę, która najbardziej albo tak nierozłącznie kojarzy się naszym słuchaczom z latem. Jaka piosenka jest właśnie takim utworem dla pani?
1: No, dla mnie osobiście takim utworem jest właśnie Dzień Wspomnienie Lata Anny Jantar i kojarzy mi się za każdym razem, jak słyszę, z wakacjami, z młodzieńczymi latami, pobytem nad morzem. No cudownie, koleżanka tam była, kolega, no taka pierwsza młodzieńcza miłość, no po prostu wspomnienia wracają od razu.
0: Czyli taki sentyment.
1: Tak, bardzo wielki.
0: A wraca pani czasem w to miejsce, o którym pani mówiła, nad morzem?
1: Oczywiście, że tak, bardzo często i w myślach, i fizycznie. To jednak są niezapomniane wspomnienia.
0: To prawda. I one też bardzo często, gdy na przykład już, powiedzmy, nie wiem, dzień w pracy nam się dłuży i tak są takie momenty, że właśnie takie wspomnienia nam przychodzą na myśl, one pomagają nam tak przetrwać te takie trudniejsze momenty w życiu.
1: Pomagają, a powiem szczerze, że niejednokrotnie cały rok czekam na taki pobyt nad morzem, bo to mnie jakoś podbudowuje w ciągu zimy, w ciągu trudnych dni. To jest dla mnie takim motorem.
0: A zdradzi nam pani, czy ma pani właśnie takie swoje jedno ulubione, ukochane miejsce nad morzem, czy generalnie lubi pani cały ten rejon?
1: Znaczy Kołobrzeg dla mnie się kojarzy tak wspaniale, ale powiem szczerze, że całe wybrzeże jest cudne i godne uwagi, także...
0: Ja tutaj przyznam rację, że polskie morze po prostu ma coś w sobie i jest przepiękne o każdej porze roku. Pani Elu, bilety do zoo trafiają do pani i chciałam zapytać, skoro jeszcze jesteśmy na naszej antenie, na antenie Radia Rodzina, czy chciałaby pani kogoś pozdrowić?
1: Oczywiście, pozdrawiam serdecznie Beatkę i Kaję, które teraz przebywają w Dziwnowie. Życzę im cudownych dni słonecznych, no i całe Radio Rodzina, wszystkich słuchaczy.
0: Bardzo serdecznie dziękujemy. My również pozdrawiamy panią i życzymy miłego dnia. No a skoro pani wspomniała o Annie Jantar i swoim ulubionym kawałku, on już teraz poleci na naszej antenie. Pani Elu, proszę się nie rozłączać, a my powracamy do muzycznej odsłony Radia Rodzina. Anna Jantar już teraz na naszej antenie.

0: 10.46 na zegarach. W tym momencie zabieram Was do Krzeszowa, bo tam w trakcie całego lata do 30 sierpnia trwają letnie koncerty organowe. Jest to cykl nazwany Muzyka Dawnych Mistrzów i jest to też okazja, by usłyszeć historyczne organy Michaela Englera, jeden z najcenniejszych tego typu instrumentów w Europie. Koncerty te odbywają się codziennie w okresie wakacyjnym, no i niewątpliwie są gratką dla miłośników tego gatunku muzyki. Ale i nie tylko. Myślę, że usłyszenie ich tam właśnie w opactwie krzeszowskim to jest coś niezwykłego, a mówię tak dlatego, że sama słyszałam. Organy Englera, które znajdują się w Bazylice Krzeszowskiej, należą do najbardziej wyjątkowych zabytków muzyki organowej, ponieważ instrument ten składa się z blisko 3000 piszczałek, a swoją oryginalność zachował w 90%. O wyjątkowości tego instrumentu mówi ksiądz Łukasz Langenfeld, proboszcz parafii pod wezwaniem w Niepowzięcia Najświętszej Maryi Panny, czyli podsysterskiego opactwa w Krzeszowie.
1: Organy Englera, które nie ma drugich takich na świecie, w 90 kilku procentach zachowały się w oryginale. Organy, które mają prawie 3000 piszczałek, zaczynając od piszczałki wielkości około 10 cm, a kończąc na piszczałce mającej powyżej 8 metrów. Przepiękny widok, przepiękny obraz, przepiękny instrument, ale przepiękne dopiero jest jego brzmienie.
0: Ksiądz Łukasz Langenfeld zachęca do tego, by nie ograniczać się jedynie do oglądania instrumentu, ale przede wszystkim, by usłyszeć jego możliwości podczas koncertów. W związku z tym ksiądz proboszcz zaprasza na letnie koncerty organowe, które w czasie wakacji odbywają się codziennie.
1: Serdecznie zapraszamy przez czas wakacji. Każdego dnia są tu koncerty organowe o godzinie 13 i o godzinie 11. To są koncerty, które odbywają się w okolicy mszy świętej, którą sprawujemy w samo południe. Serdecznie zapraszam do tego, by usłyszeć, jak wspaniale to brzmi, a jeszcze w takim otoczeniu, w takim miejscu, w tych pięknych malowidłach, w tym pięknym wystroju można przez tę muzykę usłyszeć samego Boga.
0: Dodatkowo po koncertach jest również możliwość zobaczenia krzeszowskich organ od środka.
1: Można wejść na prezentacje organowe, które odbywają się po tych koncertach i zobaczyć instrument od środka. Zobaczyć, jak to wszystko wygląda, zobaczyć, jak to wszystko działa, zobaczyć, jak to wszystko wydaje przepiękny głos, przepiękny dźwięk na chwałę samego Boga.
0: W każdą wakacyjną sobotę można również przyjść na koncert organowy w Sanktuarium Świętego Józefa, które znajduje się po lewej stronie bazyliki, a dodam tylko, że jest ono nazywane Śląską Kaplicą Sykstyńską. Początek tego wydarzenia każdorazowo zaplanowany jest na godzinę 19, a letnie koncerty organowe w podsysterskim opactwie w Krzeszowie potrwają przez całe wakacje, tak jak mówiłam, do 30 sierpnia. Udział w nich jest bezpłatny, a więcej szczegółów i aktualności można znaleźć na stronie internetowej opactwa. Ja jednak zachęcam, by zajrzeć na stronę Radia Rodzina. Tam znajdziecie zdjęcia z krzeszowskiego opactwa i również właśnie z Sanktuarium Świętego Józefa. Także to już taki może być przedsmak i tylko zachęta, by wybrać się do Krzeszowa.
2: Radio Rodzina. Teraz jeszcze bliżej.

0: Rzeczników praw ucznia w szkołach nie będzie, jest prezydenckie weto. Trwają konsultacje w sprawie maksymalnej temperatury w miejscu pracy. XVI-wieczny pierścień króla Zygmunta I Starego wrócił do Polski. Joanna Wyleżą. Zapraszam na wiadomości. Prezydent zawetował kolejną ustawę. Karol Nawrocki powiedział nie zmianie prawa oświatowego, która miała m.in. powołać rzeczników praw ucznia. Prezydent, uzasadniając swoją decyzję, twierdzi, że nowelizacja nie chroni praw uczniów, tylko zwiększa biurokrację i zmierza do ideologizacji szkoły. Prezydenckie weto to brak szacunku dla uczniów, uważa Paweł Mrozek z Akcji Uczniowskiej.
1: To jest decyzja, która jest wymierzona w wielu młodych ludzi i ich bezpieczeństwo i codzienne życie.
0: Z decyzją prezydenta zgadza się za to Związek Nauczycielstwa Polskiego, ale jego prezes Sławomir Broniarz ma żal, że prezydent nie zaprosił ich na konsultacje.
2: Powoływanie rzecznika praw ucznia naszym zdaniem jest po prostu nieporozumieniem. Natomiast na pewno pan prezydent Karol Nawrocki nigdy ze Związkiem Nauczycielstwa Polskiego nie próbował nawiązać kontaktu.
0: Zawetowana ustawa trafi teraz z powrotem do Sejmu. Do odrzucenia prezydenckiego weta w Sejmie wymagana jest kwalifikowana większość głosów, której rządząca koalicja nie ma. Upały na razie odpuściły, ale w połowie lipca mają powrócić. Tymczasem dopiero w przyszłym roku mogą zacząć obowiązywać od dawna zapowiadane przepisy o maksymalnej temperaturze w miejscu pracy. Projekt zakłada, że pracodawca będzie musiał wstrzymać pracę na zewnątrz przy 32 stopniach, a w biurze, jeśli temperatura w pomieszczeniu przekroczy 35 stopni. Na razie w tej sprawie trwają polityczne ustalenia.
3: Jeżeli pojawiają się pytania, czy to ze strony innych resortów, czy to pana premiera, to ja na nie odpowiadam i będę odpowiadała, jeżeli jest to konieczne. Natomiast tak, to jest pilna sprawa. Klimat się zmienił i nic nie wskazuje na to, żeby od przyszłego roku miało być jakoś inaczej.
0: Mówiła minister pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk.
4: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Nowy kompleks OIOM-u dla dzieci i dorosłych ma szpital na Parkitce w Częstochowie. Kosztował on ponad 35 milionów złotych i został w całości sfinansowany przez województwo śląskie. Obiekt ma 28 stanowisk intensywnej terapii, 23 dla dorosłych i 5 dla dzieci oraz nowoczesny sprzęt i zintegrowany system monitorowania pacjentów. Inwestycja realizowana przez 1,5 roku ma teraz usprawnić pracę personelu, a przede wszystkim zwiększyć bezpieczeństwo leczenia. XVI-wieczny pierścień króla Zygmunta I Starego, zrabowany przez Niemców podczas II wojny światowej, wrócił do Polski. Został zwrócony w ramach obchodzonej właśnie 35. rocznicy podpisania z Niemcami traktatu o dobrym sąsiedztwie. Historię zabytkowego pierścienia przybliżyła Elżbieta Musialik z krakowskiego Muzeum Książąt Czartoryskich.
5: W korespondencji królowej Bony do córki Izabeli Jagiellonki pojawia się informacja, że w trakcie przygotowywania ciała królewskiego do pochówku nałożony został na jego palec złoty pierścień. Próba złota najwyższa, 2-karatowy diament, wskazują, że jest

0: Radio Rodzina.
1: Tu Radio Rodzina. Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny.
2: 5 minut po godzinie 11. Natalia Wójcik, witam Was ponownie i serdecznie. Już niebawem, bo za 40 minut rozpoczniemy intencję do modlitwy południowej, ale szczegóły, jak zgłosić swoje intencje, jeszcze podam, a w międzyczasie przeniesiemy się jeszcze na Dolny Śląsk i poopowiadamy, co ciekawego można tutaj znaleźć. Chodzi oczywiście o atrakcje turystyczne.

Najlepsza muzyka, najważniejsze wiadomości. Poranek z Radiem Rodzina.

0: No i zupełnie przypadkiem trafiliśmy na kolejną piosenkę, która kojarzy mi się właśnie z takim wakacyjnym klimatem, z wakacjami i z jednym z wakacyjnych wyjazdów. To był Harry Styles i kawałek As It Was. Na zegarach jest 11:17, a my zaglądamy na kolejny dolnośląski szlak turystyczny, który zwiedzimy tego lata w Radiu Rodzina. Będzie to dolnośląski szlak zabytków techniki, gdzie odwiedzimy m.in. Hutę Szkła Julia w Piechowicach czy Muzeum Kolejnictwa w Jaworzynie Śląskiej. W tej audycji pokażemy, jak bogate przemysłowe dziedzictwo regionu zyskało nowe życie i dziś przyciąga turystów. Muzeum Kolejnictwa mieści się na najstarszym węźle kolejowym Dolnego Śląska, o czym mówi Katarzyna Szczerbińska-Tercjak, dyrektor muzeum.
1: Dolny Śląsk w ogóle jest miejscem, gdzie jest najgęstsza sieć linii kolejowych i tak naprawdę najłatwiej przemieszczać się koleją. Te linie są rewitalizowane i to tylko sprzyja do tego, żeby właśnie dotrzeć do Jaworzyny Śląskiej, no bo to jest największy węzeł kolejowy na Dolnym Śląsku. Miłośnicy kolei, wydaje mi się, że to już w ogóle od gdzieś od małego. Dzieci poznają zawsze ten parowóz, może jest to też efekt bajek dla dzieci, ale jest w parowozie coś magicznego, że jakby od właściwie wszystkie grupy społeczne do nas przyjeżdżają. Seniorzy przyjeżdżają po to, żeby przypomnieć sobie, jak się kiedyś podróżowało. Oni wchodzą z takim sentymentem, z łezką w oku do wagonów, do parowozów, bo tak kiedyś podróżowali. Przyprowadzają za tym swoje dzieci, swoje wnuki, więc jest to taka naprawdę duża, liczna grupa. A oprócz tego takich w ogóle miłośników kolei, to miłośnicy kolei nazywani są Mikole, są miłośnikami kolei i oni w różny sposób to się u nich pokazuje. To znaczy jedni są miłośnikami fotografii kolejowej, jedni są tylko z palinówek, jedni są tylko od parowozów, ale zasadniczo widzę, że nawet właśnie taka grupa jak nastolatki, która trochę taka oporna, działa na TikTokach, na mediach społecznościowych i nagrywają wszystko, co się porusza na torach, więc jest to coś nowego dla mnie też.
0: Ze szlaku techniki, zabytków techniki przeniesiemy się teraz do dolnośląskich podziemi, bo będzie również i taka propozycja, bo i taki szlak istnieje, a jest to propozycja dla tych, którzy lubią schodzić pod ziemię. Zajrzymy m.in. do Jaskini Radochowskiej, podziemnej trasy turystycznej w Bystrzycy Kłodzkiej, czy kompleksu Arado w Kamiennej Górze. Będzie to nie lada gratka, ale też i okazja do poznania tajemnic skrywanych pod powierzchnią Dolnego Śląska. Zabawa, przygoda i wielka dawka historii. To czeka nas podczas zwiedzania podziemnej trasy turystycznej w Kamiennej Górze, o czym mówi Maciej Regewicz, menadżer projektu Arado.
2: Odkryjemy tajemnicę III Rzeszy i opowiemy o bardzo istotnej z punktu widzenia machiny zbrojeniowej, fabryce oraz wydziale inżynieryjnym, który w latach 40. XX wieku został przeniesiony do dawnej niemieckiej Landeshut, a więc dzisiejszego miasta Kamienna Góra. Miasto pełne tajemnic, pełne podziemi i tylko tak naprawdę znamy tylko cząstkę tego, co można jeszcze o historii opowiedzieć.
0: A ja przypomnę, już jutro, już w najbliższy weekend startuje pierwsza edycja z nowego cyklu audycji i tym razem zajrzymy na szlaki rowerowe Dolnego Śląska, czyli Dolnośląski Szlak Rowerowy. My w tym momencie powracamy do muzycznej odsłony Radia Rodzina. Bobby Gentry już teraz na naszej antenie.

Pierwszy wakacyjny weekend w Radiu Rodzina będziemy mieli dla Was wyjątkowy prezent, a będzie nim voucher dla dwóch osób na pobyt w willi Winterpol w Karpaczu. No i tak się składa, żeby zdobyć taki voucher, ten nasz wakacyjny prezent, wystarczy, że napiszecie SMS-a, w którym wykonacie zadanie, a chodzi o to, by dokończyć następujące zdanie. Idealny górski wypoczynek zaczyna się od... I tutaj puszczacie wodze fantazji i kończycie to zdanie. Odpowiedzi wysyłajcie na numer 7248, poprzedzając treść wiadomości słowem rodzina, a ja ze swojej strony, no cóż, mogę tylko zaprosić do udziału w konkursie.

0: Radio Rodzina. Rodzina.
1: Rodzina. 11:35 już na zegarach, więc słów kilka o tym, jak zgłosić swoje intencje do intencji przed modlitwą południową. Mamy dwa sposoby. Pierwszy, dzwonimy na numer 71 322 20 22, to od 11:45. Jednak cały czas możecie wysyłać intencje SMS-ami 71 48. Poprzedzamy treść wiadomości słowem intencje. Zapraszam do wspólnej modlitwy.

Wybiła 11:45, a więc rozpoczynamy przyjmowanie intencji do modlitwy południowej. Już teraz możecie dzwonić do Radia Rodzina na numer 71 322 20 22 i wypowiadać swoje intencje na naszej antenie. Cały czas też czekamy na wasze intencje SMS-owe. 7148 to numer, na który możecie je wysyłać. Bardzo serdecznie zapraszam do wspólnej modlitwy.

0: Mamy pierwszą słuchaczkę na linii. Halo, halo, szczęść Boże.
1: Szczęść Boże, módlcie się za Małgosię, jedną z depresji, drugą z depresji, żeby tak szybko nie umarły. Błyszcze Boże dla zmarłego ojca z gazji dnia daty oraz błyszcze Boże ojca Mijana Gołąbka, który no tylko, że nie jest moim ojcem, bo jest ojcem takim z pasterstwa, to jest mój ojciec. Dziękuję.
0: Bardzo serdecznie dziękujemy za tą intencję i oczywiście polecamy ją w modlitwie.

0: Tym razem mamy pierwszego radiosłuchacza na naszej antenie. Halo, halo, szczęść Boże.
1: Szczęść Boże, Jurek, parafia Miłosierdzia Bożego Brzeg. Proszę modlitwę i wszelkie łaski Boże, zastępcy Matynki Bożej Szkapryżny z Góry Karmej dla mojej małżonki Barbary, Eli, mojej szwagierki, mojego brata Tadeusza, mojego syna Dariusza i synową Bożenkę. Proszę Marię i Jezusa o opiekę i opatrzność Bożą dla mojej kochanej wnuczki Martyneczki, kochanego wnuczka Mateuszka. Proszę także o modlitwę i zdrowie dla naszych księży z parafii Miłosierdzia Bożego, wspaniałego księdza proboszcza Marcina, księdza Mateusza, księdza Huberta oraz księdza Przemysława. Proszę także o modlitwę o powrót do zdrowia dla maleńkiej Klary i Renaty. Dziękuję wszystkim słuchaczom Radia Rodzina. Życzę wiele łas Boży za modlitwę za sędzie świętego Krzysztofa, za nas kierowców, a szczególnie pani Marii z parafii Szkoty. Za wieloletnią modlitwę za pielgrzymów i podróżującym. Jestem pani bardzo wdzięczny. Pamiętam o pani codzienne modlitwie. Nie zawiodę, bo mam za co dziękować. Pozdrawiam całą redakcję kochanego Radia Rodzina. Słucham was od ponad 12 lat. Niemal codziennie, jeśli tylko czas na to pozwoli. Oraz pozdrawiam wszystkich, którzy nas słuchają, dziękując Panu Bogu za jego dobroć i łaskę. Bóg zapłać za modlitwę. Do usłyszenia z Panem Bogiem.
0: Bóg zapłać za intencje. Oczywiście wszystkie polecamy w modlitwie i pozdrawiamy serdecznie.

0: mamy kolejnego radiosłuchacza na naszej antenie. Halo, halo, szczęść Boże.
1: Szczęść Boże. Wszystkiego dobrego dla radia, dla wszystkich pracowników Radia Rodzina. Trzymajcie się zdrowo i niech Matka Boża czuwa nad naszym ukochanym radiem. I w życzeniach jeszcze na 40. rocznicę moich ukochanych dzieci, małżeństwa rocznicę, Saska i Grażynki, oby Pan Bóg darzył ich dalszymi dobrymi latami. Intencje zdrowia dla mojej żony, intencje zdrowia dla całej naszej rodziny i w intencji nieba dla moich rodziców i żony rodziców i wszystkich zmarłych z naszych wszystkich rodzin. Szczęść Boże, radio, trzymajcie się. Bóg zapłać.
0: Bardzo serdecznie dziękujemy za telefon i za intencje. Oczywiście wszystkie je polecamy i właściwie za chwileczkę polecimy we wspólnej modlitwie. Życzymy również wszystkiego dobrego.

0: Mamy kolejny telefon. Halo, halo, szczęść Boże, jesteśmy już na antenie.
1: Szczęść Boże. Dziękujemy Ci, Mateczko, za wszystkie łaski, jakimi obdarzasz nas każdego dnia. Proszę Cię, chroń nas od złego, błogosław, prowadź. Proszę Cię o dobrą, owocną rehabilitację dla Zosieńki, by chodziła, mówiła, by się dobrze rozwijała, nie chorowała. O błogosławieństwo i dary Ducha Świętego dla Marty, dla Jakuba, o znalezienie dobrej pracy dla Marty, szczęśliwą podróż dla Marka. Oddaję Ci również moją przyjaciółkę Magdę, jej sprawy. Proszę Cię, Mateczko, otocz ją płaszczem swojej opieki. Postaw na jej drodze dobrych ludzi, którzy pokierują dalej, by mogła wyjść z tych wszystkich spraw. Proszę w intencji wszystkich tych, którzy prosili mnie o modlitwę, ale również za tych wszystkich, którzy naszej modlitwy potrzebują, chorych, samotnych, cierpiących. Proszę w intencji pracowników i słuchaczy Radia Rodzina. Proszę w intencji pokoju na Ukrainie, by Ukraińcy już mogli do siebie wrócić i żeby nigdy nie zapomnieli o tym, jak otworzyliśmy nasze serca, nasze domy i to całe wsparcie. Pamiętajmy również i módlmy się za wszystkich tych, którzy zginęli na Kresach, również za moją rodzinę zamordowaną na Wołyniu. Proszę Cię w intencji całej naszej ojczyzny, za wszystkie rodziny, by mogły tu w spokoju żyć, wychowywać, kształcić swoje dzieci. Za wszystkich tych, którzy bronią naszych granic. Oddaję Ci wszystkie sprawy, jakie noszę w swoim sercu, może tak po ludzkie nie do ogarnięcia, ale proszę Jezu, Ty się tym zajmij. Pozdrawiam, szczęść Boże.
0: Bóg zapłać za telefon i za intencje. Oczywiście pozdrawiamy i wszystkie je polecamy w modlitwie.

0: Mamy kolejnego słuchacza na naszej antenie. Halo, halo, szczęść Boże.
1: Szczęść Boże. Ja chciałem złożyć życzenia nauczycielkom ze Szczelina. Składa Zbigniew Drąg, pani Janinie Wierzbickiej, Bożenie Stępień, Bożenie Kasprowicz, Annie Kober i panu Marianowi Gołemu. Wszystkiego dobrego z okazji zakończenia roku szkolnego i seniora. Dziękuję, szczęść Boże.
0: Bardzo serdecznie dziękujemy za intencje. Oczywiście polecamy te wszystkie osoby również w modlitwie.

Ja przypomnę, że cały czas możecie dzwonić na numer 71 322 2022, by złożyć swoją intencję na antenie, ale możecie intencję przysyłać też SMS-ami 71 48. Poprzedzamy treść wiadomości słowem intencję. Zapraszam do wspólnej modlitwy. Mamy jeszcze 5 minut do godziny 12.

Mamy intencję SMS-ową. Bardzo proszę o gorącą modlitwę za Henryka, który znajduje się w stanie krytycznym. Błagam o dar życia, zdrowia i potrzebne łaski za wstawiennictwem Matki Bożej.

Mamy kolejne intencje SMS-owe. Bardzo proszę o łaskę zdrowia dla babci Heleny. Proszę o dar życia wiecznego dla dziadków Jana, Mariana, a także wszystkich zmarłych z rodziny.

Wybiła godzina 12, więc zapraszam do wspólnej modlitwy Anioł Pański. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Anioł Pański, zwiastował Pannie Maryi i poczęła z Ducha Świętego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa Twego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. A Słowo stało się ciałem i zamieszkało między nami. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Módlmy się, łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, racz wlać w serca nasze, abyśmy, którzy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twego, poznali, przez mękę Jego i krzyż do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Pomódlmy się też w intencji wszystkich wiernych zmarłych. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Pomódlmy się też w intencji Ojca Świętego Leona XIV oraz wszystkich słuchaczy Katolickiego Radia Rodzina. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami. Racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód. Racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza. Z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Bardzo dziękuję za wspólną modlitwę.

0: Radio Leśne.
1: Milicz.
2: Milic.
1: 88
2: i 5 FM.
3: Są już wyniki tegorocznego egzaminu ósmoklasisty. Ochłodzenie nie kończy problemu suszy. Kolejny sukces Andrzeja Bargiela. Barbara Hobzda, zapraszam na wiadomości. Są już wyniki tegorocznego egzaminu ósmoklasisty. Jak podała Centralna Komisja Egzaminacyjna, średnio za rozwiązanie zadań z języka polskiego uczniowie zdobyli 65% punktów, z matematyki 55%. Uczniowie klas ósmych musieli przystąpić do 3 pisemnych egzaminów: z języka polskiego, matematyki i języka obcego. Podobnie jak w poprzednich latach, najczęściej był to język angielski. Po dniach rekordowych upałów w końcu ochłodzenie. Ostatnie, krótkie, intensywne opady nie rozwiązały jednak problemu suszy, o czym Marcin Starzec.
4: Wiele samorządów wciąż apeluje o oszczędzanie wody. Taki komunikat wysłała m.in. gmina Chyżne na Podkarpaciu, która prosi o niepodlewanie ogrodów, basenów i mycie aut. Do takich zaleceń zastosował się pan Krystian, który w ogrodzie używa tylko deszczówki.
5: Beczułeczki mamy, tutaj mamy jedną, tam mamy jeszcze za domem dwie beczki, mauzery. Jakież no, mamy apel z gminy, no to dlatego chcemy coś oszczędzać też, no, żeby wszystkim tej wody wystarczyło.
4: Chociaż po ostatniej fali upałów czeka nas kilka dni wytchnienia, to nie na długo. Według prognoz wyższe temperatury mają wrócić do Polski pod koniec przyszłego tygodnia.
6: To co najważniejsze w kraju i na świecie.
3: Śląska Krajowa Administracja Skarbowa oraz Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach zakończyły jedno z największych w Polsce śledztw dotyczących nielegalnego hazardu. Do sądu trafił akt oskarżenia przeciwko 12 osobom podejrzanym o kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą, informuje Manuela Hombek z Izby Administracji Skarbowej w Katowicach.
7: W toku śledztwa zarzuty usłyszały łącznie 84 osoby, a wartość korzyści osiągniętych z przestępczego procederu śledczy oszacowali na co najmniej 158 milionów złotych. Śledztwo dotyczyło działalności zorganizowanej grupy przestępczej, która w latach 2010-2018 zajmowała się urządzaniem gier hazardowych na automatach wbrew przepisom ustawy o grach hazardowych.
3: W trakcie prowadzonego postępowania służby zlikwidowały 706 nielegalnych punktów hazardowych.

0: Wychi zabezpieczyli 2200 automatów do gier wykorzystywanych do prowadzenia nielegalnej działalności. Zabezpieczono także majątek oskarżonych o wartości przekraczające 40 milionów złotych. Oskarżonym grozi do 20 lat więzienia.
1: Wiadomości ze świata sportu.
0: Polski ski alpinista Andrzej Bargiel zdobył bez użycia tlenu 8-tysięcznik Nanga Parbat, 9 co do wysokości szczyt ziemi, a potem zjechał z niego na nartach. Nanga Parbat jest jednym z najbardziej wymagających szczytów, mówi Andrzej Bargiel.
2: Ten zjazd był dosyć wymagający, bo to jest prawie 3900 metrów niwelacji, więc kawał drogi, ale cieszę się bardzo, bo miałem naprawdę duży fan zjazdy na nartach.
0: Andrzej Bargiel jest pierwszym człowiekiem na świecie, który w tym stylu zdobył wszystkie 5 pakistańskich 8-tysięczników.
3: No nie dość, że zrobił coś, czego nikt wcześniej przed nim nie zrobił, to jeszcze mówi, że ma niezły fan. Przechodzimy do prognozy pogody. 11 minut po godzinie 12. Dzisiaj piątek, trzeci dzień lipca. W tej chwili na termometrach 19 stopni, będzie cieplej. 23 przewidują nam synoptycy, a pojawi się troszeczkę więcej chmur, ale koniec dnia to już przewaga słońca. Wiatr za to dzisiaj dokazuje 36 km w porywach.
1: Radio Rodzina.

36 minut po godzinie 12, tu Radio Rodzina, Maciej Staniak, z tej strony mikrofonu będziemy sobie piąteczek piątunią umilać, muzycznie i nie tylko. Muszę się przyznać, na początku, bije się, za mocno się bije w piersi, nie doceniłem naszych rodaków i pomysłowości Polaków jednak. Otóż polskie morze, prawda, przepiękne plaże, bardzo zimna woda, ale przepiękne plaże i oczywiście parawany, które nam towarzyszą, nie wiadomo, to jest taka u nas tradycja, nigdzie tego praktycznie na świecie chyba nie ma, my uwielbiamy się odgrodzić. No i zwykle te parawany kolorowe, jakieś tam koniki, słoniki, słoneczka albo jakieś tam różne wzorki, ale przecież można inaczej i mam przed sobą zdjęcie, proszę bardzo, po co tak bez sensu marnować powierzchnię? Twoja decyzja, skup nieruchomości, cała Polska, telefon 57, dobra, telefonu nie będę podawał, jesteś zadłużony, masz mieszkanie z lokatorami, mieszkanie, skup wszystkich nieruchomości, nieznany współwłaściciel, nie ma problemu ze służebnością i innymi wpisami i tak dalej, i tak dalej. Cały parawan pokryła reklama gościa, który sobie tam pewnie za tym parawanem leży i jeszcze pewnie jak ktoś przyjdzie, to jeszcze będzie mógł popracować chwilkę. Także pomyślcie, macie jakąś firmę na parawan, telefon, www, kontakt, i tak dalej. Przecież taka powierzchnia nie powinna się marnować, no. Szczególnie na wakacjach, jak mamy wypocząć. Lily Hates Roses. Kto, jeśli nie my? No właśnie.

Pani, która najwyraźniej coś zgubiła, no ale kiedyś to znajdzie. Reni Jusis, 11 minut przed godziną 13 na antenie Radia Rodzina. Ja bym was chciał zachęcić na spotkanie z gigantami baroku. Tak to brzmi. Poprzedni cykl koncertów, o którym już będę teraz państwu opowiadał, czy w Bazylice Świętej Elżbiety, dał możliwość wszystkim, bo były za darmo i dalej są to ważne, bezpłatnego obcowania właśnie z wysoką kulturą. Giganci baroku dziś zapraszamy na koncert, który będzie miał tam miejsce, między innymi w repertuarze Bach, Brahms, Barthold i kolejny Bach, proszę bardzo, preludium, fuga de dur i tak dalej, i tak dalej. Wszystko o godzinie 19. Zapraszamy serdecznie. Uwaga, jedna tylko informacja taka, tak na wszelki wypadek. Oczywiście Bazylika nie jest z gumy i kto pierwszy, ten lepszy i sobie lepsze miejsce może zająć, choć zwykle jednak zawsze gdzieś da się stanąć i posłuchać tych wyjątkowych koncertów. To jest cykl wakacyjny, więc spokojnie, jeżeli dzisiaj nie możecie, to o kolejnych tego typu koncertach będziemy wam przypominali. Naprawdę warto sobie tak Bacha siąść i posłuchać.

0: Dziś spotkanie szefów dyplomacji Polski i Ukrainy. Prawo i Sprawiedliwość rusza z kontrolami warszawskich szpitali. Za chwilę zajrzmy też na Mundial. Barbara Hobzda, zapraszam na wiadomości. Ukraiński szef dyplomacji w Polsce. Po południu Andrii Sybicha spotka się w Warszawie z szefem naszej dyplomacji Radosławem Sikorskim. Tematem mają być polsko-ukraińskie relacje i próba złagodzenia dyplomatycznego kryzysu. Z nieoficjalnych informacji wynika, że minister Sybicha ma zaproponować, by w ukraińskim panteonie narodowym obok żołnierzy UPA odpowiedzialnych za ludobójstwo Polaków na Wołyniu znalazł się generał Marko Bezruczko, wspólny ukraińsko-polski bohater. Prawo i Sprawiedliwość rusza z kontrolami do wszystkich warszawskich szpitali. Radni chcą sprawdzić, na jakich zasadach byli tam zatrudniani ludzie związani z władzami stolicy. Samorządowcy chcą także sprawdzić, ile i jakie skargi wpłynęły za działalność szpitalnych oddziałów ratunkowych. W sprawie sytuacji w szpitalach domagamy się kolejnej sesji Rady Warszawy, mówi Sebastian Kaleta, europoseł PiS, szef warszawskich struktur.
1: Zamiatają sprawę pod dywan. W związku z tym nie istnieje konieczność zwołania kolejnej nadzwyczajnej sesji. My w tej sprawie jako miejska opozycja nie odpuszczamy. Nie pozwolimy uciec Trzaskowskiemu, Kierwińskiemu, pani Kaznowskiej od odpowiedzi na trudne pytania.
0: Tymczasem prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski poinformował na konferencji prasowej, że politycy nie będą zasiadać w żadnych miejskich spółkach, zarządach i radach nadzorczych. Przyjął także dymisję swoich dwóch zastępczyń, Renaty Kaznowskiej i Aldony Machnowskiej-Góry.
2: Wiadomości ze świata sportu.
0: Kolejne mundialowe mecze za nami i kolejne awanse do 1/8 finału. Tam spotkają się m.in. Hiszpania i Portugalia, ale więcej o tym Michał Waszkiewicz.
3: Hiszpania bez problemów wygrała z Austrią 3-0 po dwóch golach Mikela Oyarzabala i jednym Pedro Porro. W końcu nasza gra wyglądała lepiej, mówi Lamine Yamal. Wciąż jest miejsce na poprawę, musimy dalej rozwijać naszą grę, przede wszystkim intensywność, ale oczywiście znamy jakość, jaką dysponujemy. Wiemy, że nie boimy się żadnej drużyny, jesteśmy Hiszpanią i musimy to pokazać na boisku. I wierzymy w siebie. To było pierwsze zwycięstwo Hiszpanii w fazie pucharowej mundialu od 16 lat i finału w RPA. W historii Mistrzostw Świata zapisał się bramkarz Unai Simon, liczący wszystkie mecze w tym turnieju, a także te w Katarze. Jest niepokonany od 519 minut. Teraz Hiszpanię czeka mecz z Portugalią, która pokonała Chorwację 2-1. Przegrywała wprawdzie 0-1 po golu Iwana Perisicza, ale w 68 minucie Cristiano Ronaldo wykorzystał rzut karny, a w 4 minucie doliczonego czasu mecz rozstrzygnął Gonzalo Ramos.
0: Nad ranem polskiego czasu Szwajcaria wygrała z Algierią 2-0, a dziś mecz Australia-Egipt, Argentyna-Republika Zielonego Przylądka i jutro nad ranem Kolumbia-Gana.
2: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: 49-latek groził nożem pracownikom Urzędu Miasta Sosnowiec. Miał ponad 3 promile alkoholu w wydychanym powietrzu. O zdarzeniu mówi Rafał Łysy, rzecznik prasowy sosnowieckiego magistratu.
4: Do jednego z wydziałów Urzędu Miejskiego wszedł mężczyzna, wyciągnął ogromny nóż i zaczął grozić urzędnikom. Tylko dzięki szybkiej reakcji policji i innych urzędników udało się sprawę zamknąć bez eskalacji. Urzędnicy zachowali się w sposób należyty, wyciszyli tego człowieka, a zawiadomiona policja złapała mężczyznę i z tego co wiemy prowadzi w tej chwili względem niego czynności.
0: Po tym zdarzeniu Arkadiusz Chęciński, prezydent Sosnowca, zaapelował o opanowanie się i normalną rozmowę niezależnie od poglądów politycznych i światopoglądu. Jednocześnie podkreślił, że to internetowe wpisy pełne nienawiści, pogardy i oskarżeń bez żadnych dowodów przekładają się na agresję wobec miejskich urzędników.
5: No to czas na prognozę pogody, tutaj całkiem nieźle. 21 stopni w tej chwili, sporo słońca, troszkę chmury, no ale ten wiatr w porywach nawet osiągający 56 km na godzinę i przez niego nie mogłem przyjechać na rowerze. No takie kawałki trochę mam, że wieje dosyć mocno. 23 stopnie maksymalnie dzisiaj zobaczymy. Cieszmy się, bo jutro ochłodzenie 22 stopnie, w poniedziałek tylko 21.

0: A teraz w Radiu Rodzina czas na audycję. Dziś w Kościele oczywiście mamy dla Was przegląd prasy katolickiej oraz nadchodzących wydarzeń. Zapraszam serdecznie już teraz.
1: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, w mikrofonie ksiądz Łukasz Romańczuk i zapraszam bardzo serdecznie na przegląd tygodnika katolickiego Niedziela. A mówiąc precyzyjnie naszego dodatku wrocławskiego. I na starcie wracamy jeszcze do uroczystości narodzenia świętego Jana Chrzciciela i mszy świętej pod przewodnictwem arcybiskupa Józefa Kupnego. W czasie mszy świętej obecni byli także przedstawiciele władz miasta oraz przedstawiciele różnych instytucji Wrocławia. Wśród modlących się była m.in. była premier RP Hanna Suchocka czy ambasador RP przy Stolicy Apostolskiej Adam Kwiatkowski. Homilię wygłosił ksiądz profesor Stanisław Stasiak, który wskazując na świętego Jana Chrzciciela zachęcał, aby odkryć swoje powołanie Kościele, bo tylko tak nadamy naszym czasom kształt. Na stronie drugiej i trzeciej jeszcze wydarzenia z terenu archidiecezji wrocławskiej w ostatnim czasie. Między innymi piszemy o 10. jubileuszowej rolkowej pielgrzymce wrocławskiej na Jasną Górę, czy chociażby o tym, że w ramach festiwalu Mostem w Ossolineum odbyło się spotkanie wokół Księgi Henrykowskiej i autorskiej planszówki Gotycki Wrocław, czy chociażby też o srebrnym jubileuszu erygowania parafii świętej Anny i o festynie u Oblatów. Przeżywamy rok świętego Franciszka z Asyżu, związany też i z 800. rocznicą śmierci biedaczyny z Asyżu. W naszej diecezji mamy m.in. kościół świętego Franciszka z Asyżu przy ulicy Borowskiej. Tam ksiądz Rafał Michaelis też prowadził wykłady związane z historią powstania tej parafii. Nie jest ona związana tylko z tym momentem, kiedy został wybudowany kościół, kiedy proboszczem był ksiądz Kazimierz Sroka, ale ma także swoje znaczenie historyczne jeszcze z czasów wojennych, przedwojennych, o historii tego miejsca, o tajemnicach kościoła, w sensie parafii świętego Franciszka z Asyżu przy ulicy Borowskiej w artykule księdza Rafała Michalisa na naszej rozkładówce. I na koniec zachęcamy do sięgnięcia do naszej wakacyjnej serii pod tytułem Kamienie w Biblii. Był już taki cykl prowadzony przez pana profesora Bąblewskiego, związany z roślinami, które są w naszym ogródku, a są też i w Biblii. Tym razem patrzymy do kamieni Biblii. Autorzy, pan Antoni Stryjewski, pani Elżbieta Słodczyk, przygotowali takich 9 artykułów poświęconych skałom i minerałom pojawiającym się w Biblii. Przyjrzymy się ich znaczeniu, symbolice oraz roli w życiu ludzi starożytnego Bliskiego Wschodu. Zachęcam bardzo serdecznie, zwłaszcza, że 9 materiałów. Pierwszy odnośnie kamienia, drugi soli, trzeci żelaza, czwarty złota, piąty rubinu, szósty ametystu, siódmy diamentu, ósmy perły i 9 meteoryt. Czyli na starcie o kamieniach. Ja z całego serca dziękuję bardzo za uwagę i słyszymy się pod koniec lipca na kolejnym przeglądzie prasy. Życzę wszystkim pięknego wypoczynku. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.

0: inicjatywakatolicka.pl, program Oto Nadchodzi, Konrad Jurga. Witam Was bardzo serdecznie. Czy wiesz o tym, że każde zdarzenie, które dotyczy mnie, Ciebie, zaczyna się od jakiejś decyzji? No, czasem podejmujemy dobre decyzje i mamy dobre owoce, czasem podejmujemy złe decyzje i mamy złe owoce, a czasem jest zupełnie odwrotnie. Podejmujemy dobre decyzje i z perspektywy czasu widzimy, że no jednak być może to nie przyniosły dobrych owoców. Jak jesteś mężem, ojcem, to mam takie pytanie. Co robisz dla swoich dzieci? Czy spędzasz z nimi czas? Zabierasz ich na, nie wiem, działkę? Palicie razem ognisko? Wędrujecie? Rozmawiacie ze sobą? No, takie rzeczy można robić, nie mając specjalnych dodatkowych wydarzeń, na które musicie akurat trafić. Ale jeżeli trudno Wam się zorganizować, to dzisiaj o takich wydarzeniach w naszym programie będziemy opowiadać. Zapraszam bardzo serdecznie. Rekolekcje z ojcem Johnem Baszaborą. Wyjątkowe miejsce w wyjątkowym czasie. Zapraszamy bardzo serdecznie wszystkich tych, którzy chcieliby spotkać się właśnie w towarzystwie ojca Johna Baszabory. Jest to, przypomnę, katolicki kapłan ugandyjski, charyzmatyk, ale również doktor teologii duchowej. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych serdecznie na modlitwę wstawienniczą, na mszę, eucharystię, adorację do Torunia od 10 do 12 lipca. Do zobaczenia. Zapraszamy. No, to właśnie jest teraz ten news, który będzie mówił o tym, że jeżeli jesteś ojcem, to warto jest inwestować w relację ojca z dzieckiem. Dlaczego? Dlatego, że to się po prostu opłaca. Biwak ojca z dzieckiem, organizowany przez Fundację dla Rodziny. Gościem, czy prezes, który tutaj był u nas, Andrzej Cwenar, opowiadał między innymi o tych biwakach. Ja przypomnę, że w Górecku Starym od 10 do 12 lipca jest wyjątkowe spotkanie ojca z dzieckiem. Jeden ojciec, jedno dziecko. Wyjątkowy czas na zbudowanie na nowo, być może czasem, tych relacji i więzi rodzinnych. Zapraszamy. Langusta na palmie, strefa wodza, 3 dni, 3 noce. No właśnie, to tylko jedne z elementów wyjątkowego czasu w Kokotku, który będziecie mogli spędzić podczas wieczoru uwielbienia 10 lipca. Zapraszamy wszystkich serdecznie, tych, którzy chcą posłuchać konferencji, właśnie tych osób, o których wspominałem, ale także spędzić w wyjątkowych okolicznościach ten wieczór na uwielbieniu. Do zobaczenia. Inicjatywakatolicka.pl, program Oto Nadchodzi, nasz gość specjalny, ksiądz Łukasz Romańczuk. Szczęść Boże, księże. Dodam, że ksiądz jest rzecznikiem prasowym wrocławskiej pielgrzymki pieszej na Jasną Górę, ale również przewodzi grupie 14. Dobrze?
1: Tak.
0: Księże, która to już pielgrzymka w tym roku?
1: W tym roku wypada 46. Piesza Pielgrzymka Wrocławska na Jasną Górę.
0: Czyli od 1980 roku już realizujemy pielgrzymki sukcesywnie. Jakiś kontekst historyczny, jak to się zaczęło z tymi pielgrzymkami?
1: Tutaj warto wrócić do roku 1979, kiedy to ksiądz Stanisław Orzechowski, znany też jako Orzech, duszpasterz akademicki, postanowił wyruszyć pieszo ze studentami w takiej dziękczynnej pielgrzymce za świętego Jana Pawła II i zaprosić do tego też archidiecezjan. I właśnie w październiku 1979 roku po raz pierwszy wyruszyła piesza pielgrzymka wrocławska do Trzebnicy, do grobu świętej Jadwigi. I od tamtej pory właśnie postanowiono planować już pielgrzymkę na Jasną Górę. I to właśnie miało miejsce w sierpniu 1980 roku. W tamtym czasie to jeszcze pielgrzymowano na 15 sierpnia, czyli na uroczystość Niebowzięcia Najświętszej Marii Panny. Ale jak wspominają pielgrzymi, którzy uczestniczyli w tej pierwszej pielgrzymce, to było to wręcz takie nawet i bardzo spontaniczne, że nawet pierwszego dnia gdzieś tam się pielgrzymi zagubili, że w nocy gdzieś tam o drugiej dopiero rozbijali namioty. Tu by pewnie ci pielgrzymi tacy doświadczeni opowiedzieli to bardziej szczegółowo, tylko tak znam takie szczątki, ale na pewno było to wielkie też wyzwanie w 1980 roku, bo to jeszcze takie czasy były komuny.
0: Tak.
1: Tak, także nie było łatwo.
0: Wyjątkowe czasy. Czyli tak, 46. pielgrzymka. Jak to jest, księże, w kontekście liczb? Czyli wcześniej było więcej tych pielgrzymów, czy mniej? Jak to wygląda w przestrzeni lat?
1: Musimy też mieć na uwadze, że kiedy wyruszyła pierwsza piesza pielgrzymka na Jasną Górę, to nasza diecezja była też większa, bo teraz wiemy, że mamy diecezję świdnicką, diecezję legnicką, też część tamtej diecezji należy do zielonogórsko-gorzowskiej i też kaliskiej, więc tych pielgrzymów było też o wiele więcej, bo ten rejon był większy. Ale też ja pamiętam swoją pierwszą pielgrzymkę w 2005 roku. No to wtedy była już decyzja w tym kształcie, jakim jest, to było nas tak dwa razy więcej niż obecnie, bo to było ponad 2000 pielgrzymów. Dziś pielgrzymuje około 1200-1300 pielgrzymów.
0: A, czyli jednak trochę nas idzie.
1: Tak, to prawda.
0: A jak to jest z przygotowywaniem się do takiej pielgrzymki? No bo wiem, że tak naprawdę zaproszony jest każdy, ale czego my się powinniśmy spodziewać? Jak się przygotować do tego?
1: Strony organizatorów, no to my przygotowujemy się już po zakończeniu pielgrzymki, a nawet powiem więcej, że już szykujemy pielgrzymkę na 2027 rok, a od strony technicznej pielgrzyma to zawsze warto zatroszczyć się o wygodne buty. Mhm. Tutaj zachęcam zawsze do tego, żeby to nie były buty nowe, ale rozchodzone, w takich, których czujemy się dobrze, żeby nam się po prostu też i wygodnie szło na Jasną Górę. Z racji tego, że nasza pielgrzymka słynie z tego, że jest namiotowa, to warto zatroszczyć się o namiot, śpiwór, karimatę. Przede wszystkim też, kiedy idziemy na Jasną Górę, to warto mieć też intencje. Przede wszystkim mieć intencje. W trakcie drogi możemy skorzystać z sakramentu pokuty i pojednania, bo w każdej grupie idzie co najmniej jeden kapłan, który jest do dyspozycji też i pielgrzymów, także w każdej chwili w drodze można poprosić o spowiedź i taka spowiedź też się odbywa. Kiedy idziemy na Jasną Górę, wybieramy też grupę, która nam odpowiada, bo na przykład jest grupa pierwsza, grupa pokutna, czy druga, to prowadzona przez ojców Paulinów. Jest taka grupa, w której połączona w tym roku też będzie, gdzie są pielgrzymi, będą i z ziemi oławskiej, i ziemi namysłowskiej, z kątów wrocławskich i też grupa katedralna idą jako jedna, tak zwana grupa kombo, czy też są duszpasterstwa akademickie Wawrzyny, duszpasterstwo franciszkanów i brązowych, i czarnych, czy też grupa ojców karmelitanów. No i grupa 14, którą ja też prowadzę, właśnie, która wychodzi dwa dni wcześniej, bo wychodzimy 1 sierpnia z kościoła świętej Katarzyny Aleksandryjskiej w Górze Śląskiej i włączymy się z tym głównym nurtem w Trzebnicy. Przechodzimy właśnie pierwszego dnia przez Głębowice, tam głębowiczanie się do nas dołączają, drugiego dnia jesteśmy w Bagnie. No i też człon tej grupy 14 wychodzi też z Milicza i my wspólnie później już jako cała grupa 14 łączymy się i dołączamy do głównego nurtu. A z tych przygotowań to warto też właśnie mieć na drogę też spakowany plecak, w których mamy właśnie takie podstawowe rzeczy, które przydadzą nam się w drodze, czy jeżeli chodzi o nasz ubiór, bieliznę, jedzenie warto ze sobą też wziąć, latarkę, bo zawsze też przydaje się w nocy. Takie podstawowe rzeczy, które pomogą nam też i później po tym pielgrzymim szlaku też odpocząć i sprawnie funkcjonować. No i też zawsze na drogę bierzemy różaniec, śpiewnik, bo wiadomo, że cały czas w drodze pielgrzymkowej coś się dzieje.
0: Jasne. To księże, to teraz tak w telegraficznym skrócie. Które dni? Kiedy zaczynamy pielgrzymkę, jeżeli wychodzimy z Wrocławia i gdzie możemy znaleźć więcej informacji, jeżeli byśmy chcieli przykładowo dołączyć, tak, do pielgrzymki?
1: Tak, od jakiegoś czasu jest taka możliwość, że do pielgrzymki można dołączyć w każdym czasie, czyli między 3 a 10 sierpnia. Mhm. Warto wejść na naszą stronę www.pielgrzymka.pl. Tam są wszystkie szczegółowe informacje, tam jest formularz zapisowy, tam są też opisy poszczególnych grup, żeby wybrać grupę, która będzie nam najbardziej odpowiadać, z którą chcemy pielgrzymować. A na przykład wyruszamy z Wrocławia o godzinie 6, jest msza święta w katedrze wrocławskiej. Pierwszy etap, czyli 3 sierpnia, nocujemy w Trzebnicy przy sanktuarium świętej Jadwigi Śląskiej. Drugi dzień rozpoczynamy właśnie też o godzinie 6 Eucharystią właśnie tam przy sanktuarium. Prawdopodobnie w samej bazylice, bo ta liczba pielgrzymów jest taka, że spokojnie tam się też zmieścimy i idziemy do Oleśnicy. Tam nocujemy przy zamku Piastów w Oleśnicy, na tak zwanych Błoniach i następnego dnia idziemy ten najdłuższy etap do Namysłowa, on ma 35 km. Po Namysłowie jest Wierzbica Górna, kolejny nocleg, po Wierzbicy Górnej Kluczbork, po Kluczborku Borki Wielkie, po Borkach Wielkich już ten ostatni etap do jezior i z jezior na Jasną Górę.
0: Jasne. To my chcielibyśmy bardzo serdecznie zaprosić wszystkich tych, którzy chcieliby dołączyć w terminie od 3 do 10 sierpień na pielgrzymkę, bez względu na to, na którym etapie. Rozumiem, że też można się włączać duchowo.
1: To tak jest oczywiście, jak najbardziej.
0: Też zapraszamy wszystkich do modlitwy w tym czasie. Moim i Państwa gościem był ksiądz Łukasz Romańczuk, rzecznik prasowy wrocławskiej pieszej pielgrzymki na Jasną Górę. Dziękuję bardzo serdecznie, księże. Szczęść Boże.
1: Dziękuję.
0: Do zobaczenia.
1: Szczęść Boże.
0: Mam nadzieję, że wybraliście jakieś szczególne wydarzenie dla siebie. Jeżeli te wydarzenia, o których dzisiaj rozmawialiśmy, nie do końca Wam podpasowały, to zachęcam Was do tego, żebyście wchodzili na portal inicjatywakatolicka.pl i znaleźli tam wydarzenie dla siebie. Już niebawem będziemy mieli nową odsłonę portalu, który z pewnością będzie jeszcze bardziej intuicyjny i przyjazny dla organizatorów i uczestników. Zapraszam bardzo serdecznie. Do zobaczenia.

0: Jeszcze dziś.
1: Kuba de Zoe, Maleon na antenie Radia Rodzina, 48 minut po godzinie 13. Jak ktoś ma ludzi, że mu się nudzi, że nie ma co robić, że nic się ciekawego nie mieści, no to niech posłucha teraz. Lato na Pergoli chociażby już się zaczyna. Kompleks hali stulecia przyciąga do siebie atrakcjami i to wszystkie są za darmo, więc warto nastawić teraz też ucha i zastanowić się, które z tych rzeczy, o których będę mówił, są dla was. Na przykład mamy imprezy taneczne, sportowe, rodzinne. W najbliższy weekend, czyli już zaczynamy w piątek, Silent Disco i salsoteka. Jak ktoś ma ochotę troszeczkę się dzisiaj poruszać, czemu by nie? W sobotę zapraszamy na jogę, zumbę, trening z olimpijczykami czy strefę rekreacji, a w niedzielę chociażby teatr dla dzieci, spacery filmowe, zwiedzanie hali stulecia z przewodnikiem i to wszystko, tak jak wspomniałem, bezpłatnie. Cykl imprez Lato na Pergoli rozpoczyna się, warto mieć ich gdzieś dodanych czy na Facebooku, czy zajrzeć sobie częściej na ich stronę, żeby wiedzieć co, gdzie się dzieje, a tam jeszcze też kino plenerowe też się rozpoczyna. Za to dla tych, którzy chcieliby poznać ludzi, którzy mają podobną zajawkę jak oni, czyli na przykład gry planszowe, to również we Wrocławiu jak najbardziej wstęp wolny. Szczepin, ulica Zachodnia 1. Tam spotykają się wszyscy ci, którzy uwielbiają gry planszowe. Planszówki szczepińskie, tak to się nazywa i tak trzeba tego szukać sobie w sieci. W pierwszy i trzeci piątek miesiąca są otwarte dla wszystkich, tych zarówno doświadczonych, jak i tych początkujących, którzy dopiero chcą się wkręcić w ten temat. Można przynosić swoje planszówki, ale też cały zestaw jest na miejscu. Po prostu jeżeli wiecie, że to kochacie, no to idźcie tam i zobaczcie i poznajcie takich frików. Ja pamiętam kiedyś na Kaszubach, jak w pewien weekend, jak byłem na wakacjach na takim polu kempingowym, nagle przyjechała taka większa grupa, zarezerwowali sobie miejsce, wzięli taki stół, chyba z czterech zrobili stołów taki wielgaśny, rozłożyli grę i jak zaczęli grać rano, to skończyli za trzy dni. Bardzo mili ludzie.

0: Komórkowa rewolucja w szkołach i przedszkolach coraz bliżej. Policja apeluje o rozwagę podczas wakacyjnych zabaw. Upało odpuściły, ale kolejowe służby nadal w gotowości. Barbara Hobzda, zapraszam na wiadomości. Sejm uchwalił dziś nowelizację prawa oświatowego, która wprowadza od 1 września tego roku zakaz korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych w szkołach podstawowych oraz, po poprawkach, także w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych. Placówki będą mogły organizować miejsca do ich bezpiecznego przechowywania. O szczegółach Joanna Wyleżą.
1: Przepisy zakazują korzystania z telefonów i innych urządzeń elektronicznych podczas pobytu w szkołach podstawowych, przedszkolach i na oddziałach przedszkolnych. Dzieci po prostu nie będą mogły wnosić takich urządzeń na zajęcia. Szkoły będą musiały tworzyć miejsca do ich bezpiecznego przechowywania. Nowelizacja daje także prawo do wyjątku, na przykład w przypadku wykorzystania urządzenia do celów dydaktycznych, pilnego kontaktu z rodzicami albo ze względów zdrowotnych. Na przykład czasem pompy insulinowe są połączone z telefonem i dziecko musi to urządzenie mieć przy sobie. Ale jeśli dyrektor odmówi zgody na korzystanie z takiego telefonu ze względów zdrowotnych, będzie musiał swoją decyzję przedstawić rodzicom na piśmie. Zakaz korzystania z telefonów obejmuje też przerwy i zajęcia organizowane poza szkołą, na przykład lekcje WF-u na zewnątrz. Nie będzie natomiast obowiązywał podczas wycieczek.
0: Za nowelizacją wraz z poprawkami głosowało 420 posłów, przeciw było 6, a 4 wstrzymało się od głosu. Poważny wypadek na placu zabaw w Czernicy w powiecie rybnickim. Interweniowało śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego. O zdarzeniu, do którego doszło wczoraj późnym wieczorem, mówi Bogusława Kobeszko, oficer prasowa Komendy Miejskiej Policji w Rybniku.
2: Koło rozpędzonej hulajnogi elektrycznej zostało przyłożone do karuzeli na placu zabaw. Pozwoliło to na osiągnięcie znacznie większej prędkości obrotowej niż jest to możliwe podczas normalnej zabawy. W wyniku tej zabawy dwóch chłopaków zderzyło się głowami. Na miejscu lądował LPR. Apelujemy do rodziców, do opiekunów, aby rozmawiali z dziećmi o zagrożeniach związanych z takimi wyzwaniami. Różne nagrania pojawiają się w sieci. Czasami wyglądają one jak niewinna zabawa.
0: Niestety te zabawy mogą doprowadzić do trwałego kalectwa, nawet śmierci. W tym przypadku 14-latek z urazem głowy trafił do szpitala. Tankowanie od kilku dni kosztuje nas więcej. To efekt wygaśnięcia rządowego pakietu CPN, a z nim niższej akcyzy i VAT-u na paliwa. I tylko tego, bo właściciele stacji paliw nie podnieśli marży detalicznej. Ale dla kierowców to i tak marne pocieszenie, przyznaje analityk rynku paliw z BM Reflex Urszula Cieślak.
3: Benzyna Euro Super 95 zdrożała o 86 groszy na litrze, olej napędowy o 88 groszy. Największą podwyżkę notujemy w przypadku benzyny 98-oktanowej, która podrożała o 94 grosze.
0: Konsekwentnie tanieje natomiast autogaz, który nie był objęty pakietem CPN. Jego średnia cena to teraz 3,29 zł. To o 9 groszy mniej niż przed tygodniem.
4: To co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Po potężnych zakłóceniach wywołanych falą upałów sytuacja na kolei wróciła do normy. Temperatury spadły, pociągi znów zaczęły jeździć zgodnie z rozkładem, ale służby nadal są w gotowości, zapewnia Piotr Hamarnik z zespołu prasowego PKP PLK.
5: Są to 182 zespoły awaryjne, 64 pociągi sieciowe.
0: W ostatnich dniach odwoływano pociągi, były też wielogodzinne opóźnienia, a pasażerowie w części składów narzekali na brak klimatyzacji.
6: Dziś maksymalnie 23 stopnie zobaczymy na naszych termometrach, 22 w tej chwili, czyli jeszcze tylko troszeczkę wzrośnie temperatura. Sporo chmur, ale już końcówka dnia to raczej przewaga słońca. Wiatr w porywach wciąż może osiągać prawie 60 km na godzinę. Jutro tylko 22 stopnie można powiedzieć, 22 również w niedzielę, a w poniedziałek to już zimno, 21 stopni i deszcz.
7: Radio Rodzina.

Bardzo lubię twórczość Ani Dąbrowskiej. Coś dawno nic nowego chyba nie było. Muszę to szybciutko sprawdzić. Jak coś się pojawi, to za chwilkę to też Państwu zaprezentuję. 18 minut po godzinie 14. Teraz o polityce. Nie lubię. Nie chcę się denerwować. Nie jestem stronniczy, ale czasami jak wychodzą jakieś śmieszne rzeczy albo kuriozalne, albo takie, o których naprawdę trzeba powiedzieć, żeby wszyscy sobie mogli sami wyrobić zdanie, no to trzeba zabrać jej głos. Tym razem akurat oberwało się panu Przemysławowi Czarnkowi, który tutaj na filmiku dołączonym do tego materiału, który sobie oglądałem, mówi o tym, jak to natychmiast po objęciu władzy będą kasowali ten okropny ksew, który jest czymś złym ze wszechmiar. No i niestety autor tego filmiku dotarł do głosowania 16 czerwca 2023 roku, kiedy wszyscy posłowie PiS głosowali za, łącznie z Przemysławem Czarnkiem, i to tam wszystko jest ładnie w ewidencji zaksięgowane, można powiedzieć. No a to wszystko jeszcze też podpisał prezydent Andrzej Duda. Chyba troszkę rezerwy nam też jest potrzeba do tych polityków, bo mędlą nam w tych głowach, robią co chcą, zmieniają zdania jak chorągiewki. No. Muzyka się nie zmienia, George Michael.

A teraz czas na troszeczkę mundialowych doniesień. Nie wszyscy tak dokładnie śledzą. Dziś jakoś tak, albo wczoraj w nocy, mecz Chorwacja-Portugalia, który wzbudził wiele kontrowersji za sprawą jednego z nieuznanych goli dla Chorwatów. Ostatecznie Portugalia zwyciężyła. Tam było takie dośrodkowanie, w którym próbowano dowiedzieć się, czy piłka dotknęła zawodnika chorwackiego, po którym została zdobyta bramka, bo jeśli tak, no to została nieuznana. No i okazało się, że tam nic nie było widać w ogóle na powtórkach. Tymczasem, technologia robi swoje. Oglądałem taki filmik, w którym okazało się, że piłki na futbolu również mają czujniki. W momencie przelatywania nad głową tegoż Chorwata, czujnik wyłapał pewną amplitudę. Okazało się, że po prostu musnęła go we włosy. Sam później piłkarz przyznał, że faktycznie poczuł dotknięcie we włosach tejże piłki. Nie zmieniła co prawda trajektorii lotu, ale mimo wszystko dotknięcie było, gol został nieuznany. I to wszystko przez włosy. Nie wiem, czy na następnych mistrzostwach nie będą musieli się golić na łyso na wszelki wypadek. No ale taka historia. Za to kolejny mecz dziś o godzinie 20 chociażby. Australia kontra Egipt. I tenże mecz można obejrzeć sobie na dachu Wrocławia, jeżeli ktoś ma ochotę w większym towarzystwie, na większym ekranie. Przypomnę, o godzinie 20 dach Wrocławia, wstęp wolny.

07, nie wiem co to strach i już mogę spojrzeć się za siebie. Czuć niewiele, chociaż znowu czuję więcej. Tak na co dzień moje połamane serce nie zamieniłbym na żadne inne. Za to siebie mogę zmienić na lepsze. W końcu

A teraz w Radiu Rodzina możecie coś wygrać. Mam to teraz w rękach. Całkiem grube to miszcze, sporo do czytania. Ile tutaj? Chyba z 540 stron, mniej więcej. Autorką jest Aleksandra Ziaja, która była naszym gościem w radiu. To jest jej debiut literacki. To taka współczesna historia o złamanym sercu, a jakże relacjach i drugich szansach. A od takiego typowego romansu wyróżniał jednak jeden nietypowy element. I to bardzo fajny element. Dołączona do książki playlista, która ma towarzyszyć czytelnikom podczas lektury. Oczywiście ona nam też opowiada o tej książce, zapraszamy do posłuchania i zobaczenia tego wszystkiego na stronie radiorodzina.pl, ale tą książeczkę mam dla was, możecie ją wygrać. Wystarczy napisać SMS pod numer 7148, zacząć go od słowa rodzina i napisać swoją ulubioną książkę. Po prostu. Ja popatrzę, jakie tam tytuły wymieniacie, kogoś wybiorę i oddam naszą książkę w zamian. To czekam.

się za tych, którzy wydobywają słowa prawdy. Modlimy się za tych, którzy wydobywają słowa prawdy.

0: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego. Narodził się z Maryi Panny. Umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion. Wstąpił do piekieł. Trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.
3: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo, najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

0: całego świata.
1: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

duszę i bóstwo, najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

0: Premier o sytuacji w służbie zdrowia. Donald Trump krytycznie o sojuszu przed szczytem NATO. Studenci z USA odkrywają polską kulturę i duchowość. Barbara Hobzda, zapraszam na wiadomości. Jeszcze nie dziś, ale niewykluczone, że w połowie przyszłego tygodnia dojdzie do zmian w rządzie, ogłosił premier. Dziś w związku z nadużyciami w Szpitalu Południowym w Warszawie prezydent stolicy zdecydował o dymisjach swoich dwóch zastępczyń. Donald Tusk z kolei, odnosząc się do całego systemu ochrony zdrowia, stwierdził, że jeżeli do wtorku nie otrzyma satysfakcjonujących rekomendacji, to w środę podejmie odpowiednie decyzje personalne.
1: Przyszły tydzień będzie w tej kwestii rozstrzygający. Nie będę się wahał, albo uwierzę im, znaczy mówię ludziom, którzy bezpośrednio przede mną odpowiadają, że są w stanie uporać się ze zjawiskiem saloniku VIP, omijania kolejek, nieuprawnionych, gigantycznych zarobków niedużej grupy lekarzy, no to też oczywiście będę się z nimi żegnał.
0: Premier dodał, że będzie oczekiwać wdrożenia najpóźniej do końca roku systemu elektronicznej rejestracji, żeby omijanie kolejek było niemożliwe. Na kilka dni przed rozpoczęciem szczytu NATO w Ankarze Donald Trump znowu krytykuje sojusz. W najnowszym internetowym wpisie uznał, że Stany Zjednoczone nie powinny, tu cytat, kontynuować tej jednostronnej relacji. Cezary Jaszczyk.
2: Wpisowi Trumpa towarzyszy grafika z amerykańskimi wydatkami na obronność, które znacząco przewyższają wydatki innych państw. To śmieszne, żeby Stany Zjednoczone nadal podążały tą jednostronną ścieżką. Skwitował. To już kolejna z całej serii krytycznych wypowiedzi Trumpa pod adresem sojuszników. Amerykański prezydent nie może im też darować ostatniego braku zaangażowania w wojnę przeciwko Iranowi. Po prostu nas zawiedziono. Wcale nie potrzebowaliśmy pomocy. Dosłownie zmiażdżyliśmy konkurencję już w pierwszym tygodniu, ale byłoby miło, gdyby chociaż powiedzieli, chcieliśmy pomóc. Takie uszczypliwe komentarze pod adresem sojuszników Trump w ostatnim czasie wygłaszał wielokrotnie i prawdopodobnie powróci do nich na nadchodzącym szczycie sojuszu.
3: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Można już składać wnioski o świadczenie w ramach programu Dobry Start. 300 zł na wyprawkę szkolną przysługuje na każde uczące się w szkole dziecko w wieku od 7 do 20 lat, a jeżeli ma orzeczoną niepełnosprawność, to do ukończenia 24 roku życia, mówi rzeczniczka ZUS w Kujawsko-Pomorskim Krystyna Michałek.
4: Świadczenie nie przysługuje na dzieci uczęszczające do tzw. zerówek ani studentów. Wsparcie przysługuje niezależnie od dochodów rodziny i sytuacji zawodowej rodziców.
0: Wnioski można składać do końca listopada tylko przez internet. Odkrywajmy polską kulturę, sztukę oraz duchowość. 18-osobowa grupa studentów ze Stanów Zjednoczonych przebywa na wakacjach w diecezji gliwickiej, skąd ruszyli śladami wielkich świętych i polskiej tożsamości. Amerykanie odwiedzili m.in. Jasną Górę, Warszawę, Kraków, Toruń, a nawet klasztor karmelitów bosych w Czernej, mówi koordynator wydarzenia siostra Ewelin z diecezji gliwickiej.
5: No, główny temat tej program jest jako świadectwo wiary i jak ważna jest wiara w naszej kulturze tutaj w Polsce, jak ta wiara pomagała Polsce wytrzymać podczas wojny i nawet kiedy nie była w Polsce na mapie.
0: Drugą częścią pobytu studentów są warsztaty muzyczne i ikonopisarskie, które odbywają się w Starym Opactwie w Rudach.
6: Jeśli chodzi o termometry, to już mamy prawie maksimum, czyli 22 stopnie. Spodziewamy się dziś 23. Chmury, owszem, są. Później nastąpią rozpogodzenia, tak mniej więcej do 18-19. W nocy temperatura spadnie do 13 stopni. Jutrzejszy dzień dość podobny, 22 stopnie. Dziś wietrznie. Pamiętajcie, że porywy wiatru przekraczają 60 km na godzinę. Do poniedziałku, wtorku mniej więcej taka temperatura w okolicach 22 stopni to norma.

0: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Ksiądz Paweł Cembrowicz, proboszcz Katedry Wrocławskiej. Proszę Państwa, już od 2 lat trwa remont organów Zauera w Katedrze Wrocławskiej i jesteśmy w tej chwili już tak w połowie, ale bliżej końca niż dalej. Zapraszamy do tego, by włączyć się w program Niech zabrzmią głosy kochających serc i mieć swój udział w tym wielkim dziele. Można wpłacać pieniądze na odpowiednie konto, można właśnie swoim groszem, swoją pomocą materialną, ale również duchową wspierać to wspaniałe dzieło. Zachęcam, żeby się zainteresować. Organy Zauera, Katedra Wrocławska, niech zabrzmią głosy naszych kochających serc.
1: Ogłoszenie.

Dzień dobry, dziś jest 3 lipca. Do końca roku pozostaje 181 dni. W 1896 roku na ulicy w Bydgoszczy wyjechał pierwszy tramwaj elektryczny. We Wrocławiu tramwaj elektryczny uruchomiono 6 sierpnia 1901 roku na dwóch trasach: Popowice Brama Oławska oraz Popowice Dworzec Główny. 70 lat temu w katedrze lubelskiej doszło do tak zwanego cudu lubelskiego. Tego dnia w bocznym ołtarzu pomiędzy kaplicą Najświętszego Sakramentu a prezbiterium na obrazie Matki Boskiej Częstochowskiej wierni mieli zobaczyć łzy. W 1961 roku urodził się 30-milionowy obywatel Polski. W 1985 roku odbyła się premiera amerykańskiego filmu przygodowego i fantastyczno-naukowego Powrót do przyszłości w reżyserii Roberta Zemeckisa. Wehikułem czasu w filmie jest DeLorean DMC-12.

Ciao, boy, san. Ale mi wyszło. Dzień dobry po wietnamsku do was powiedziałem, ale to jest dzień dobry na rano. Ciao, boy, cię. Coś takiego to jest po południu. Wszystko ze mną w porządku. Mówię do was po wietnamsku tylko dlatego, że jutro będzie można sobie liznąć troszeczkę kultury wietnamskiej we Wrocławiu, konkretnie na wrocławskim rynku Festiwal Kultury Wietnamskiej. Bilety do Wietnamu drogie. Długo się leci, a tu proszę bardzo można się przespacerować i zobaczyć sobie, jak to wszystko wygląda. No i oczywiście posmakować. W programie są koncerty po wietnamsku. Koncerty od razu. Taniec smoka i lwa. Prezentacje tradycyjnych strojów. Warsztaty, atrakcje dla dzieci. No i oczywiście właśnie ta strefa kuchni wietnamskiej i spotkania międzykulturowe. Będzie można porozmawiać o Wietnamie, o kulturze i coś się ciekawego dowiedzieć. Bilety? No pewnie, że nie ma. Oczywiście, że tak, bo to rynek, ta Pierzeja Zachodnia. Plac Gołębi, inaczej, że tak powiem. Nie zobaczyłem, jak jest do widzenia, więc mogę jeszcze raz na do widzenia powiedzieć dzień dobry. Ciao, boy, san. Ma się ten talent. Zespół Queen.

0: Dymisję w warszawskim ratuszu po aferze w Szpitalu Południowym. Można już składać wnioski o dofinansowanie do szkolnej wyprawki. Będzie też o kolarskich emocjach przed startem Tour de France. Justyna Stolfik-Binda, zapraszam na wiadomości. Dymisję w warszawskim ratuszu po aferze w Szpitalu Południowym. Dwie wiceprezydentki złożyły rezygnację. To Renata Kaznowska, która w ratuszu odpowiadała bezpośrednio za nadzorowanie miejskich szpitali. Z kolei Aldona Machnowska-Góra była w Radzie Nadzorczej Szpitala Południowego. Rafał Trzaskowski przyjął rezygnację.
1: Chcę od razu zaznaczyć, że nie rozstrzygam o żadnej winie. Ale w sprawach publicznych oczekiwania i w tym samym odpowiedzialność są po prostu wyższe niż w życiu prywatnym. Tu chodzi o najwyższe standardy, których oczekują mieszkańcy.
0: Szef warszawskiego ratusza poinformował także, że do końca lipca członkowie Rady Nadzorczych stołecznych instytucji będą musieli wybrać pomiędzy członkostwem w partii i zasiadaniem w Radzie.
2: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Jedno z największych śledztw hazardowych w kraju zakończyli śląscy policjanci wspólnie z administracją skarbową. Akt oskarżenia przeciwko 12 osobom trafił już do sądu. Na etapie śledztwa wobec 10 oskarżonych sąd na wniosek prokuratora zastosował tymczasowe aresztowanie. Wobec pozostałych zastosowano środki zapobiegawcze o charakterze wolnościowym, informuje Manuela Hombek z Izby Administracji Skarbowej w Katowicach.
3: Jak ustalili śledczy, członkowie grupy prowadzili nielegalne punkty z automatami do gier, wykorzystując do tego 11 podmiotów gospodarczych. Działalność obejmowała przede wszystkim teren Bielska-Białej, jednak nielegalne punkty funkcjonowały również w innych miejscowościach na terenie kraju. Dochody pochodzące z przestępczego procederu były następnie legalizowane. Łączna wartość korzyści majątkowych osiągniętych przez grupę przestępczą wyniosła co najmniej 158 milionów złotych.
0: Za kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą oraz uczynienie z przestępczej działalności stałego źródła dochodu oskarżonym grozi kara do 20 lat pozbawienia wolności. Można już składać wnioski o świadczenie 300+. Pieniądze na wyprawkę szkolną przysługują na każde uczące się w szkole dziecko w wieku od 7 do 20 lat, a jeśli ma orzeczoną niepełnosprawność, to do ukończenia 24 roku życia. Jak przypomina rzeczniczka ZUS-u w Kujawsko-Pomorskim Krystyna Michałek, wniosek w programie Dobry Start można złożyć tylko przez internet.
4: Świadczenie nie przysługuje na dzieci uczęszczające do tzw. zerówek ani studentów. Wsparcie przysługuje niezależnie od dochodów rodziny i sytuacji zawodowej rodziców.
0: Wnioski można składać do końca listopada.
2: Wiadomości ze świata sportu.
0: Przed nami kolejna odsłona pojedynku dwóch najlepszych kolarzy ostatnich lat, którzy wygrali 6 ostatnich edycji Wielkiej Pętli. Słoweńsko-duńska walka o zwycięstwo w Tour de France zapowiada się w tym roku znakomicie. Michał Waszkiewicz.
5: Tadej Pogaczar to fenomen. Wygrał Tour de France już 4 razy, ale jeśli Jonas Vingegaard jest zdrowy, to jako jedyny może rzucić mu rękawice. W tym sezonie wygrał już m.in. we Włoszech.
6: Very good season.
5: To jest dla mnie dobry sezon. Wygrałem 3 wyścigi, w tym Giro d'Italia. To ściąga ze mnie oczywiście presję, ale tak, no Tour de France to największy wyścig w roku. Jestem tutaj również po to, by walczyć o zwycięstwo. Faworytem będzie jednak niesamowity Słoweniec. Jego zespół UAE Emirates jest bardzo silny, a Pogacar może jeździł w tym roku mało, ale za to bardzo skutecznie. To było może tylko 16 dni startowych, ale kilometry treningowe też się przecież liczą, a tych było naprawdę sporo. Czy wygrywanie mi się nudzi? Nie, muszę przyznać, że ściganie się z każdym rokiem sprawia mi jeszcze większą radość. Na starcie Tour de France stanie dwóch Polaków, Michał Kwiatkowski i Kamil Gradek.
0: Tour de France ruszy jutro z Barcelony i zakończy się 26 lipca w Paryżu.
7: Cztery minuty po godzinie 16. Piątek, piąteczek, trzeci dzień lipca. Niektórzy już zaczynają weekend. 22 stopnie na termometrach. Tylko uważajcie na wiatr, bo ten dzisiaj hula dosyć intensywnie. 56 km na godzinę w porywach osiąga. Dziś w nocy temperatura spadnie do 13. Jutro 22 stopnie. Sporo chmur, ale bez deszczu przynajmniej.
8: Reklama.
9: Koleje dolnośląskie ruszają nad Bałtyk. Już od 27 czerwca w każdą wakacyjną sobotę pojedziecie prosto do Międzyzdrojów i Świnoujścia. Kadę Premium Nadmorski z Wrocławia Głównego nad morze dojedziesz w mniej niż 5 godzin. Po drodze Legnica, Lubin, Głogów i Zielona Góra Główna. A jeszcze przed południem plaża, szum fal i wakacyjny klimat. Bilety kupicie w aplikacji i na stronie koleo.pl.
10: Lato zaczyna się tam, gdzie wyobraźnia dostaje skrzydeł.
6: we Wrocławiu wszystko staje się możliwe.
8: To dokąd na wakacje?
6: Do Paryża, gdzie pachnie kawą. Do Rimini z ciepłym piaskiem. Do ognistej Katanii, chłodnego kewlawiku, spokojnej Ohrydy czy Złotej Warny.
8: A może dalej?
6: Czarterem na La Palmę. Tam, gdzie lato trwa wiecznie.
8: Twoja podróż, twój rytm, twoje lato. Port Lotniczy Wrocław. Leć z Wro.
10: Ruszamy z realizacją Sadu Mieszkańca na Wojszycach. To wasz projekt z wrocławskiego budżetu obywatelskiego. Już wkrótce zyskacie nową, wygodną trasę dla pieszych i rowerzystów. Połączymy ulicę Grota Roweckiego z Radłową. W pasie zieleni obok linii kolejowej i ogrodów działkowych powstanie wyjątkowa przestrzeń. Zamontujemy nowoczesne oświetlenie LED, wygodne ławki, a przede wszystkim posadzimy prawdziwy sad. Aż 49 drzew, w tym jabłonie, grusze i śliwy oraz 150 pachnących krzewów. Koszt tej zielonej inwestycji to ponad 1 200 000 zł. Efekty zobaczycie już za 6 miesięcy. Wrocławskie inwestycje. Zmieniamy miasto dla Ciebie.
11: Reklama.
12: Tu Radio Rodzina.

0: Zapamiętaj moje słowa, zapamiętaj moje słowa.
1: Radio Rodzina Świdnica 98.1 FM.

0: 16 minut po godzinie 16, czyli tak zwane urodziny godziny. Nie wiem, czy słyszałaś kiedyś o takim, że jak jest 17:17 albo tak. 16 urodziny godziny, a mówię tutaj do naszego gościa, którym jest Olga Nowakowska, dyrektor Strefy Kultury Wrocław. Witamy cię serdecznie, a to, drodzy państwo, oznacza, że dwa duże festiwale za chwilkę pojawią się w naszym mieście. No to zacznijmy od tego pierwszego, czyli Non Sola Scripta, tak chyba zapamiętałem dobrze, bo to z głowy mówię, czyli z niczego, no.
1: Dzień dobry państwu przede wszystkim, dzień dobry panie redaktorze, bo nie, w tym słowotoku nie byłam w stanie się wbić nawet z dzień dobry.
0: I już teraz oddaję głos. No.
1: Tak, tak, tak. Zaczynamy oczywiście w Strefie Kultury Wrocław. Cały czas się u nas coś dzieje, nawet na wakacje mamy dwa spore festiwale. Jeden i drugi na pewno państwo znacie. Non Sola Scripta, czyli Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej imienia Johannesa Brahmsa. Non Sola Scripta, czyli nie wszystko, co spisane. Czyli nie taki zwyczajny festiwal organowy, nie taki zwyczajny ogólnie festiwal muzyki, tylko właśnie festiwal muzyki takiej, która jest bardzo często improwizowana i improwizowana na wielu różnych instrumentach.
0: No i bo to jak... takich dziwnych i nieklasycznych, bym powiedział, tak. Bo ja tutaj się właśnie troszeczkę, drodzy państwo, przed wejściem rozmawialiśmy, bo tutaj faktycznie organy spotykają lutnie, dajmy na to, jakiś saksofon.
1: Tak, ale... sukę biłgorajską.
0: Ale to jak to...
1: Fidel płocką.
0: Jeszcze co takiego, co?
1: Sukę biłgorajską.
0: Nie ma takich instrumentów. Tutaj wciskasz nam coś na pewno. No.
1: Nie, jest taki, to są, by the way, to są właśnie siostry, można powiedzieć, takie instrumenty, takie dwa instrumenty. Mówi się, że to są siostrzane instrumenty, czyli właśnie suka biłgorajska i fidel płocka. A to są po prostu takie bardzo stare skrzypce, które nie trzyma się tutaj na podbródku, tylko trzyma się na kolanie pionowo.
0: O, fajnie.
1: Tak, i tak się na nie gra. W ogóle technika grania polega na tym, że to jest tak zwana technika paznokciowa, czyli to jest taka technika, gdzie się przykłada w bardzo specjalny sposób do strun paznokieć, a nie o puszkę i się na tym
0: pani dyrektor tutaj pokazywała jednocześnie jeszcze państwu to, żeby to muszę powiedzieć o tym. Oraz harmonika ustna na przykład, gdzie też wydaje mi się, przecież ona nie ma szans z organami. Jak organy zaczną grać, to kto to usłyszy taką harmonikę?
1: O, no to właśnie państwo musicie przyjść 19 lipca i posłuchać, jak to trzy harmoniki ustne, jedna chromatyczna, jedna akordowa, jedna basowa, jak one tak naprawdę wygrywają z ogromnym, monumentalnym instrumentem, takim jak są oczywiście organy. Wcale nie jest, nie są takie drobne, malutkie i niesłyszalne w żadnym wypadku.
0: I potrafią zabrzmieć. Festiwal zaczyna się...
1: Teraz, w najbliższą niedzielę, 5 lipca, zapraszamy państwa na 19 w niedzielę do kościoła pod wezwaniem Świętego Krzyża na Ostrowie Tumskim. Tutaj gramy od wielu lat. Zaczynamy 5, oczywiście koncertem inauguracyjnym. Otworzymy go razem z panem profesorem Andrzejem Chorosińskim, czyli pomysłodawcą, twórcą, ale także oczywiście festiwalu, ale także oczywiście organistą, wirtuazem organów, kompozytorem, improwizatorem. No, postać barwna bardzo ale w ogóle cudowny człowiek. Oczywiście oprócz pana profesora wystąpi jeszcze zespół wokalny. Słuchajcie, genialni śpiewacy. Servi Dominicantores, czyli słudzy pańscy, śpiewający w składzie ksiądz Rafał Kobyliński, ksiądz Paweł Sobierajski, ksiądz Robert Kaczorowski i ksiądz Tomasz Jarosz.
0: Koncerty od 5 lipca przez całe wakacje, bo widzę, że ostatni koncert 30 sierpnia. Troszkę wam tutaj też mundialowe emocje będą chyba przeszkadzać, bo niektórzy może będą woleli posiedzieć przed telewizorem, jednak trzeba się bić teraz, słuchają o słuchacza. No.
1: Myślę, że państwo lubicie też spędzać te wieczory w pięknej scenerii nie tylko Ostrowa Tumskiego, ale tego wyższego kościoła kolegiaty pod wezwaniem Świętego Krzyża, gdzie jest naprawdę fantastyczna atmosfera, a przyjadą jak zawsze cudowni artyści. Część z tych artystów już państwo poznaliście, ci, którzy stale z nami są każdej letniej niedzieli o 19, bo będą oczywiście ci artyści, którzy właśnie grają muzykę kameralną, ale także muzykę razem z organistami grają, a grają na nietypowych właśnie instrumentach i zawsze to jest niezwykłe przeżycie.
0: A powiedz prywatnie, bo wiemy, że lubisz taką muzykę, to jeszcze na który koncert najbardziej czekasz? Tak prywatnie od siebie, który musisz zobaczyć koniecznie i usłyszeć.
1: Wiesz co, tak trudno powiedzieć, żebym powiedziała, że jeden taki bardzo konkretny. Na pewno ten, na pewno wszystkie, każdy po kolei ma w sobie jak pewnego rodzaju wyjątkowość. Albo to jest właśnie wyjątkowe instrumenty nietypowe, tak jak tutaj wspomnieliśmy o tym trio animato, czyli trzech muzyków grających na różnych trzech harmonijkach ustnych. Czy harfista pan Montoya, który jest tak naprawdę, z tego co pamiętam, z Dominikany przyjechał, a mieszka stale w Polsce, świetnie mówi po polsku, zresztą jak był ostatnio parę lat temu, to zresztą po polsku do państwa, do naszych widzów mówił. A jest wspaniałym człowiekiem i gra na przepięknym instrumencie, czyli harfie. No, to był niezapomniany koncert, więc na pewno to. Na pewno koncerty właśnie w wykonaniu pani profesor Pomianowskiej, która właśnie gra na tych nietypowych instrumentach. Czy, ojejku, państwo na pewno znacie państwa Lindsay, przepraszam, państwa Davidson, czyli Lindsay Davidson na dudach szkockich i jego małżonka Irena Czubek-Davidson na harfie celtyckiej. Będą też właśnie takie instrumenty, tak jak wspomnieliśmy, czy suka biłgorajska, czy fidel płocka, czy lira korbowa. No, to są takie instrumenty, których codziennie tego nie posłuchacie państwo. Albo orientalne bębry obręczowe. Tak więc, no mówię, tutaj się dzieje. Wiadomo, że wystąpią też artyści, którzy grają na znanych państwu skrzypcach, czy na przykład będzie połączenie organów z barytonem 9 sierpnia. To są takie koncerty, czy tak jak ostatni koncert 30 sierpnia, 9 nasz koncert. Jak zwykle państwa zapraszamy na finałowy koncert absolutnie w całości improwizowany przez trzech genialnych artystów, czyli ksiądz Zdzisław Madej, Liriko Spintow z fantastycznym głosem, Emanuel Bączkowski na organach i Michał Chorosiński będący narratorem.
0: A zaprasza was pani dyrektor Strefy Kultury, Olga Nowakowska. Koncerty wszystkie o godzinie 19, a bilety można kupić gdzie?
1: Bilety można kupić oczywiście na naszej stronie internetowej. Można kupić na stronie internetowej strefakultury.pl w zakładce repertuar. Przez zakładkę repertuar można wejść tam na bilety. Oczywiście państwa zapraszam do naszej kasy biletowej przy Piłsudskiego 19 w lecie od 11 do 16. No i oczywiście przed koncertem. Natomiast polecam jednak przyjść do nas wcześniej, kupić bilet, bo jeśli będzie ciepło i będziecie państwo stać w tych długich kolejkach, które się u nas ustawiają, to ci, którzy będą mieli kupione bilety, mijają kolejkę.
0: A pani dyrektor, komu kibicuje na Mistrzostwach Świata? To zadam takie pytanie.
1: Nikomu.
0: Nie oglądasz żadnego meczu?
1: Nie oglądam piłki nożnej.
0: Nie mogę. Raz na 4 lata.
1: Ja nie rozumiem tego sportu.
0: No, 22 facetów biega za skórzanym przedmiotem pożądania, tak to kiedyś opisano. Dobrze, wyczerpaliśmy jeden festiwal, kolejny przed nami, ale to już po przerwie muzycznej.

Zakładam słuchawki, głowa staje się lekka. Opada swobodnie w przód, opada swobodnie w tył. Do płuc dostaje się świeże powietrze. Muzyka jest narkotykiem. Wyrzucam z szafy marynarki, wyrzucam białe koszule.

głowie zachodzą nieznane mi dotąd reakcje chemiczne. Barki, biodra, ręce zaczynają swobodnie falować. Widzisz, jak kręcę się po pokoju, nie tracąc rytmu. Ty też zakładasz słuchawki. Zaczynasz falować razem ze mną, ruch gęstnieje.

0: A my mamy całkiem sporo jeszcze czasu razem z naszym gościem, którym jest Olga Nowakowska, pani dyrektor Strefy Kultury Wrocław. Jeden festiwal już omówiliśmy, a przed nami kolejny. Tym razem będzie to Wro Sound. I proszę bardzo, oddaję głos w tej chwili.
1: Wro Sound, no państwo też na pewno znacie. Wro Sound to jest nasz wrocławski, typowo wrocławski festiwal letni.
0: Chociaż już nie brzmi wrocławsko, bo już od tej takiej stricte muzyki wrocławskiej było odejście parę lat temu, tak naprawdę.
1: Tak, bo to jest tak. On się zaczął od tego, że się nazywał Wrocławski Sound i on oczywiście na początku, jak raczkował, no to skupił się na tym, tak, że pokazywał tak naprawdę wrocławski sound, czyli wrocławskie dźwięki, wrocławskie zespoły i wrocławskie te brzmienia. Natomiast z biegiem czasu festiwal się rozrósł i rozrósł się do rangi międzynarodowej. Wobec powyższego faktycznie zmodyfikował nazwę na Wro Sound, bardzo właśnie międzynarodową, ale dalej związaną z Wrocławiem, czyli Wro naszym. Ale przyjeżdżają artyści już po prostu znani z zagranicy, mniej, bardziej.
0: Dwie sceny na świeżym powietrzu.
1: Dwie sceny na świeżym powietrzu. Jedna jest oczywiście ta zielona scena, bo najpierw powiem tak, gramy 17-18 lipca, piątek, sobota od 18 na Zielonym Placu, główna scena jest na Zielonym Placu, na Mazowieckiej, tam naprzeciwko.
0: Przy dawnym imparcie.
1: Przy dawnym naszym imparcie, dokładnie. Druga scena jest wewnątrz dziedzińca, też pod impartem, ale
0: bardzo lubię tą drugą scenę. Ona jest taka kameralna, fajna taka.
1: Fajna kameralna, ale spoko, 300 osób tam wchodzi i ta scena jest nazwana przez naszego obecnego dyrektora artystycznego festiwalu sceną eksperymentalną i to jest taki eksperyment, ale taki eksperyment, że nie są artyści, którzy są nowi i nieznani, tylko którzy robią eksperymenty różnego rodzaju, a artyści, którzy tam się pojawiają, no to są naprawdę wysokiej klasy też artyści, tak?
0: Pan dyrektor lubi takie eksperymenty muzyczne, bo też tutaj był pan gość. I faktycznie, jak on wybiera i mówi, że to jest eksperymentalne, to już proszę wierzyć, jest na pewno dużo w tym prawdy.
1: To prawda, że jak on mówi, że to jest eksperymentalne, tak, ale proszę się nie przerażać, bo to, że on mówi, że to jest eksperymentalne, to nie zna, to właśnie, to powinno państwa zachęcić,
0: tak, jak najbardziej.
1: Dlatego, że on, w ogóle sam Kuba Więcek, zacznijmy od tego, dyrektor artystyczny festiwalu, to jest młody człowiek, bo jeszcze nie ma 30 lat, natomiast to jest naprawdę uznany światowej sławy
0: jazzman.
1: Nasz polski jazzman,
0: tak,
1: który ma dwie płyty wydane przez najbardziej nobliwą wytwórnię polsko-fonograficzną, który ma koncerty ze światowymi, który gra koncerty ze światowymi artystami, który wspólnie nagrywa naprawdę single i różnego rodzaju utwory z różnymi znanymi artystami. Tak więc młody...
0: I sam też lubi eksperymentować.
1: I sam lubi eksperymentować i jest oczywiście jazzmenem, natomiast właśnie lubi tak zwane tą fusion, tak zwaną muzykę fusion.
0: Chyba wystąpi, czyli... nawet też na tym festiwalu,
1: tak,
0: bo rok temu
1: on zawsze po prostu
0: tak,
1: złapie, jego biorą emocje, on łapie, leci do garderoby, wyciąga saksofon,
0: idzie
1: wpada na scenę,
0: tak,
1: i po prostu, no to gramy razem. Ale jest naprawdę, to jest młody, tak cudowny człowiek i muszę powiedzieć naprawdę, Kuba Więcek to jest taki dobry, młody człowiek, dobry do szpiku kości. I oczywiście też jak wybiera ten repertuar, to można powiedzieć, że on jest taki dobry, on jest taki smaczny. Naprawdę to jest ogromna przyjemność.
0: Mam hasło dla ciebie. Wrosound dobry do szpiku kości.
1: Fajne, podoba mi się. I taki też jest tegoroczny line-up, czyli program tego festiwalu. Przyjdziecie państwo, będzie teren zielony, na którym będzie można sobie przycupnąć, czy na leżaczku, czy na jakimś foteliku, czy pod parasolami. Będziemy mieli i dobre jedzonko, i takie dla tych, co lubią mięsko, i dla tych, co lubią tylko warzywka. Będzie można się napić kranówki, tak więc przynoście państwo nie butelki zwykłe plastikowe, bo my w Wro Sound jesteśmy, takie hasło, less waste'owi, czyli my nie marnujemy, nie tworzymy plastiku, u nas się plastiku nie ma, ograniczamy druki, jesteśmy elektroniczni właśnie po to, żeby dbać o środowisko i dlatego się spotykamy na zielonej trawce, a państwo przyjdźcie z bidonami swoimi na wodę i dostaniecie pyszną wodę wrocławską od MPK, czy to z ogórkiem, czy to z pomarańczą, czy z cytrynką, czy z miętą.
0: To prawda, są do wyboru. Sonlax, Alice Febelu, między innymi Kasperczyk,
1: Phoebe
0: Lu, Daria ze Śląska, Dawid Tyszkowski pojawią się między innymi na Wro Soundzie 17-18, to też zapraszamy państwa bardzo serdecznie. Dziękuję ci pięknie w takim razie, Olga.
1: Dziękuję bardzo, zapraszam państwa.

0: Autopromocja.
1: Trasy, widoki i adrenalina. Już w ten weekend w audycji Wakacje na Dolnym Śląsku wyruszamy na najlepsze dolnośląskie trasy rowerowe. Zajrzymy też do Family Bike Park w Zieleńcu. Posłuchaj w Radiu Rodzina i na www.radiorodzina.pl.
0: Autopromocja.

Gitara należy oczywiście do Carlosa Santany, niepowtarzalna jedyna. 48 minut po godzinie 16, pikantnie się teraz zrobi na naszej antenie. To za sprawą ostrej papryczki chili. Dzisiaj dzień czerwonej ostrej papryczki chili w kalendarium dni nietypowych. Tutaj jest skala Scoville'a, tak to się jakoś nazywa. Zwykła słodka papryka ma zero na tej skali. Jalapeno 2500 do 8000. Co tam jeszcze takiego z bardziej tych znanych papryk, które mamy? Papryka. Jeszcze jest papryka, która nazywa się Cayenne. Proszę bardzo, 30 do 50, to już jest grubo. Habanero, przez niektórych bardzo uwielbiana, dla mnie już chyba za ostra, to mamy 100 tysięcy do 350 tysięcy. Natomiast rekordowa papryczka, Pepper X się nazywa, to już są, uwaga, 2 miliony 690, od tego się zaczyna. Prawie moc gazu pieprzowego.

0: Premier Donald Tusk o możliwych ruchach Moskwy. My zajrzymy na sklepowe półki, żywność tanieje. Będą też przedurlopowe porady od policjantów. Justyna Stolfik-Binda, zapraszam na wiadomości. Waszyngton ostrzega Warszawę, że polska infrastruktura krytyczna może zostać zaatakowana rakietami i dronami, a rosyjscy żołnierze mogą przekroczyć granicę z terytorium NATO. Jesteśmy świadomi zagrożeń, powiedział dziś na konferencji premier Donald Tusk.
1: Bardzo intensywnie przygotowuję się do różnych scenariuszy. Nikogo nie mam zamiaru straszyć, ale te najbliższe miesiące, także ze względu na ten zmieniający się trochę charakter wojny w Ukrainie, on może być naprawdę krytyczny. My nie bójmy się, przygotowujmy się do różnych sytuacji, ale nie możemy tego lekceważyć.
0: Jak twierdzą media, o możliwym ataku Rosji na Polskę wielokrotnie ostrzegały Stany Zjednoczone. Premier Donald Tusk zaapelował do członków polskiej delegacji udającej się na szczyt NATO w Ankarze, by byli ostrożni z kolejnymi deklaracjami odnośnie wsparcia finansowego Ukrainy ze strony Polski. Ukraina potrzebuje wsparcia finansowego, ale Polska musi chronić wschodnią granicę Unii Europejskiej, powiedział szef rządu. Warzywa i mięso, te dwie kategorie produktów ciągną w dół ceny żywności. Czerwiec był drugim miesiącem z rzędu z deflacją. Na zakupach możemy zauważyć niższe ceny wielu artykułów spożywczych. Których? O tym Wojciech Kowalik.
2: Tanieją wieprzowina i mięso drobiowe, których jest sporo na rynku, i warzywa, które dobrze przezimowały, mówi Bartosz Urbaniak, szef bankowości Agro BNP Paribas.
3: I wersja wege, i wersja mięsna będzie tania. Można te grille rozpalać.
2: Stabilnie zapowiada się sytuacja z kluczowymi dla wyżywienia świata zbożami, choć tu wisi nad nami widmo klimatyczne El Niño, które sporej części świata może przynieść suszę.
3: Może być tak, że chwilowo te zboża będą wskakiwały na jakiś wysoki poziom, potem spadały. Pod koniec sierpnia będzie wielkie larum i panika, że znowu się nie udało zebrać warzyw korzeniowych na południu Europy, no ale to tutaj akurat Polacy dzielnie z naszą marchwią i papryką uratują.
2: Kluczowe będzie też to, czy do normy wróci sytuacja z gazem, niezbędnym do produkcji nawozów.
4: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Wakacje wystartowały, a policja przestrzega przed chwaleniem się wyjazdami w mediach społecznościowych. To zaproszenie dla złodziei, mówi aspirant Anna Baran z Policji w Zielonej Górze.
5: Bardzo dużo ludzi chwali się swoim pobytem na wakacjach w czasie teraźniejszym, a jest to, proszę Państwa, nic innego jak informacja wytłuszczonym drukiem: nie ma mnie w tym momencie w domu. Także polecamy, aby oczywiście chwalić się tym świetnie spędzonym czasem, pięknymi zdjęciami, ale róbmy to po powrocie do domu.
0: Warto też poprosić sąsiadów, aby w czasie naszej nieobecności zwracali uwagę na to, co dzieje się w naszym domu.
6: Cztery minuty po godzinie 17, 22 stopnie na termometrach. Słońce wyłania się zza chmur i powinno być go zdecydowanie więcej już do końca dzisiejszego dnia. W nocy temperatura spadnie do 13 stopni, jutro osiągnie maksymalnie 22. Pamiętajmy, że dzisiaj wciąż wiatr prawie 70 km na godzinę w porywach może osiągać 22 jutro, a w niedzielę spodziewajmy się przelotnych opadów deszczu.
7: Reklama.
8: Nasi edukatorzy już mówią językiem zwierząt. A ty? Chcesz usłyszeć, co naprawdę piszczy w trawie? Złap edukatora na życzenie i daj się oprowadzić po Zoo Wrocław przez przewodnika, który zna każdy trop, każdy ryk i każdą ciekawostkę. Gwarantujemy, że i ty zaryczysz z zachwytu. Edukator na życzenie. Umów się online na stronie Zoo Wrocław albo w kasie biletowej.
9: Nowy rok, nowy ja. Szukam nowej pracy.
10: Słyszałam, że MPK zatrudnia kierowców autobusów i motorniczych. Oferują dobrą pensję i dużo benefitów. W czasy pod gruszą, świadczenia na święta.
9: Nie mam prawka.
10: MPK zrobi ci darmowy kurs. Sprawdź i aplikuj na rekrutacja.mpkwroc.pl.
9: Brzmi super. Dzięki.
10: MPK Wrocław. Nowa praca już na ciebie czeka.
11: Uszczypnij mnie. Wow, to dzieje się naprawdę. Tropikalne wakacje w centrum Wrocławia. Aquapark Wrocław. Słońce, baseny, całkowicie nowe zjeżdżalnie, wodne szaleństwo, strefa saunarium oraz największy ogród saunowy w Polsce. Baw się, wypoczywaj, relaksuj, kiedy chcesz, a latem obowiązkowo. Ruszaj na wycieczkę pełną wodnych przygód do Aquapark Wrocław. www.aquaparkwroc.pl.
7: Koleje Dolnośląskie ruszają nad Bałtyk. Już od 27 czerwca w każdą wakacyjną sobotę pojedziecie prosto do Międzyzdrojów i Świnoujścia. Kadę Premium Nadmorski z Wrocławia Głównego nad morze dojedziesz w mniej niż 5 godzin. Po drodze Legnica, Lubin, Głogów i Zielona Góra Główna. A jeszcze przed południem plaża, szum fal i wakacyjny klimat. Bilety kupicie w aplikacji i na stronie koleo.pl.
12: Reklama.
13: Radio Rodzina.

0: A teraz na antenie będzie z nami Adrian. Dzień dobry, Adrianie, witam serdecznie. Halo, halo, słyszymy się?
1: Dzień dobry, witam.
0: Dzień dobry. Poprosiłem o to, żeby opisać, czy napisać, jaka jest wasza ulubiona, czy ulubiona książka, którą możecie polecić. Niezwykłe perypetie odkryć i wynalazków nam poleciłeś, żeby wygrać książkę z kolei od nas. To opowiedz o jakimś niezwykłym odkryciu czy wynalazku, który pamiętasz, że przeczytałeś w tej książce.
1: Tak, jest to bardzo interesująca książka, którą bardzo serdecznie polecam słuchaczom. To jest autora J.J. Herlingera. I tam w tej książce mogą doczytać słuchacze Radia Rodziny ciekawą opowieść, bo książka cała jest bardzo ciekawa. Natomiast jedna sytuacja jest bardzo taka fajna, bo pewien naukowiec miał bardzo wielu gości. Ciągle nachodzili go, przychodzili, odwiedzali, pytali, chcieli podpytywać, porad uzyskiwać. I on w pewnym momencie sobie wymyślił taką rzecz, że po której ci penitenci narzekali, dlaczego tak ciężko do niego się dostać, dlaczego tak ciężko mu ta furtka otwiera się i otwiera, zamyka. To jest taki wielki wysiłek. A on mówi, słuchajcie, gdyby nie wy, to ja bym nie miał kilkunastu litrów przepompowanych na dachu.
0: Za pomocą tejże furtki, rozumiem. Sprytne rozwiązanko, jak najbardziej, tak, więc polecamy, jeżeli macie ochotę na wakacje poczytać sobie coś innego troszeczkę i ciekawą lekturę, to od Adriana dostaliście polecajkę. Dzięki wielkie, nie rozłączaj się, powiem ci jeszcze, jak odebrać nagrodę. W takim razie u nas Robin Tiki na antenie Radia Rodzina.

0: Radio Rodzina. Rodzina.
1: Oczywiście temat jest też jeden, który uwielbiamy, my Polacy przynajmniej, czyli pogoda. Jaka będzie jutro, jaka będzie w tym tygodniu, jaka będzie na wakacje. I teraz w takim razie postaram się sprostać zadaniu i wam szybciutko opowiem. Otóż od jutra, cały weekend, temperatura spadnie do 21-22 stopni. Spadnie również od niedzieli sporo deszczu. I cały przyszły tydzień, no tak cały do czwartku, to słuchajcie, temperatury w okolicach 19-20 stopni. Pochmurne i deszczowe oraz bardzo wieczne momentami. Także naprawdę odpoczniemy od tej fali upałów, ale, no właśnie, jest to jedno małe, ale od przyszłego piątku, piątek, sobota, niedziela, wzrośnie znowu temperatura w okolice 30 stopni. Niewykluczone, że druga połowa listopada przyniesie nam znowu upały w okolicach 40 stopni.

No i proszę, jaka dla mnie miła niespodzianka, bo w piątki zwykle siedzę troszkę dłużej, w zasadzie do końca naszego programu, a tu tymczasem w wakacje już sobie mogę myśleć o tym, żeby zacząć korzystać z weekendu. Wszystkim, którzy również zaczynają weekend, mówię, korzystajmy, bawmy się, cieszmy się nim, są wakacje, więc wszystko będzie fajnie. A radia oczywiście słuchamy 24 godziny na dobę, jeżeli wam się podoba, to prosimy, powiedzcie o nas komuś, niech nam tej radiowej grupy odbiorców tylko przybywa. Dzięki wielkie, Maciej Staniek, kłaniam się.

0: autopromocja.
1: Przez całe wakacje, w każdy weekend, Radio Rodzina zabierze Cię w podróż po Dolnym Śląsku. Zamki, uzdrowiska, szlaki rowerowe, smaki regionu. Odkrywamy je razem, prosto z terenu. Słuchaj audycji Wakacje na Dolnym Śląsku w Radiu Rodzina oraz na stronie www.radiorodzina.pl. Projekt realizowany we współpracy z Dolnośląską Organizacją Turystyczną.
0: Autopromocja.
2: Tu Radio Rodzina.

0: Szef MON przed szczytem NATO. Prawo i Sprawiedliwość skontroluje warszawskie szpitale i Mundial. Dziś ostatnie mecze 1/16 finału. Justyna Stolfik-Binda, zapraszam na wiadomości. Polska jako modelowy sojusznik spełniający wszystkie wymagania NATO ma prawo oczekiwać od partnerów lojalności i współpracy, stwierdził dziś wicepremier szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Jego zdaniem Polska ma też wszelkie prawo zająć kluczową rolę na szczycie sojuszu w przyszłym tygodniu. Szczyt NATO w Ankarze startuje 7 lipca. Prawo i Sprawiedliwość rusza z kontrolami do wszystkich warszawskich szpitali. Radni chcą sprawdzić, na jakich zasadach byli tam zatrudniani ludzie związani z władzami stolicy. Samorządowcy chcą także sprawdzić, ile i jakie skargi wpłynęły na działalność szpitalnych oddziałów ratunkowych. W sprawie sytuacji w szpitalach domagamy się kolejnej nadzwyczajnej sesji Rady Warszawy, mówi Sebastian Kaleta, europoseł PiS, szef warszawskich struktur tego ugrupowania.
1: Zamiatają sprawę pod dywan. W związku z tym nie istnieje konieczność zwołania kolejnej nadzwyczajnej sesji. My w tej sprawie jako miejska opozycja nie odpuszczamy. Nie pozwolimy uciec Trzaskowskiemu, Kierwińskiemu, pani Kaznowskiej od odpowiedzi na trudne pytania.
0: Jeszcze w lipcu mają być znane wyniki audytu zleconego przez miasto, a także raport Najwyższej Izby Kontroli, który dotyczy Szpitala Południowego.
2: Wiadomości ze świata sportu.
0: Już tylko 3 miejsca zostały w 1/8 finału piłkarskich Mistrzostw Świata, która rozpocznie się jutro. Argentyna sprawdzi się na tle debiutantów, a do najlepszej 16 awansuje ktoś z dwójki Australia-Egipt. O szczegółach Michał Waszkiewicz.
3: Na papierze to powinien być jednostronny mecz. Broniąca tytułu Argentyna zagra z Republiką Zielonego Przylądka. Nie awansowali przypadkiem, przestrzega trener mistrzów świata Lionel Scaloni. Pamiętajmy, to drużyna, która nie przegrała jeszcze meczu. Powinna była wygrać z Arabią Saudyjską. Z Hiszpanią i Urugwajem może za wiele nie wykreowała, ale bardzo dobrze się bronili. No i są groźni w kontrataku. Dodatkowym smaczkiem jest walka o koronę króla strzelców. Leo Messi i Kylian Mbappé mają po 6 goli, więc teraz dla Argentyńczyka doskonała szansa, by poprawić ten dorobek. Kaboverdyjczycy do meczu podchodzą jednak na luzie, mówi obrońca Stopiro. Sama obecność tutaj była i jest spełnieniem marzeń. Nie mamy się czego bać i nie ma potrzeby tak bardzo się zamartwiać. Wiemy, jak ważny jest to mecz. To mecz naszego życia, ale zamierzamy się nim cieszyć. Ten mecz o północy. O 20:00 Australia zmierzy się z debiutującym w fazie pucharowej Egiptem, a w nocy Kolumbia zagra z Ganą.
2: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Coraz więcej osób wybiera noc pod gwiazdami zamiast hotelu czy pola namiotowego. Lasy Państwowe zachęcają do takiej formy wypoczynku w wyznaczonych miejscach w ramach akcji Zanocuj w lesie.
4: Ona zakłada możliwość legalnego zanocowania w lesie w grupie maksymalnie do 9 osób i do 2 nocy z rzędu, ale na specjalnie wyznaczonych do tego terenach.
0: Mówiła Urszula Kaczała z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Zielonej Górze. Większą grupę oraz nocleg powyżej 2 dni należy zgłosić leśnikom.
5: Reklama.
6: Nasi edukatorzy już mówią językiem zwierząt. A ty? Chcesz usłyszeć, co naprawdę piszczy w trawie? Złap edukatora na życzenie i daj się oprowadzić po Zoo Wrocław przez przewodnika, który zna każdy trop, każdy ryk i każdą ciekawostkę. Gwarantujemy, że i ty zaryczysz z zachwytu. Edukator na życzenie. Umów się online na stronie Zoo Wrocław albo w kasie biletowej.
7: Zapraszamy na pielgrzymkę do Lourdes z biurem podróży Camino Travel w terminie od 1 do 5 października tego roku. W programie wspólne poznanie sanktuarium i historii objawień Matki Bożej, świętej Bernadecie, udział w błogosławieństwie chorych oraz codziennej procesji różańcowej ze świecami, wyjazd w Pireneje, zwiedzanie jaskini Betaram i wiele przeżyć duchowych oraz turystycznych. Więcej informacji w biurze podróży Camino Travel. Wrocław, ulica Dawida 8/2 oraz pod numerem telefonu 71 79 78 622.
8: Lato zaczyna się tam, gdzie wyobraźnia dostaje skrzydeł.
9: A we Wrocławiu wszystko staje się możliwe.
8: To dokąd na wakacje?
9: Do Paryża, gdzie pachnie kawą. Do Rimini z ciepłym piaskiem. Do ognistej Katanii, chłodnego Kevlawiku, spokojnej Ochrydy czy Złotej Warny.
8: A może dalej?
9: Czarterem na La Palme. Tam, gdzie lato trwa wiecznie.
8: Twoja podróż, twój rytm, twoje lato. Port Lotniczy Wrocław.
10: Leć z Bro.
11: Uszczypnij mnie. Wow, to dzieje się naprawdę.
12: Tropikalne wakacje w centrum Wrocławia. Aquapark Wrocław. Słońce, baseny, całkowicie nowe zjeżdżalnie, wodne szaleństwo, strefa saunarium oraz największy ogród saunowy w Polsce. Baw się, wypoczywaj, relaksuj, kiedy chcesz. A latem obowiązkowo. Ruszaj na wycieczkę pełną wodnych przygód do Aquapark Wrocław. www.aquaparkwroc.pl.
5: Reklama.
2: Tu Radio Rodzina.

0: autopromocja.
1: Dolny Śląsk to region niezwykły, z bogatą historią, piękną przyrodą, gościnnością na najwyższym poziomie. To bajkowość w najczystszej postaci. Wszystko się tu kłębi, od tajemniczych zamków, pałaców, sztolni, kopalni, skarbów i piękna natury. Zapraszam Państwa bardzo serdecznie na odkrywanie atrakcji Dolnego Śląska wspólnie z Radiem Rodzina w każdy wakacyjny weekend. Magda Piasecka, wiceprezes Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej.
0: Autopromocja.

0: Ultimatum premiera dla resortu zdrowia. Możliwe demisje. Pijany mężczyzna wdarł się z nożem do urzędu w Sosnowcu. Amerykanie ostrzegali irańskich negocjatorów przed izraelskim zamachem. Justyna Stolfik-Binda, zapraszam na wiadomości. Premier daje resortowi zdrowia ultimatum. Jeśli do wtorku nie dostanie rekomendacji zmian w ochronie zdrowia, następnego dnia podejmie decyzje personalne. To pokłosie afery w Szpitalu Południowym i wątpliwości na temat czasu pracy medyków i ich zarobków. Przyszły tydzień będzie decydującym czasem w tej sprawie, mówi Anna Wicha z klubu Lewicy.
1: Czekamy na to, ja też jestem bardzo ciekawa. Mam nadzieję, że tam będą uwzględnione również propozycje Lewicy, które myśmy złożyli. Przede wszystkim maksymalna stawka godzinowa, czy też krotność wynagrodzenia, no bo jednak te płace w końcu trzeba uregulować.
0: Oprócz propozycji ukrócenia tak zwanych kominów płacowych, na stole może pojawić się pomysł na mierzenie czasu pracy medyków. Poparcie dla takich zmian, przynajmniej wstępnie, deklaruje opozycja, w tym posłanka PiS-u Katarzyna Sójka.
2: Ja uważam, że powinna być ta ustawa zupełnie rozszerzona. Powinna też mówić o pewnym tachografie, o pewnej rejestracji tego, gdzie lekarze pełnią dyżury i czy one się nie nakładają w dwóch szpitalach.
0: We wtorek odbędzie się posiedzenie ministrów na temat kryzysu w ochronie zdrowia. Amerykanie ostrzegli Iran przed Izraelem. Według gazety Washington Post przedstawiciele administracji USA obawiali się, że Izrael spróbuje zabić irańskich negocjatorów. Miałby tak storpedować rozmowy pokojowe między USA a Iranem. Obawy były na tyle duże, że administracja Donalda Trumpa ostrzegła przed tym Teheran. Wracamy do kraju. Pijany nożownik wtargnął do urzędu miasta w Sosnowcu. 49-letni mężczyzna miał ponad 3 promile alkoholu. Do zdarzenia doszło wczoraj, a dziś prezydent miasta zabrał głos w sprawie narastającej agresji w przestrzeni publicznej. O szczegółach Grzegorz Kozieł.
3: Mężczyzna w jednym z pomieszczeń Urzędu Miasta w pewnej chwili wyciągnął nóż i zaczął nim grozić pracownikom.
4: Urzędnicy zachowali się w sposób należyty, wyciszyli tego człowieka.
3: A następnie policjanci zatrzymali 49-latka, relacjonuje Rafał Łysy, rzecznik sosnowieckiego magistratu. Prezydent Sosnowca Arkadiusz Chęciński napisał w mediach społecznościowych, że takich incydentów jest coraz więcej.
4: W naszej ocenie to efekt agresji, którą widzimy na co dzień w internecie. Kilku ludzi na terenie Sosnowca, którzy bez żadnych dowodów oskarżają ludzi, nagrywają zwykłych mieszkańców, wyśmiewają, sprowadzają dyskusję do najprostszych, prawie że zwierzęcych takich instynktów.
3: Władze miasta apelują do organów ścigania, by te ze stanowczością podchodziły do tego typu przejawów agresji.
5: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: W Lublinie za kilkanaście dni odbędzie się Karnawał Sztuk Mistrzów. W programie festiwalu mnóstwo spektakli ulicznych, mówi Iwona Kornet, dyrektor wydarzenia.
6: Są znakiem rozpoznawczym naszego festiwalu. Łatwo dostępne, bardzo atrakcyjne dla widzów. Artyści w przeróżny sposób czarują widza, by jak najdłużej utrzymać uwagę. Już po raz szósty ruszamy z konkursem baskerskim, czyli publiczność, która ogląda występy, będzie mogła oddawać swoje głosy i wybrać swojego faworyta.
0: Karnawał Sztuk Mistrzów w Lublinie od 23 do 26 lipca.
7: Reklama.
8: Koleje Dolnośląskie ruszają nad Bałtyk. Już od 27 czerwca w każdą wakacyjną sobotę pojedziecie prosto do Międzyzdrojów i Świnoujścia. Kadę Premium Nadmorski z Wrocławia Głównego nad morze dojedziesz w mniej niż 5 godzin. Po drodze Legnica, Lubin, Głogów i Zielona Góra Główna. A jeszcze przed południem plaża, szum fal i wakacyjny klimat. Bilety kupicie w aplikacji i na stronie koleo.pl.
9: Nowy rok, nowy ja. Szukam nowej pracy.
10: Słyszałam, że MPK zatrudnia kierowców autobusów i motorniczych. Oferują dobrą pensję i dużo benefitów. W czasy pod gruszą, świadczenia na święta.
9: Nie mam prawka.
10: MPK zrobi ci darmowy kurs. Sprawdź i aplikuj na rekrutacja.mpkwroc.pl.
9: Brzmi super. Dzięki.
10: MPK Wrocław. Nowa praca już na ciebie czeka.
11: Ruszamy z realizacją Sadu Mieszkańca na Wojszycach. To wasz projekt z wrocławskiego budżetu obywatelskiego. Już wkrótce zyskacie nową, wygodną trasę dla pieszych i rowerzystów. Połączymy ulicę Grota Roweckiego z Radłową. W pasie zieleni obok linii kolejowej i ogrodów działkowych powstanie wyjątkowa przestrzeń. Zamontujemy nowoczesne oświetlenie LED, wygodne ławki, a przede wszystkim posadzimy prawdziwy sad. Aż 49 drzew, w tym jabłonie, grusze i śliwy oraz 150 pachnących krzewów. Koszt tej zielonej inwestycji to ponad 1 200 000 zł. Efekty zobaczycie już za 6 miesięcy. Wrocławskie inwestycje. Zmieniamy miasto dla Ciebie.
7: Reklama.
12: Tu Radio Rodzina.

0: dzielę się.
1: Budowa zdrój 88 i 7.

0: Autopromocja.
1: Trasy, widoki i adrenalina. Już w ten weekend w audycji Wakacje na Dolnym Śląsku wyruszamy na najlepsze dolnośląskie trasy rowerowe. Zajrzymy też do Family Bike Park w Zieleńcu. Posłuchaj w Radiu Rodzina i na www.radiorodzina.pl.
0: Autopromocja.
2: Tu Radio Rodzina.

0: Reklama.
1: Lato zaczyna się tam, gdzie wyobraźnia dostaje skrzydeł.
2: A we Wrocławiu wszystko staje się możliwe.
1: To dokąd na wakacje?
2: Do Paryża, gdzie pachnie kawą. Do Rimini z ciepłym piaskiem. Do ognistej Katanii, chłodnego Kewlawiku, spokojnej Ohrydy czy Złotej Warny.
1: A może dalej?
2: Czarterem na La Palmę. Tam, gdzie lato trwa wiecznie.
1: Twoja podróż, twój rytm, twoje lato. Port Lotniczy Wrocław. Leć z Wro.
3: Zapraszamy na pielgrzymkę do Lourdes z biurem podróży Camino Travel w terminie od 1 do 5 października tego roku. W programie wspólne poznanie sanktuarium i historii objawień Matki Bożej świętej Bernadecie, udział w błogosławieństwie chorych oraz codziennej procesji różańcowej ze świecami. Wyjazd w Pireneje, zwiedzanie jaskini Betaram i wiele przeżyć duchowych oraz turystycznych. Więcej informacji w biurze podróży Camino Travel. Wrocław, ulica Dawida 8/2 oraz pod numerem telefonu 71 79 78 622.
4: Nowy Park and Ride we Wrocławiu już otwarty. W Leśnicy przy ulicy Rubczaka czeka na Was 66 nowoczesnych miejsc parkingowych oraz zadaszona wiata rowerowa. Postawiliśmy na ekologię. Ażurowa nawierzchnia świetnie odprowadza deszczówkę, a całość rozświetla energooszczędne oświetlenie LED. Zadbaliśmy też o bezpieczne chodniki, nową zieleń i wygodną rampę dla osób z ograniczoną mobilnością. Inwestycja o wartości blisko 3,5 miliona złotych powstała dzięki wsparciu Unii Europejskiej. Wrocławskie inwestycje. Zmieniamy miasto dla Ciebie.
5: Nasi edukatorzy już mówią językiem zwierząt. A Ty? Chcesz usłyszeć, co naprawdę piszczy w trawie? Złap edukatora na życzenie i daj się oprowadzić po Zoo Wrocław przez przewodnika, który zna każdy trop, każdy ryk i każdą ciekawostkę. Gwarantujemy, że i Ty zaryczysz z zachwytu. Edukator na życzenie. Umów się online na stronie Zoo Wrocław albo w kasie biletowej.
0: Reklama.
6: Tu Radio Rodzina.

0: Autopromocja.
1: Trasy, widoki i adrenalina. Już w ten weekend w audycji Wakacje na Dolnym Śląsku wyruszamy na najlepsze dolnośląskie trasy rowerowe. Zajrzymy też do Family Bike Park w Zieleńcu. Posłuchaj w Radiu Rodzina i na www.radiorodzina.pl.
0: Autopromocja.

0: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
1: Amen.
0: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
1: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
1: Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
0: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
1: Amen.

0: Radio Rodzina.
1: Rodzina.
2: Reklama. Uszczypnij mnie. Wow, to dzieje się naprawdę. Tropikalne wakacje w centrum Wrocławia. Aquapark Wrocław. Słońce, baseny, całkowicie nowe zjeżdżalnie, wodne szaleństwo, strefa saunarium oraz największy ogród saunowy w Polsce. Baw się, wypoczywaj, relaksuj, kiedy chcesz. A latem obowiązkowo. Ruszaj na wycieczkę pełną wodnych przygód do Aquapark Wrocław. www.aquaparkwroc.pl.
3: Zapraszamy na pielgrzymkę do Lourdes z biurem podróży Camino Travel w terminie od 1 do 5 października tego roku. W programie wspólne poznanie sanktuarium i historii objawień Matki Bożej, świętej Bernadecie, udział w błogosławieństwie chorych oraz codziennej procesji różańcowej ze świecami. Wyjazd w Pireneje, zwiedzanie jaskini Betaram i wiele przeżyć duchowych oraz turystycznych. Więcej informacji w biurze podróży Camino Travel. Wrocław, ulica Dawida 8 przez 2 oraz pod numerem telefonu 71 79 78 622.
4: Nowy Park and Ride we Wrocławiu już otwarty. W Leśnicy przy ulicy Rubczaka czeka na Was 66 nowoczesnych miejsc parkingowych oraz zadaszona wiata rowerowa. Postawiliśmy na ekologię. Ażurowa nawierzchnia świetnie odprowadza deszczówkę, a całość rozświetla energooszczędne oświetlenie LED. Zadbaliśmy też o bezpieczne chodniki, nową zieleń i wygodną rampę dla osób z ograniczoną mobilnością. Inwestycja o wartości blisko 3,5 miliona złotych powstała dzięki wsparciu Unii Europejskiej. Wrocławskie inwestycje. Zmieniamy miasto dla Ciebie.
5: Nowy rok, nowy ja. Szukam nowej pracy.
6: Słyszałam, że MPK zatrudnia kierowców autobusów i motorniczych. Oferują dobrą pensję i dużo benefitów. W czasy pod gruszą, świadczenia na święta.
7: Nie mam prawka.
6: MPK zrobi Ci darmowy kurs. Sprawdź i aplikuj na rekrutacja.mpkwroc.pl.
7: Brzmi super. Dzięki.
6: MPK Wrocław. Nowa praca już na Ciebie czeka.
2: Reklama.

0: Muzyczny wieczór w Radiu Rodzina.
1: Na początku zrozum, że umierasz. Kolejna godzina strzela jak bat. Pojmij, że młodość jest tu i teraz. W tej jednej sekundzie mija 5 lat. Żyj, jakby właśnie kończył się świat. Gdy dokonasz tego, powiedz mi jak. Powiedz mi jak. Powiedz mi jak. Nie ulegaj cyfrowej iluzji. Algorytmy to opium dla mas. Zamiast postów, miej wspomnienia.

najlepiej z kimś, kogo kochasz. Kochaj kogoś, kto jest tego wart. Psa pogłaszcz, serce pokaż. Przed lustrem bez wstydu stań. Śpiewaj, jakby właśnie kończył się świat. Gdy dokonasz tego, powiedz mi jak. Powiedz mi jak. Powiedz mi jak. Masz prawo nie wiedzieć, czego chcesz. Niepewność jest codziennością. Rzuć monetą. Być czy mieć? Być nieśmiertelnością.

0: Autopromocja.
1: Lato na Dolnym Śląsku zaczyna się w Radiu Rodzina. Przez całe wakacje, w każdy weekend wyruszamy w teren. Do zamków, na szlaki, do uzdrowisk i miejsc, które warto znać. Wakacje na Dolnym Śląsku. Posłuchaj w Radiu Rodzina i na www.radiorodzina.pl. Audycja realizowana we współpracy z Dolnośląską Organizacją Turystyczną. Zapraszamy.
0: Autopromocja.
2: Tu Radio Rodzina.

Kiedy jeżyki chłód sierpnia zniechęci, zanim się zlecą gawrony z północy, zjadą się znowu do miasta studenci, spotkać szermierza i spojrzeć

Jesień jest świetna na spacer, na krzyki, bo opadają kolory z kasztanów. Mogę tak chodzić, nie myśląc o niczym, plan miasta zamiast mych zmartwień i planów. I tak czasami pomyślę po drodze, jak się ten świat prędko zmienia, mój Boże. Bo chociaż stał tu od kiedy przechodzę, to już nie spotka się nikt w Poltegorze.

Spotkasz tu ludzi wrośniętych w bruk grodu. Za arkadami wychodzą z ulicy. Albo krasnala, gagatka za młodu, co na więziennej do wyjścia dni liczy. I różne inne spotkania są w modzie. Na placu solnym z kwiaciarką wśród kwiecia, albo przy Szewskiej za murem w ogrodzie, albo na targach gdzieś w hali stulecia.

której się ludzi poznaje. Wieczór przystanki ogarnia, księżyc katedry dotyka. Wrocław jak wielka kawiarnia,

0: Autopromocja. Zabiorę cię
1: właśnie tam. Wyraź swoje uczucia muzyką w koncercie życzeń w Radiu Rodzina. Zrób wyjątkowy prezent bliskiej osobie. Wyślij SMS z muzycznymi życzeniami na numer 71601, rozpoczynając od słowa dedykację. Koszt złotówka plus VAT. Na twoje życzenia czekamy też pod numerem telefonu 71 7234 606. Koncert życzeń w każdą niedzielę po godzinie 12. Więcej na www.radiorodzina.pl.
0: Autopromocja.

0: Radio Rodzina Brzeg 94 FM.
1: Udajemy, że znamy.

0: Autopromocja.
1: Czy psychologia działa? Czy dzięki psychoterapii rzeczywiście można wyzdrowieć? Kwadrans psychologiczny w Radiu Rodzina w środę po godzinie 20. Zapraszają Ilona Baran i Piotr Kopyto.
0: Autopromocja.

0: Autopromocja.
1: Parara, parara.
2: Audycja parara. Ze starej płyty.
3: Piosenka jest dobra na wszystko.
4: Powróćmy jak za dawnych lat.
5: No cześć.
2: Do usłyszenia w każdą sobotę i niedzielę po godzinie 9.
0: Autopromocja.

0: autopromocja.
1: Słuchasz Radia Rodzina? Lubisz spędzać z nami czas? Mamy coś specjalnie dla Ciebie. Teraz Radio Rodzina dostępne jest w specjalnej, bezpłatnej aplikacji. Wystarczy, że pobierzesz ją na przykład na smartfon albo tablet, a będziesz miał nas zawsze przy sobie. Możesz nas zabrać ze sobą w podróż po całym świecie. Ściągnij nas. Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny. Aplikacja dostępna jest na urządzenia z systemami Android i iOS. Więcej na www.radiorodzina.pl.
0: Autopromocja.

0: Autopromocja.
1: Życie Kościoła na Dolnym Śląsku. Wiadomości lokalne, wydarzenia kulturalne, nasze rekomendacje i zaproszenia. www.radiorodzina.pl. Polecamy.
0: Autopromocja.